you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

ósma cztery, jakaś płyta, ósma dziewięć, ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza dziś jest ona. Pierwsza, druga, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko

słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy, doznał radości.

0: Autopromocja.
1: Co słychać jesienią nad Biebrzą? Może klangor żurawi, plusk w mokradłach, a może potężny ryk jelenia? Już w niedzielę 18 października będziemy mogli przekonać się o tym sami, bo ruszamy do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Po co? Po to, by odkrywać jesienne tajemnice przyrody i zakończyć jednocześnie tegoroczną dziką trasę Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam na specjalne wydanie audycji Hej Przygodo, które już w najbliższą niedzielę od godziny 12 do godziny 14 usłyszycie w Polskim Radiu Dzieciom. Znajdziecie nas przy punkcie widokowym w Goniądzu. Do usłyszenia, a kto wie, może nawet do zobaczenia. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.

0: Poznałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać.

0: to promocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: No to startujemy. Martyna Chuderska i Filip Górski. Dzień dobry, minęła siódma.

Mam nadzieję, że te wybuchy śmiechu, jakie pojawiły się na końcu piosenki, wam się udzieliły, chociaż troszeczkę. 7 minut po godzinie 7. 15 dzień października w kalendarzu. Już czwartek. Powolutku zbliżamy się do finału tygodnia. No i pytanie, jak państwo się czują? Czy wczoraj troszkę odpoczęli ci, którzy nie poszli do szkoły? Albo czy lekcje tych, którzy poszli, wyglądały troszkę inaczej niż zwykle? I czy świętowaliście razem z nauczycielami Dzień Edukacji Narodowej? Sporo wczoraj opowieści w poranku na ten temat, wręczania znakomitych nagród od uczniów, no ale także specjalnie przygotowanych na tę okazję uroczystości, więc jeżeli chcielibyście też wrócić pamięcią do środy, to zapraszam. 22 645 20 55. Chociaż temat będzie zupełnie inny w poranku. W sumie zastanawialiśmy się z Filipem, czy kiedykolwiek rozmawialiśmy na ten temat, bo dzisiaj, proszę państwa, temat kłamstwa będzie wybijał się na plan pierwszy. Sporo jest przysłów o kłamstwie, przysłów, powiedzonek, no kłamstwo ma krótkie nogi na przykład, prawda? Albo lepsza gorzka prawda niż słodkie kłamstwo. Tych przysłów jest dużo, dużo więcej. No i sporo też odnaleźć można i w literaturze, i w filmach kłamczuchów, a w wierszach ilu ich jest. Dzisiaj będziemy zaglądać do świata literatury, no i będziemy zastanawiać się, jak to na przykład z panem Pinokiem było. Będą też zaproszenia do teatrów, będziemy przypominać o różnych wydarzeniach i ja będę też zapraszać, albo w zasadzie już zaproszę do Gdańska na jutrzejszą audycję Kultura nie śpi w Instytucie Kultury Miejskiej i na sobotni poranek od 8 do 10. Oczywiście będą goście, którzy są związani z Festiwalem Literatury dla Dzieci, festiwal od wtorku w Gdańsku i pięknie się rozkręca, tam podglądam co jakiś czas, co się dzieje. Cudne fotorelacje się pojawiają. Dzisiaj konferencja dla nauczycieli, o gustach się dyskutuje. No i wiele innych pięknych spotkań. A jutro dołącza Polskie Radio Dzieciom i będziemy rozmawiać o koleżankowaniu się, między innymi z Kosmosem dla dziewczynek, ale też z panią Jasią Olech o ziomku. No a w sobotę z Radkiem Rakiem o Mai i o motylach. No i oczywiście goście w audycjach, a jakże, ale ja też nie wyobrażam sobie, żeby wśród gości nie było słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Więc jeżeli będziecie mieli ochotę i czas, żeby zajrzeć

do Instytutu Kultury Miejskiej, to znajdziecie mnie tam między 17 a 19 jutro i bladym świtem, można by było powiedzieć, w sobotę od 8 do 10. Zapraszam serdecznie. Można przyjść, porozmawiać, uścisnąć łapkę, no i oczywiście wziąć udział w audycji. To przede wszystkim. Gdyby kłamczuchy dzisiaj wam się przypomniały, rozmaite, które w bajkach, w książkach, w literaturze, ale też w filmach goszczą, to proszę do nas telefonować w tej sprawie. Za moment sprawdzamy pogodę. Oj, wczoraj to miało tylko delikatnie i przelotnie padać. A tutaj zamieszanie spore. Lało jak z cebra wieczorem w Warszawie i to pewnie nie tylko w Warszawie. Dzisiaj sprawdzimy, czy sytuacja będzie podobna, czy jednak będzie wyglądało zza chmur słoneczko co jakiś czas. 7:30, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania. No i wiadomo, proszę Państwa, że też będziemy ćwiczyć, gimnastyka poranna, chronimy kości od starości po godzinie 8:00. No i może też dzisiaj zaserwujemy Wam jakąś piosenkę w zamian za propozycję śniadaniową, bo tu krasnoludki ostatnio narzekają, że nasz kącik gdzieś zaginął, granie za śniadanie i że, no cóż, głodne dopiero po 9:00. Się zastanawiają, co tutaj zjeść na śniadanie, a to jednak już troszkę późno, jak krasnoludek czy człowiek wstaje o 5:00 czy o 6:00 rano, to trzeba zjeść śniadanie trochę wcześniej. 11,5 minuty po 7:00 już się zrobiło na zegarze, więc po piosence sprawdzamy pogodę, proszę Państwa. Gdybyście chcieli też zostać pogodynką Polskiego Radia Dzieciom, to nie widzę przeszkód. Można do mnie dołączyć i o pogodzie w miejscu, w którym słuchacie Polskiego Radia Dzieciom, opowiedzieć. Więc zapraszam bardzo serdecznie. No i napisać też można na adres dzieci@polskieradio.pl.

0: A ja nie musiałam długo czekać na telefon, bo dodzwonił się do nas Ludwik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ludwiku drogi, słyszałam, że chcesz opowiedzieć razem ze mną o pogodzie.
1: Tak.
0: Cudownie. To pozwól, że wystartujemy nasz pogodowy dżingiel.
2: Pogoda.
0: Tak jest. I pan redaktor Ludwik dzisiaj oznajmia, że pogoda jaka za oknem?
1: Pochmurna.
0: Pochmurna. Panie redaktorze, a gdzie pan nas słucha? W jakim mieście?
1: Bielsko-Białej.
0: Bielsko-Biała. Słuchajcie, w Bielsko-Białej pochmurno. A jakie chmury na niebie? Widziałeś już, Ludwiku, czy jeszcze nie? Jak wyglądają?
1: Parę.
0: Parę jest chmur. A one są takie cieniutkie, czy takie jak wata cukrowa? Czy jak kołderka?
1: No.
0: Jak wyglądają?
1: Jak wata cukrowa.
0: Jak wata cukrowa. Ciekawe, czy z tych chmur, jak wata cukrowa, będzie dzisiaj padał deszcz. To może zaraz sprawdzimy, ile stopni w Bielsko-Białej. Masz tam termometr gdzieś bliziutko?
1: 9,5 stopni.
0: O, to jest konkret, proszę państwa. No pięknie. A ja szybciutko sprawdzę, jaka temperatura będzie w ciągu dnia. Ma podobno podskoczyć do 13. A myślisz, że będzie troszkę słońca w Bielsko-Białej?
1: Może
0: tak być. To jest bardzo dobra, dyplomatyczna odpowiedź. Pokazali na mapie, że tam słoneczko się wychyli, ale takie nie za duże, ale jednak, więc się cieszymy. Sporo przejaśnień i rozpogodzeń, ja jeszcze dodam, na zachodzie kraju. Na wschodzie sporo chmur i lokalnych opadów deszczu. Nocą zimno, a na Podhalu i na wschodzie, ojej, przymrozki rano i wieczorem. Widziałeś już przymrozki w tym roku, Ludwiku?
1: Nie.
0: Jeszcze nie. A ty czekasz na zimę, czy nie specjalnie?
1: Tak.
0: Czekasz. No tak, ja wiem, że zima lubi dzieci najbardziej na świecie. Nawet jest taka piosenka.
1: Bo w zimie mam urodziny.
0: A, o, to dodatkowy atut. A ile lat skończysz w tym roku zimą?
1: 7. Nie, znaczy 6.
0: 6 lat. Mhm. Czyli ty jesteś teraz w grupie starszaków? Tak, zgadza się?
1: Jestem
0: w zerówce. W zerówce już jesteś. No to cudnie. No to mam nadzieję, że w zimą się też uda nam porozmawiać. No i że wcześniej też niż w zimę, ale że będziemy mogli złożyć ci życzenia. I może zaśpiewać 100 lat w twoje urodziny. Którego to będzie dnia?
1: 23.
0: A jaki miesiąc?
1: Styczeń.
0: Ach, stycznia. Dobrze, dobrze, to będziemy pamiętać. To dzwoń koniecznie 23 stycznia.
1: No
0: to,
1: okay.
0: To chyba nam się udało o pogodzie opowiedzieć. Ja tylko dodam, że termometry będą pokazywały 8 stopni na Podkarpaciu, to maleńko, 13 w centrum, a 14 do 15 na zachodzie Polski. A wiatr tam wieje u ciebie w Bielsko-Białej?
1: Nie.
0: Nie wieje. W Warszawie też nie wieje, taki delikatny, słabiutko. Potem może troszeczkę się wzmocnić, ale nie będzie dzisiaj jakoś mocno wiało. No to już wszystko wiadomo. A wschód słońca dzisiaj oglądałeś?
1: Nic nie widać.
0: Nie widać, przez te chmury pewnie.
1: No tak. Mhm. Ale za to wczoraj było w Polsce niebo różowe.
0: Tak, masz rację. Wczoraj był przepiękny wschód słońca. Nawet zrobiłam zdjęcie bliziutko radia, bo nie mogłam się powstrzymać. Tak było ślicznie. A dzisiaj

0: słońce wzeszło 19 minut temu, o 7, to wcale nie tak dawno, a zajdzie 18 minut przed 18. Już wszystko wiemy. Ludwiku, bardzo ci dziękuję za pomoc w prognozie pogody i krasnoludki by cię chciały też pozdrowić, bo już są. A ty chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak. Mama, babcia, babcia, radę, jeden tata, mój dwój brat, i cały świat.
0: Bardzo dobre pozdrowienia. I my pozdrawiamy. Do usłyszenia. Pa, pa.

24 minuty po godzinie 7, poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać do godziny 9 o kłamstwie i zastanawiać się, jak to jest, że czasami zdarza się nam kłamać i czy są na świecie osoby, to też jest ciekawe, które nigdy nie skłamały, bo kłamstwo jest stare jak ludzkość i przytrafia się to dzieciom i dorosłym i naukowcom.

wyznawcom, i przedsiębiorcom, i politykom, i w ogóle tak naprawdę to w każdej sferze i dziedzinie życia takie sytuacje się wydarzają. No, niektóre kłamstwa niektórzy mogliby powiedzieć, że niewinne. Jeszcze inne, czy mogą pomagać i czy w ogóle możemy sobie na to pozwolić w imię, nie wiem, jakiejś sytuacji wyższej, tak jakbyśmy wsadzili w cudzysłów to słowo. Czy możemy żyć w świecie absolutnej prawdy i czy każde kłamstwo jest złe? No, to są takie filozoficzne pytania, ale jestem ciekawa, co wy na ten temat sądzicie. Sporo przysłów urosło właśnie wokół tych tematów i takiego zastanawiania się nad słowem kłamstwo. Kłamstwo ma krótkie nogi. Słyszeliście kiedyś takie powiedzonko? A wiecie, co ono oznacza? To może na początek spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. 22 645 20 55. Kłamstwo ma krótkie nogi. Co to może oznaczać? No to czekamy na pierwszych słuchaczy i słuchaczki, którzy będą chcieli nam to wyjaśnić.

0: namówiliśmy Janka do rozmowy. Cześć Janku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię serdecznie. Słyszałeś kiedyś takie przysłowie, kłamstwo ma krótkie nogi?
1: Tak, słyszałam i to nie jeden raz.
0: A spróbujesz wytłumaczyć tym, którzy nie znają?
1: Mi się wydaje, że to chodzi o to, że kłamstwo ma krótkie nogi i że nie uciekniesz, nie uciekniesz od tego, że ktoś to kłamstwo wykryje w końcu. Albo że ktoś zrobi coś, przez co to kłamstwo zostanie po prostu zdegradowane.
0: Bardzo dobrze to wyjaśniłeś. No, można by było dodać jeszcze, że tak naprawdę to prędzej czy później prawda i tak wyjdzie na jaw. Czyli, że takie oszustwo nie będzie długo trwało i prędzej czy później ta sytuacja się jakoś ujawni. No, ale ty to pięknie wszystko ująłeś, więc bardzo ci dziękuję. A zgadzasz się z tym powiedzeniem, że kłamstwo ma krótkie

0: krótkie nogi i prędzej czy później wyjdzie na jaw?
1: Zgadzam się.
0: Ja też się zgadzam. O, i tak dzisiaj się zastanawialiśmy z Filipem od samego rana nad kłamstwem. Ja nawet nie wiedziałam, że jest naukowcy próbują stworzyć taką klasyfikację kłamstw i je podzielić na różne grupy, że są takie kłamstwa, które służą naszej korzyści, ale też takie, które no na przykład mają na celu to, żeby kogoś ochronić. A myślisz, że w takich sytuacjach kłamstwo jest dopuszczalne? Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
1: Jeżeli kłamstwo nikomu nie zaszkodzi, to jakby jest dopuszczalne.
0: No bo nie wszystko jest takie czarno-białe, prawda? No to jest bardzo ciekawy temat. A przychodzi ci jakiś do głowy wiersz albo jakiś kłamczuch ze świata literatury albo filmu? Jakiś bohater,
1: Pinokio
0: postać?
1: Pinokio mi przychodzi do głowy.
0: Pinokio. No tak, Pinokio to jest klasyka. To chyba pierwsza taka postać, która mi też przyszła od razu do głowy. No jeśli chodzi o Pinokia, to sprawa była dość oczywista, prawda? Bo jak kłamał, to od razu wszystko było widać. Tutaj naprawdę, naprawdę prawda. No prawda wychodziła na jaw, jak rósł mu nos. To jest bardzo ciekawa postać. To o nim sobie też dzisiaj troszkę porozmawiamy. Chociaż potem chłopak zrozumiał swoje postępowanie i błędy. No i dzięki temu stał się prawdziwym chłopcem. Janku, ślicznie ci dziękuję za telefon. Bardzo dobrze nam wyjaśniłeś to pierwsze powiedzenie. Będziemy szukać kolejnych. A ty przygotowujesz się teraz do szkoły, czy już wyszedłeś z domu?
1: Już jadę do szkoły, jestem w trakcie drogi.
0: Ach, rozumiem. No to pozdrawiamy cię i życzymy ci dobrego dnia. A chcesz kogoś ty pozdrowić?
1: Chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, całe Polskie Radio dzieciom, w szczególności paniom.
0: Bardzo dziękuję.
1: Całą moją rodzinę i całą szkołę rajską.
0: O, jaka ładna nazwa. A w jakim mieście taka szkoła?
1: W Poszowicach.
0: Gdzie
1: Krakowie.
0: Można... Ach, Kraków! No, to od razu zapytam, Janku, czy wybierasz się na targi książki w przyszłym tygodniu? Czy na razie nie planujecie?
1: No, bardzo lubię czytać, więc no, nie wiedziałam, że coś takiego jest, ale może się wybiorę.
0: To ja będę zachęcać, bo przygotowujemy dwie audycje z targów książki, więc jeżeli będziesz chciał wziąć udział też w którejś audycji, a będziesz miał po drodze, to zapraszam serdecznie. Przyszły piątek między 15 a 18 mamy taką trzygodzinną radiową świetlicę. No i audycja w sobotę od 14 do 16, więc jeżeli tylko będziecie mieli ochotę wziąć udział w audycji i się z nami spotkać, to zapraszamy serdecznie. To pozdrawiam raz jeszcze i wszystkiego dobrego, Janku, dla ciebie. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Drodzy Państwo, 33 minuty po godzinie 7, więc pora wystartować naszą zabawę.
2: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Ten sygnał może oznaczać tylko jedno. Do rozmów zapraszamy dorosłych 22 645 2055. Proszę Państwa, ale mamy dzisiaj temat co? Nie będziemy tu kłamać jak znud w poranku, chociaż takie powiedzenie też jest dość popularne. Mam nadzieję, że kolejne dyskusje nam się otworzą dotyczące kłamstwa. Temat, no można by było powiedzieć, że ciut kontrowersyjny i to pytanie, czy kłamstwo jest dopuszczalne i czy są takie sytuacje, w których możemy sobie na nie pozwolić. No i jak to jest z tymi kłamczuchami w świecie literatury? Ja mam taką jedną ulubioną kłamczuchę, muszę wam się przyznać. I uwielbiam ją w każdej sytuacji. I to jest kłamczucha, która jest bohaterką jednej z książek w serii Jerzy Cjada, pani Małgorzaty Musierowicz, Aniela Kowalik. No może dzisiaj o niej też będzie czas, żeby podyskutować. 22 645 2055, czekamy na dorosłych.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pan Maciek i Ania są z nami. Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No witamy serdecznie. Jakie miasto też witamy przy okazji?
2: Warszawę.
1: Ach, Warszawę witamy. No to o pogodę Was nie pytam, bo tu mam na załączonym obrazku. Ale mam nadzieję, że w korku nie stoicie. Czy stoicie?
3: Nie, nie stoimy, no ale jesteśmy w drodze. Na szczęście jeszcze korek. Póki co przed nami.
1: A, no dobrze. Na ósmą do szkoły, Aniu?
2: Tak, no.
1: A wczoraj odpoczywałaś? Miałaś wolne, czy nie?
2: To ja miałam wystawić.
1: Ach, do szkoły. Mhm. Ale było przyjemniej troszkę niż zazwyczaj? Znaczy nie wiem, może jest zawsze bardzo przyjemnie, też pytanie nie. Zadałam.
2: I mieliśmy
1: ach, z okazji Dnia Nauczyciela. No to cudnie, to pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich nauczycieli. Panie Maćku, zagaduję, ale my tutaj musimy sprawę załatwić. Wiadomo. Dzisiaj o kłamczuchach w poranku rozmawiamy, rozmaitych. Przed chwileczką Janek przywołał Pinokia. No Pinokio to taki klasyk, no wiadomo, że jak kłamstwo to Pinokio i długi nos, ale w literaturze sporo takich przypadków. Pan Jan Brzechwa kiedyś też wymyślił taki znakomity wiersz o kłamczusze. Zna pan? Może?
3: Tak.
1: Zna pan. Bardzo się cieszę. To może spróbujemy uzupełnić dziury w tym wierszu. Co pan na to?
3: Dobrze. W razie potrzebne szuka wsparcia na tyłach samochodu.
1: Dobra, tam wsparcie. Trzymać kciuki i podpowiadać. No to lecimy. Proszę pana, zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra Bronka zamieniła się...
2: Bronka.
1: Siedzi cały dzień na buku i powtarza...
2: Buku.
1: Pomyśl tylko,

0: Co ty pleciesz? To zwyczajne kłamstwo przecież. Proszę pana, rzecz się stała niesłychana. Zamiast deszczu u sąsiada dziś padała?
1: Orężada.
0: I w dodatku całkiem sucha. Fe, nieładnie. Fe?
1: Sucha.
0: Tak jest. To nie wszystko, proszę pana. U stryjenki wczoraj z rana, aby cadło z pieca spadło, całą pieczeń z rondla
1: zjadło.
0: Mhm. A tymczasem na obiedzie miał być lew i dwa...
1: Niedźwiedzie.
0: To dopiero jest kłamczucha. Proszę pana, niech pan słucha. Po południu na zabawie utonęła kaczka.
1: Stawie.
0: Pan nie wierzy? Daję słowo. Sprowadzono... Wiecie kogo? Straż?
1: Ogniową.
0: Tak! Przecedzono wodę sitem, a co ryb złowiono przy tym? Fe, nieładnie. Któż tak kłamie? Zaraz się poskarżę?
1: Mamie!
0: Ale duet, brawo! No pięknie! Ja się przyłączam do krasnoludków z tymi oklaskami.
1: Najbardziej nas chyba zaskoczyła straż ogniowa. Pewnie dlatego, że zwrot już nieużywany, ale warto wspomnieć.
0: Tak jest. No już nie mówimy, że jedzie straż ogniowa. Rzeczywiście. Raczej straż pożarna. No, ale w czasach pana Brzechwy trochę innego słownictwa się używało, ale tak jak pan mówi, panie Maćku, dobrze wracać też do tych słów, które są ciut zapomniane. No pięknie sobie poradziliście wspólnie i tutaj Aniu nawet momentami nie dopuszczałaś taty do głosu. Brawo, tak, brawo.
1: Za echo grało.
0: Ale ma pan tam wspaniałe echo w samochodzie. Aniu, a powiedz, skąd ty tak dobrze znasz ten wiersz?
2: Ja jak byłam mała, wtedy czytaliśmy.
0: Mhm. A to jest niesamowite, prawda? Że czytamy jakieś wiersze, jakieś teksty, jak jesteśmy mali i potem mija kilka lat, wydaje nam się, że nie pamiętamy i tak może byśmy nie wyrecytowali jednym tchem całego tekstu, ale jak mamy podrzucane jakieś słowa, to od razu nam z szufladek z głowy wyskakują kolejne.
2: Taka...
0: Aniu, moja droga, tak bym cię prosiła, żebyś może troszkę bliżej słuchawki, wiesz, bo ty chyba siedzisz z tyłu, tak? Albo zestaw włączony i przerywało nam ciebie, a chciałabym posłuchać, co powiedziałaś.
2: Bo właśnie w szkole mam konkursy recytatorskie, biorę udział i mówię wiersze je na przerwę.
0: Ach, no to pięknie. No, znakomicie sobie radzisz, jak słyszę. Drodzy Państwo, oczywiście wysyłamy niespodziankę, gratuluję, a mogę Was zapytać tak, no poza konkursem, bo czy Wy uważacie, że są takie sytuacje, w których kłamstwo można usprawiedliwić, czy nie?
2: Tak, są takie.
0: Mhm. Bo mówiliśmy z Filipem no kilkanaście minut temu, że naukowcy też starają się to jakoś podzielić i nawet kategorie związane z kłamstwem można znaleźć. A pan, co pan myśli, panie Maćku?
1: Wydaje mi się, że czasem, przyznam się szczerze, to tutaj będę musiał zrobić, ujawnić pewną tajemnicę przy córeczce.
0: Tak.
1: A potem, żeby przykład, sprawić przykrości albo niepokoić niepotrzebnie, bo może sytuacja się rozwiąże. Mm-hmm. Czasem zdarza mi się tak kłamać w dobrym celu.
0: Mm-hmm.
1: No i teraz właśnie się przyznaję, że czasem mi się zdarza zrobić z dziećmi tak, żeby jakąś sytuację załagodzić albo żeby dzieci były wesołe i nie sprawiać im przykrości, więc Wtedy się przyznaję, że jestem czasem kłamczuszkiem, ale nie jest to coś, co sprawiałoby dzieciom przykrość i się jakoś tu usprawiedliwiam.
0: Ale to ja podziwiam, że pan o tym powiedział na antenie tak głośno wszystkim. No, ja myślę, że chyba nie ma osoby, której by się to nie zdarzyło.

0: w jakiejś sytuacji. Mnie też się zdarza. Czasem jest tak, jak pan powiedział, że jakaś sytuacja rozwiązuje się w czasie i rozwiązuje się pozytywnie i to jest takie trochę ukrycie jakiejś informacji, trochę granie na zwłokę, właśnie dla dobra drugiej osoby. No, czy to jest moralnie usprawiedliwione, czy nie, nie wiem. W sumie nie oceniam tego, bo też mi się to zdarza. Ale no, nie ma takiej czarno-białej sytuacji, prawda? Czasami. Różnie bywa. Ale temat ciekawy. No, ciekawa jestem też, jakiego zdania są nasi słuchacze. Pięknie wam dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Gdybyście chcieli pozdrowić, to zawsze jest na to czas. Więc zapraszam.
1: Chcę pozdrowić mamę Angelinę i siostrzyczkę Marysię, które też o poranku słuchają Polskiego Radia. Może są jeszcze na antenie w drodze do przedszkola. I wszystkich słuchaczy. Miło popołudnego dnia. Życzymy dużo słońca.
2: Słuchaczy szkoły SP 12 w Warszawie, nauczycielki klasy 3B, naszego psa Kupiego, i rodzinę, i krasnoludki.
0: I krasnoludki. Bardzo dziękujemy. Krasnoludki chciałyby jeszcze raz te fanfary za odwagę też dla taty zagrać. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. I pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękujemy, dobrego dnia.
0: Dobrego. No a skoro o Pinokiu była mowa,

Piosenka o imieniu Pinokio pochodziła ze spektaklu o tym pajacyku, a spektakl był grany już jakiś czas temu w Teatrze Rampa w Warszawie. A propos tego teatru, to na pewno warto zwrócić uwagę na tytuł Pipi Pończoszanka, bo jest na afiszu i jest znakomity. No i nie tak dawno spektakl dotyczący Agnieszki Osieckiej. Ja jeszcze nie widziałam, ale już poluję na bilety i to propozycja dla

oczywiście dorosłych widzów. 9 minut zostało do godziny 8, a my mamy teraz propozycję dla niedorosłych widzów związaną z Teatrem Lalek w Białymstoku. Podwójne zaproszenie na spektakl Karmelek. Mam nadzieję, że już za chwilę powędruje w dobre ręce. Spektakl grany 18 października o godzinie 13. Jeszcze raz podkreślę, w białostockim Teatrze Lalek. Więc zapraszamy mieszkańców Białegostoku i okolic do najmniejszej wioski na świecie, w której mieści się najmniejsza zagródka na świecie, a tam cała masa wiejskich zwierzaczków. Każdy zwierzaczek jest bardzo pożyteczny. Krowa daje mleko, owca wełnę, kura jajka, kogut wszystkich budzi co rano. No i jest jeszcze maleńki piesek, Karmelek, który nie wie, co mógłby od siebie dać. No i rozpoczyna się poszukiwanie, w którym na pomoc Karmelkowi przychodzą najmniejsi widzowie. Ciepła opowieść o poszukiwaniu czegoś, co czyni nas potrzebnymi, czegoś, co moglibyśmy ofiarować naszym najbliższym. No, to jest piękny tekst Marty Guśniowskiej, a spektakl bierze udział w 25. ogólnopolskim konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Jeżeli chcecie zobaczyć Karmelka, proszę do nas szybciutko zadzwonić pod numer 22 645 20 55 i odpowiedzieć na pytanie, albo też podpowiedzieć Karmelkowi, co taki piesek Karmelek mógłby dać od siebie. Ja myślę, że to jest takie pytanie dotyczące wszystkich czworonożnych naszych przyjaciół. Co mógłby dać Karmelek i co my moglibyśmy też ofiarować od siebie Karmelkowi, a może też naszym bliskim? 22 645 20 55.

0: Aleksander chce zawalczyć o zaproszenie na Karmelka. Witamy Cię, Aleksandrze.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Jak myślisz, co taki Karmelek mógłby dać swoim bliskim?
1: Miłości.
0: Ach, najlepsza odpowiedź na świecie. A my co moglibyśmy dać Karmelkowi?
1: Karmel.
0: Karmel. Karmel pewnie, Karmelek pewnie ma taki kolor jak karmel, tak to sobie wyobrażam, chociaż ja akurat tego Karmelka w białostockim teatrze lalek nie widziałam, widziałam w innym teatrze, bo to taki popularny tekst. Ale bardzo mi się podoba ta twoja odpowiedź związana z miłością, więc z przyjemnością ci oddaję bilet.
1: Dziękujemy.
0: Ależ bardzo proszę, bardzo proszę. Biegnijcie do teatru i miejcie z tego wielką frajdę. Aleksandrze, a ty masz jakiegoś pieska w domu?
1: Mam chomika i u babci psa.
0: Ach, no to jest chomik, pies. Kiedyś w piosence był pies, chomik i rybki jeszcze była taka piosenka. A twój chomik jak się nazywa?
1: Jaruś.
0: Jak ładnie. Ciekawe, co on teraz robi, bo ty pewnie już wyszedłeś z domu.
1: Tak.
0: Śpi w dzień, a w nocy buszuje, czy odwrotnie ma?
1: Tak.
0: To chyba wszystkie chomiki mają podobne usposobienie, bo jak ja miałam chomiki, to też w nocy buszowały i trzeba było wynosić klatkę z pokoju, jak szalały w kołowrotku. No, takie już życie chomika. Wy też tak macie?
1: Tak.
0: A no właśnie. Aleksandrze, pozdrawiamy Cię tutaj razem z Filipem serdecznie. Będziesz kogoś jeszcze pozdrawiał?
1: Pozdrawiam tatę, mamę, chomika, psa, babcie wszystkie, dziadka, wujka, szkołę i wszystkich koleżanek i kolegów.
0: I my pozdrawiamy. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.
2: Pa.

słońce zaświeciło znów. Hej, przychodź cieniu wietrze, wiej. Ej, ty chłopcze, na nim jestem, możesz poczuć się jak nieswój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mniej trzeba końskie zdrowie, a nawet dużo bardziej niż końskie zdrowie. Do czego?

0: No kto?
1: Autopromocja. No kto?
2: źródełko.polskieradio.pl.
3: Jest, wystartowało.
4: Nasze muzyczne źródełko,
5: wasze muzyczne korzenie.

0: Lubisz śpiewać? Grasz na instrumencie? A może potrafisz tak? Albo jeszcze lepiej, muzyka ludowa jest ci bliska? Znasz piosenkę ze swojego regionu? Grasz ją po swojemu albo masz własny muzyczny pomysł? To konkurs dla ciebie. Możesz zgłosić się solo, z zespołem, z przyjaciółmi, a nawet z całą rodziną. Na wasze zgłoszenia czekamy do 15 listopada. Na zwycięzców czekają nagrody i wyjątkowa muzyczna przygoda. Więcej informacji znajdziecie na stronie źródełko.polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
1: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Minęła ósma, witamy w drugiej godzinie Poranka w Polskim Radiu Dzieciom. Martyna Chuderska i Filip Górski.
3: Szybko zbudź się, szybko wstawaj, szybko, szybko stygnie kawa, szybko zęby myj i ręce, szybko światło gaś w

5 minut po godzinie 8. Szybko zbudź się, szybko wstawaj, szybko, szybko stygnie kawa. Zaśpiewała Ania Broda. Tekst pani Wawiłow, wspaniały. A ja mam nadzieję, że wy już jesteście obudzeni na tyle, żeby z nami poćwiczyć.

0: życzyć.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Tak jest, 22 645 20 55. Bardzo proszę zatelefonować i zaproponować nam zestaw ćwiczeń. Trzy ćwiczenia. Zawsze się tu zastanawiam, jak wybrnąć, czy dowolna liczba powtórzeń. No, niech państwo spróbują po prostu dostosować tę liczbę powtórzeń do warunków naszych ogólnoradiowych i też do waszych warunków, ponieważ wiem, że wielu naszych trenerów i trenerki to pasażerowie samochodów, więc jeżeli to mogą być ćwiczenia, które każdy z nas może wykonywać, to też bym do tego zachęcała. 22 645 20 55.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Witamy nasze trenerki Lilę i Różę. Dzień dobry paniom.
2: Dzień dobry.
1: A wy jedziecie samochodem, czy jesteście w domu?
2: Samochodem.
1: To macie ograniczone pole możliwości.
2: Tak.
1: No rozumiem. No ale może są słuchacze, którzy nie jadą samochodem i mogą

0: trochę pofikać, a może to będzie taki zestaw ćwiczeń trochę bardziej statyczny. No już sprawdzamy. Co panie chciałyby zaproponować? Jakie ćwiczenie
1: pompki.
0: Numer jeden? Ach, pompki. Nie ma mowy o tym, żeby było statycznie, Filipie.
1: Trzy pompki.
0: Ile pompek?
1: Trzy.
0: O, dziękuję dziewczyny, bo ja trochę zakwasy mam ostatnimi czasy. Dobrze, poczekajcie. To, a policzycie?
1: Tak.
0: No dobra, to liczymy.
1: Jeden, dwa, trzy.
0: Bardzo dziękuję. A ćwiczenie numer dwa?
1: 10 przysiadów.
0: O, też dobre ćwiczenie. Liczymy?
1: Tak.
0: No to ciach.
1: Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10.
0: Ciak, zrobione. I trzecie?
1: Bieg w miejscu przez 10 sekund.
0: O, bieg w miejscu przez 10 sekund, ale fajne ćwiczenie. To ja już patrzę, 45 startowaliśmy sekund. To 55. Ciach, ciach. Jeszcze dwie, jeszcze jedna. I zrobione. O, jaki dobry to był zestaw. Brawo. Brawo, brawo. Filip się cieszy, że taki zestaw się wylosował dzisiaj. Podwójne fanfary. Bo dla Lili i dla Róży. Dziewczyny, świetne ćwiczenia. Wy się na tym znacie. A powiedzcie, gdzie wy ćwiczycie, że wy znacie takie ćwiczenia?
1: Mamy dwa WF-y. Ja mam dwa WF-y w tygodniu i mam dwa AWF-y. A ja mam jeden WF w tygodniu, mam dzisiaj WF i moja siostra i jeszcze wczoraj dochodzę na sam.
0: O, no to pięknie. A rodziców też namawiacie do ćwiczeń?
1: Nie.
0: Nie, a sami ćwiczą czy nie chcą?
1: Nie chcą.
0: Nie chcą. No to my...
1: Tylko tata chodzi na siłowę, ale ogólnie w ogóle. A ja podnoszę ciężarki małe.
0: A, ciężarki to też jest wyzwanie. Jasne. No, rodzice to mają trochę inną siłownię, bo i zakupy, i bieganie, i sprzątanie, i odkurza. Tam trochę się człowiek zawsze... I piesek. O właśnie.
1: Pieska.
0: Na spacery, także...
1: My
0: także
1: jednak... wyprowadzamy bryzy na spacer.
0: Bardzo ładnie. Także jak w sumie się zastanowimy, to każdy z nas jednak trochę ćwiczy.
1: Tak.
0: Dziewczyny, bardzo wam dziękuję. Pozdrawiam
1: ale
0: was.
1: Ale chyba najbardziej ćwiczy
0: bryzka. A.
1: Nasz piesek.
0: Piesek ćwiczy najbardziej. No to też uściski dla pieska. Proszę go tam za uszkiem posmerać. Od redakcji Polskiego Radia Dzieciom, dobrze?
1: Dobrze. A możemy teraz kogoś pozdrowić?
0: Aż oczywiście, bardzo proszę.
1: To zaczyna Róża. Mhm. Mamy tatę, krasnoludki, to Polskie Radio Dzieciom i mojego psa.
0: A Lila?
2: Ja pozdrawiam całą rodzinę, pieska, krasnoludki, całą redakcję, moich kolegów i koleżanki ze szkoły i moje nauczycielki.
0: I my pozdrawiamy i was dziewczyny, i waszych rodziców, i waszego pieska. I mam nadzieję do usłyszenia niebawem. Pa, pa.
2: Do zobaczenia.

chciałam powiedzieć, że jest 20 po 8 i już 28 sekund. No nie wiem, czy wam to w czymkolwiek pomogło. Mam nadzieję, że jesteście spokojni i że się nie denerwujecie o poranku, tylko jakoś tak wszystko się układa jak powinno i że państwo mają i czas na śniadanko rano i rodzice na poranną kawę, a może niektórzy jadą sobie w samochodzie, oglądają chmury i świat. Dzisiaj rozmawiamy w poranku o kłamstwie i przywołujemy różne postaci, głównie ze świata literatury, które z kłamstwem miały do czynienia. Była już na naszej antenie kłamczucha pana Jana Brzechwy. Czasem mylą nam się wiersze autorów Jan Brzechwa i Julian Tuwim, prawda? A bardzo często bywa tak, że tematy w wierszach obu panów się przeplatają i w przypadku kłamstwa jest podobnie. Pan Jan Brzechwa napisał wiersz Kłamczucha, a pan Julian Tuwim napisał o Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci. Ja przypomnę początek, a za chwileczkę skieruję do was pytanie i mam nadzieję, że znajdziecie odpowiedź. Wiersz zaczyna się tak. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? List? Proszę, cioci. List? Wrzuciłem, ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz. Lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję i pamiętam szczegółowo. I tutaj następuje opis, że list był do wuja Leona, że skrzynka była czerwona, koperta no taka, taka no tego. No nic takiego nadzwyczajnego. Na kopercie nazwisko i Łódź i ta ulica z numerem i pamiętam wszystko, mówi Grześ. Że znaczek był z Belwederem, a jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki. I jeden oficer też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka, i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. A pamiętacie, jak zareagowała na ten długi wywód ciocia Grzesia? I jak ta historia się skończyła? 22 645 20 55. Śpiewająca lokomotywa zaraz nam ten wiersz wyśpiewa, ale zanim dowiemy się z piosenki, jaki był finał, to mam nadzieję, że ktoś z was do nas szybciutko zadzwoni i na to pytanie odpowie. 22 645 20 55. To co stało się z tym listem, który przekazała? Tu zostawię znak zapytania. Ciocia? Grzesiowi? Kłamczuchowi? Może stało się coś innego? Pamiętacie?

0: Emilka i Nikodem rozwiążą zagadkę Grzesia i jego cioci. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No, dzień dobry, moi drodzy. Znacie ten wiersz pana Tuwima o Grzesiu Kłamczuchu?
1: Tutaj mama przeważnie czyta dzieciom i właśnie też wspomniałam ten wiersz, ten utwór. Mm-hmm. I Emilka by chciała odpowiedzieć.
2: Teta żadnego listu nie dała.
0: Tak jest, no pięknie, brawo.
1: To było takie sprawdzenie przez ciocię, jak właśnie Grzesiu reaguje.
0: Dokładnie.
1: Czy opowiada, czy nie opowiada i jakie to są jego te historie.
0: No, ja bym Grzesiowi chyba uwierzyła, jakbym posłuchała takiej opowieści, bo Grzesiu był bardzo przekonujący w tej swojej historii. A ciocia, jak mówicie, głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia. I tak się to skończyło. Dokładnie.
1: No i oj, ten nasz Grzesiu. Wszystkie, tak jak pani mówi, wszystkie cechy miał ten list. Znaczek.
0: Prawda? I tata Halinki przechodził i wszystko. To tutaj było tak, była dopracowana ta opowieść, że naprawdę można by było Grzesiowi uwierzyć, Kłamczuszkowi, i się pomylić. I tu śmiało można by było powiedzieć, jak w przysłowiu, że Grześ kłamał jak z nut, prawda? A czasem tak jest, że jak ktoś zabrnie w kłamstwo, które jest na początku malutkie, a potem się tak nawarstwia i tak naprawdę urasta do takiego ogromnego i jest obudowane każdą jakąś historią, albo tych historii jest coraz więcej, to potem trudno wybrnąć i wrócić do prawdy. Tak też się zdarza.
1: Emilka, jak to jest?
0: Emilko, co ty myślisz? Bywa tak czasami? To jest bardzo trudny temat, który my tutaj dzisiaj żeśmy z Filipem zaproponowali. I sami tak między piosenkami też się nad różnymi opcjami zastanawiamy, jak to z tym kłamaniem jest. Ale literatura rzeczywiście podsuwa bardzo dużo przykładów, dzięki którym też możemy z dziećmi rozmawiać na ten temat. Także bardzo wam dziękuję, że rozpracowaliście wierszyk związany z Grzesiem. Będziemy zaraz szukać kolejnych. A chcecie kogoś pozdrowić?
2: Całe Polskie Radio dzieciom, moją zerówkę. Mhm. I tatę.
0: O, pozdrawiamy oczywiście. A może Nikodę?
1: Tata się ucieszy, bo tata jest poza domem, ale ucieszy się na pewno. A Niko, kogo pozdrowisz?
3: O, moją
1: córą.
3: Pierwszą
0: O, piękne pozdrowienia. I panią też pozdrawiamy serdecznie. I bardzo dziękujemy za telefon.
1: Dobrego, takiego jesiennego, kolorowego dnia.
0: My też. I ciepła wam tam wysyłamy dużo. My już włączyliśmy kaloryferki w studiu, to mamy tu bardzo przytulnie. No, do usłyszenia.
1: Dziękujemy uprzejmie, pozdrawiamy.
4: O Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? List, proszę cioci? List wrzuciłem, ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz. Lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona. A koperta, no, taka, tego, nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko i łódź i ta ulica z numerem.

0: pamiętam wszystko, że znaczek był z Belwederem, a jak wrzucałem ten list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki i jeden oficer też wrzucał. Wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka, i powóz, i krowę prowadzili, i trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia.
1: I taka to była historia, proszę państwa. Krasnoludki nam osłabły, chyba są trochę głodne. Nie martwcie się, zaraz coś wymyślimy. Bidulki w brzuchach im burczy. Co zaproponujecie krasnoludkom na śniadanie? Jak to będzie coś pysznego, to zagramy z Filipem waszą ulubioną piosenkę. Taka propozycja i taka wymiana. 22 645 20 55.

0: herbatą ciepłą.
1: Ciepła herbatka, super. A chlebek tam dorzucasz do jajecznicy albo jakąś bułeczkę?
0: Chlebek z masełkiem.
1: O, pycha. Ja jeszcze bym marzyła, żeby on był taki cieplutki, jeszcze świeży, jak z piekarni z chrupiącą skórką. A jakieś warzywa też lubisz, czy nie?
0: Pomidory.
1: O, pomidorek. Do jajecznicy, jak znalazł. Bardzo mi się to podoba. I herbatka na takie chłody jesienne. To jest wspaniały zestaw. Krasnoludki, co wy na to? Wszystkie się uśmiechnęły od ucha do ucha. Julku, a jaką piosenkę chcesz w zamian za śniadanie?
0: A ja wolę moją mamę.
1: A bardzo proszę. Ten numer mamy w naszej liście, bez wątpienia. I już za chwilę pani Majka Jeżowska dla ciebie zaśpiewa. A chcesz kogoś pozdrowić?
0: Tak.
1: Proszę.
0: Całe polskie radio dzieciom, mojego chomika, mojego brata, rodziców, całą moją rodzinę i krasnoludki.
1: Pięknie ci dziękujemy. Dobrego dnia i specjalnie dla ciebie piosenka. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Do widzenia.

znanych w świecie literatury nie od dziś. Pora na 15-letnią Anielę Kowalik, bohaterkę drugiej części cyklu Jerzycjada, pani Małgorzaty Musierowicz. Tytuł już wskazuje na tę bohaterkę, Kłamczucha. Autorka opisuje przygody Anieli, która z powodu wielkiej miłości przeprowadza się z Łeby do Poznania. No, Aniela, mówiąc krótko, jakby nie rozwijając tematu, ma tendencję do kłamania i z tego wynika wiele jej kłopotów, w jakie wpada, kiedy próbuje nawiązać kontakt z ukochanym Pawełkiem. Kłamczucha rozpoczyna naukę w liceum poligraficznym, przeprowadza się, tak jak wspomniałam wcześniej, z Łeby do Poznania, zamieszkuje u krewnych ojca, Mamerta i Tosi Kowalików. No i w pewnym momencie, żeby ratować sytuację, przybiera postać Franciszki Wyrobek, czyli pomocy domowej. Zaczyna pracę w domu państwa Nowackich. Poza tym to jest dziewczyna bardzo zdolna, bo interesuje się teatrem, jest żywiołowa, ma temperament, ma bujną wyobraźnię. No i myślę, że ta rozkręcona wyobraźnia pozwala jej też wymyślać kolejne kłamstwa. No i na początku sytuacja jest dość niewinna, no ale potem wymyka się spod kontroli. Jak to się wszystko kończy, to ja nie będę wam oczywiście opowiadać. Tę serię Jerzycjada być może część dorosłych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, może kobiety. Przepraszam, ja panów absolutnie tu nie dyskryminuję, ale wiem, że jakoś tak miłością mężczyźni do Jerzycjady nie pałają. No są oczywiście wyjątki, bo jak 2 lata temu odbył się jubileusz Jerzycjady i miałam przyjemność w tym jubileuszu uczestniczyć między innymi w domu tramwajarza w Poznaniu, no to sala była wypełniona po brzegi i oczywiście to całkiem takie zacne grono mężczyzn również przybyło, żeby posłuchać o perypetiach nie tylko Anieli Kowalik, ale to jest jednak taka seria, którą przed wieloma laty kochały przede wszystkim dziewczyny. A ja muszę przyznać, że ta część konkretna, Kłamczucha w roli głównej z Anielą Kowalik versus Franciszka Wyrobek, no to była moja ulubiona część. No i chyba mogę śmiało powiedzieć, że od tej części też zaczęła się moja miłość do dzieł Szekspira, bo Aniela Kowalik recytująca fragmenty Hamleta w takiej długiej szacie i w swoich wielkich, okrągłych okularach, no to było coś fantastycznego. Więc oczywiście nie zachęcam absolutnie do tego, żeby iść śladami Anieli Kowalik i wyrabiać podobne cuda jak ona, ale do tego, żeby przeczytać Jerzycjadę, to zdecydowanie. Tych części jest wiele, można zacząć od 6 klepki, czyli od pierwszej, ale jak wpadniecie na przykład do Brulionu BB, czy do na przykład Pulpecji, albo też innej części, tak znienacka, to też się nic nie wydarzy. Historia jest bardzo ciekawa. Można też ruszyć śladem oczywiście bohaterów Jerzycjady, jeżeli tylko dotrzemy do Poznania. Ja pamiętam, jak pierwszy raz po wielu, wielu latach wylądowałam w Poznaniu i utknęłam w korku, jadąc z Centrum Sztuki Wspólnej, z festiwalu Sztuka Szuka Malucha i utknęłam w cudownym miejscu, no nie mogłam lepiej, przy ulicy Roosevelta i kamienicy, w której mieszkali Borejkowie. Och, wtedy to był jedyny moment w moim życiu, w którym chciałam, żeby ten korek trwał i samochody się nie przemieszczały. Fantastyczna przygoda. Także pozdrawiam wszystkich fanów Jerzycjady, panią Małgorzatę Musierowicz również. A gdybyście mieli ochotę wypowiedzieć się na jej temat albo jakichś innych kłamczuchów literackich, to zapraszam 22 645 20 55.

a ja wolę moją mamę. Pani Majka Jeżowska, piosenka z dedykacją. Moi drodzy, 19 minut zostało do godziny 9. Trwają poszukiwania kłamczuchów.

0: Pani Julka i Lilianna się do nas dodzwoniły. Witamy,
1: tak,
0: panie
1: serdecznie. Pani Lilianna, czyli Juleczka jako córka.
0: Ach, to odwrotnie.
1: Przypomniały nam się jeszcze tylko jedna z takich książeczek krótkich do poczytania a propos kłamstwa. To jest seria Tupcio Chrupcio. I no, tam była ta prawda właśnie, chociaż taka nie tylko ta, że człowiek czasami się już musi brnąć w kłamstwo, ale o tym, że Tupcio Chrupcio akurat okłamywał cały czas mamę, a w końcu jak przyszło do pewnej sytuacji, gdzie został zapytany, czy to zrobił, powiedział, że nie, to już mu mama przestała wierzyć i powiedziała, oj, na pewno to też zrobiłeś, tylko kłamiesz wiecznie, więc jak się ciągle kłamie, to przyzwyczajamy inne osoby do tego, że kłamiemy i potem nie chcą nam wierzyć, jak mówimy prawdę.
0: To prawda.
1: Więc tutaj też trzeba uważać.
0: Święte słowa. Tak jest, dokładnie, pani Lilianno. No, lepiej bym tego nie ujęła. Rzeczywiście, to taka etykietka się potem przykleja do kłamczucha.
1: No
0: jak nawet powie za którymś razem prawdę, to wszyscy kiwają głowami akurat, a daj spokój, nikt nie wierzy.
1: Historia się tam oczywiście dobrze skończyła, bo byli świadkowie, jeśli dobrze pamiętam, bo książek jest dużo przerażonych, ale znaleźli się świadkowie potwierdzający, że faktycznie nie kłamie, no i myślę, że to był moment przełomowy, ale niestety nagrawił sobie trochę.
0: Bardzo dziękuję za przypomnienie o tej serii. No Tupcio Chrupcio to jest też moja literacka przygoda z dziećmi, ale sprzed wielu, wielu lat. I rzeczywiście seria bardzo bogata. Różne tam mamy perypetie. Także pięknie dziękujemy tak, za przypomnienie.
1: To fajny temat.
0: No, muszę przyznać, że tak literacko rzeczywiście jest bardzo ciekawy i tutaj można sporo śladów znaleźć, ale jak tak podchodzimy życiowo i pod takim kątem moralnym, no to sprawa się robi bardzo skomplikowana.
1: Nawet lepiej mieć spokój w życiu, czyli lepiej
0: prawda?
1: Nie kłamać.
0: Tak,
1: albo umieć się przyznać. O.
0: Oczywiście, no bo to wiadomo, no może się zdarzyć każdemu, jakby, ale tak, to żeby z kłamstwa wybrnąć i jednak, no tam człowieka gniecie w żołądku. Jak coś jest nie w porządku.
1: I małego, i dużego.
0: I małego, i dużego. Tak, także no niepotrzebne nam takie sytuacje, absolutnie.
1: Ale pozdrawiamy serdecznie.
0: Pięknie, dziękuję i pozdrawiam. A chcecie jeszcze kogoś konkretnego pozdrowić, Juleczko?
2: Tatę, moją siostrę i mojego psa.
0: O, piękne pozdrowienia.
2: I całe polskie radio dzieci.
1: I krasnoludki.
0: I krasnoludki, a krasnoludki też was chcą pozdrowić. Fanfary za Tupcia Chrupcia.
1: I dziękujemy. Fanfary bardzo lubimy, krasnoludki uwielbiamy.
0: I my również. Dziękujemy pięknie. Krasnoludki nam tutaj zawsze humor poprawiają. To wiemy nie od dziś. Dobrego dnia wam życzymy. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy wzajemnie.
2: Do widzenia.
0: Do widzenia. Tylko 9 minut zostało do godziny 9, więc jeżeli

Jeżeli jeszcze jakaś propozycja Wam wpada do głowy związana z kłamczuchami, to zachęcam, żeby się tą propozycją z nami podzielić. Taka historia teraz mi się przypomniała sprzed lat. Wspominałyśmy o niej nie tak dawno w poranku i to była kozucha kłamczucha. Były urodziny pani Janiny Porazińskiej, autorki tego tekstu, więc wracaliśmy też do tej klasycznej polskiej bajki. To była bajka o złośliwej kozie Zazulce, którą dostała gospodyni. Była też sierotka Paulinka w tej książce. No i koza Zazulka, mimo że była kozą, o którą wszyscy dbali i karmili ją i była taka zadbana, no to ciągle kłamała, że chodzi głodna. Mę, mę, mało w ogonie, mało w rogach. No i przez jej kłamstwa gospodyni wygnała dziewczynkę, która się Zazulą opiekowała. No a potem kozę spotkała zasłużona kara. Janina Porazińska, kozucha kłamczucha, historia sprzed wielu, wielu lat. No i oczywiście te wiersze, które już dzisiaj przywoływaliśmy, o Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci Julian Tuwim, ale też kłamczucha pana Jana Brzechwy, słynny Pinokio Carlo Collodiego, kłamczucha pani Małgorzaty Musierowicz, czyli Aniela Kowalik. I na koniec jeszcze chciałam Was zachęcić do przeczytania książki 100 porad dla kłamczuchów. To jest książka wydana już kilka lat temu przez wydawnictwo Zakamarki w takiej serii. Ewa Suso napisała tę książkę. Rzecz dzieje się w Paryżu, o ile pamięć mnie nie zawodzi. I tutaj poznajemy chłopca z bardzo dobrego domu, zakochanego po uszy w swojej rówieśniczce pracującej w sklepie z owocami. Z Rolfem, bo tak ma na imię chłopiec, można się było zaprzyjaźnić w pierwszej części, bo to jest kontynuacja. Pierwsza nosi tytuł 100 porad dla nieśmiałych. Książka o pierwszym zauroczeniu, ale bardzo ciekawie ujęta, także jeżeli kiedyś na nią traficie, no to przeczytajcie i 100 porad dla nieśmiałych i potem 100 porad dla kłamczuchów. To jest taki ważny temat, jak łatwo można wpaść w sieć kłamstw i jak trudno się później z takiej sieci wyplątać. No, Rolf przekonuje się na własnej skórze, że te pierwsze, zazwyczaj bardzo niewinne kłamstewko nie sprawia żadnej trudności. No ale z każdym kolejnym zafałszowaniem prawdy zaczyna się robić coraz mniej ciekawie. No i w końcu sami stajemy się ofiarą własnych oszczerstw. Bardzo ciekawa propozycja.

0: głowy, mniam, mniam.
1: Zbliża się godzina 9. Martyna Chuderska i Filip Górski. Dziękujemy pięknie za dzisiejsze spotkanie i życzymy Wam pięknego, słonecznego popołudnia. Może słońce wychyli się zza chmur.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.

0: Autopromocja.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
2: Adasiu, wszystko gotowe?
3: Mamy na łączach słuchaczy?
2: Światełko błysnęło czerwone.
3: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
2: Ależ Adasiu, spokojnie.
3: Naprawdę o to nam chodzi?
2: Żeby już zacząć łagodnie.
3: Kasia usłyszy nas z Łodzi.
2: Jacuś i Ewa z Kanady.
3: Monia z Patrykiem z Rzeszowa.
2: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
3: Myślisz, że Basia gotowa?
2: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
3: Na koniu też słuchać da się?
2: Słuchali nas nawet przy lunchu.
3: Sprawdźmy. Mariola z Poznania.
2: Kacperek mieszka w Legnicy.
3: W Hajnówce słucha nas Hania.
2: Bartuś na Woli, w stolicy.
3: Skoro się wszyscy zebrali...
2: I jeszcze przekąski, napoje.
3: Czy moglibyśmy pójść dalej?
2: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
4: Bo się doczekać nie może.
2: Żeby nas znowu usłyszeć?
3: Niech tylko album otworzy.
2: Ten od sławnego Bociana?
3: Palec na karcie położę.
2: Cudny ten prezent Floriana.
3: Czy chcesz się w dalekie z nami?
2: Właściwie to bardzo dawne.
3: By się stać podróżnikami.
2: I odwiedzić miejsca sławne.
3: Wyobraźnię pobudzimy.
2: Chcielibyście ruszyć z nami?
3: Przestraszymy? Rozśmieszymy?
2: Wraz z naszymi słuchaczami.
3: Piramidy, wikingowie.
2: Dinozaury i rycerze.
3: Każde z was się zaraz dowie.
2: Jak usłyszę, to uwierzę.
3: Rozkręcamy znów magiczny.
2: Już nie mogę się doczekać.
3: Nasz wehikuł historyczny.
2: Suchy piasek, mokra rzeka.
3: Otwórz album i ruszamy.
2: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
3: My się dobrze na tym znamy.
2: Zaczynamy, drogie dzieci.
3: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
2: Ja? A o czym niby zapomniałem?
3: Powinieneś jeszcze zakręcić.
2: Ach tak, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
3: Bez tego nie zacznie się podcast.
2: Historyczny podcast dla najmłodszych i rodziców. Teatr z głośnika.
3: Tak, to sprawa bardzo poważna.
2: Trzymajcie się, kręć!

0: A? I jak było, chłopcy? Podobało się?
1: Wcale się nie podobało.
2: Bo nie spotkaliśmy ich.
1: Tak, nie spotkaliśmy, choć szukaliśmy ich w całym starożytnym Rzymie.
2: Ani na stadionie, ani na żadnym placu ich nie było.
1: O. Nie było.
0: A w Koloseum?
1: W Koloseum?
2: Słucham?
0: No ten stadion, jak go nazwałeś, nie był zwykłym stadionem. To było Koloseum.
1: Kolosalny był, no, ale wyglądał jak piłkarski stadion.
0: Jak stadion?
1: Tak, choć rzeczywiście nie było tam żadnych bramek.
2: Za to takie kamienne ściany były z takimi jakby takimi łukami.
1: Tak. O tak, tak, tak. I było pełno ludzi, którzy oglądali zamiast meczu jakieś walki.
0: To zapewne były walki gladiatorów.
1: I strasznie krzyczeli.
0: Bardzo brutalne i krwawe. Takie walki uwielbiała oglądać ludność rzymska.
1: Robili potworny hałas.
0: O, Koloseum to nie był stadion, tylko amfiteatr, czyli teatr stadionowy na świeżym powietrzu, wzniesiony na początku naszej ery przez ród Flawiuszów.
1: Jak?
0: Flawiuszów.
1: Flawiuszów?
0: Stąd jego nazwa. Amfiteatr Flawiuszów.
1: Proszę, proszę.
2: Dziadku, ale my nie chcieliśmy oglądać żadnej walki.
1: Szukaliśmy tylko Galów.
0: I bardzo dobrze.
2: Ale naprawdę, tylko ich szukaliśmy.
0: Zaraz, jakich Galów? Powiecie w końcu, kogo szukaliście?
1: Jak tu kogo? Asterixa i Obelixa.
0: I próbowaliście ich znaleźć w starożytnym Rzymie?
1: Pewnie, tak był zatytułowany obrazek w magicznej księdze od Bociana Floriana.
0: Pokażcie mi go, chłopcy, pokażcie.
1: Proszę bardzo, proszę. No, nawet podpisane jest starożytny Rzym. Proszę bardzo, proszę.
2: Proszę, już daję, proszę, proszę.
1: O, to ten obrazek z napisem. Rzym za czasów Gajusza Juliusza Cezara. O.
0: Ale co to ma wspólnego z Asterixem i Obelixem?
1: Nie wiesz, dziadku Michasia?
2: Bo przecież oni walczyli z żołnierzami Cezara.

0: pradziadku i zawsze ich pokonywali.
1: Zawsze, dzięki magicznemu napojowi, ma się rozumieć.
0: Dlatego pomyśleliśmy, że skoro trafiliśmy do czasów Juliusza Cezara,
1: to na pewno się tam na tych dzielnych Galów natkniemy.
2: Ciągle mówicie Galów, Galów, Galów. Czy oni byli naprawdę Galami?
1: Tak, i mieszkali w małej wiosce, której Juliusz Cezar nie mógł zdobyć.
2: No to właśnie dlatego może powinniście szukać ich w Galii, a nie w Rzymie.
1: No ale nie znaleźliśmy w albumie od Floriana żadnego obrazka takiego odpowiedniego.
2: No to może i dobrze, bo chyba Galowie zostali przez wojska rzymskie pokonani.
1: Skąd?
0: Ale na pewno nie wioska Asterixa i Obelixa, na pewno
1: tak,
0: nie.
1: Tak, na pewno nie, bo magiczny napój, który zrobił ich druid Papanoramix, sprawiał, że mieszkańcy wioski byli niepokonani.
0: No skoda, taką miałem nadzieję, że ich spotkamy dzisiaj w Rzymie.
1: Też miałem taką nadzieję. Może by nas też poczęstowali tym magicznym napojem, co dawał siłę.
2: Jak rozumiem, macie na myśli Asterixa i Obelixa, tak?
1: Oczywiście.
0: Oczywiście, Asterix nosił zawsze napój w takiej małej buteleczce. O.
1: Spójrz, Michasiu. No. Spójrz na ten obrazek.
0: No co, to jakieś kolejne starożytne miasto.
1: Kolejne, otóż to. To chyba... Tak, Aleksandria.
0: Ale co z tego, że... Ale Aleksandria.
1: Czekaj, tu jeszcze jest coś napisane.
0: To może przeczytaj, bo wiesz, jak jest z moim czytaniem.
1: No właśnie czytam.
0: O wiele lepiej czytasz.
1: Właśnie czytam. Aleksandria za czasów... królowej Kleopatry.
0: Ja nie znam żadnej królowej Kleopatry.
1: Kleopatry, jesteś pewny, że nie znasz? Pomyśl. No, Michasiu, niedawno oglądaliśmy o niej film.
0: O Kleopatrze?
1: O niej i jeszcze o kimś. No co ty się tak na mnie patrzysz?
0: No bo nie pamiętam.
1: A jak budowano dla niej pałac, to kto pomagał przy jego budowie? No pomyśl.
0: A, czekaj, przypomniałem sobie, masz rację. Asterix i Obelix.
1: No
0: i poprosimy ich o pomoc.
1: Ich i jeszcze druida Panoramixa.
0: Jego też?
1: No przecież ktoś musi przygotowywać magiczny napój.
0: Ale po co?
1: Po to, żeby każdy z budowniczych miał dużo siły i żeby prace szybko postępowały. Pamiętasz, czasu mieli bardzo mało.
0: No, ale to był świetny film, co nie?
1: Świetny. A my za chwilę możemy się tam znaleźć.
0: Chcesz zagrać w tym filmie?
1: Nie, no co ty? Możemy się przenieść do czasów królowej Kleopatry.
0: I chcesz budować jej pałac?
1: Mam nadzieję, że może tam spotkamy naszych ulubionych bohaterów.
0: Czyli dwa razy dzisiaj udamy się w podróż?
1: No, jak chce się poznać Asterixa i Obelixa, to chyba warto to zrobić, co nie?
2: I jesteście pewni, że odnajdziecie ich tym razem w Egipcie?
1: Dziadku, nie w Egipcie, tylko w Aleksandrii.
2: No właśnie, Aleksandria należała do Egiptu, a Kleopatra była jego ostatnią królową.
1: No dobrze, ale najważniejsze, że są tam Asterix i Obelix.
2: Mylisz się, Adasiu.
1: Wcale nie.
2: Tam Galów raczej nie znajdziecie.
1: Jak to?
0: Ale na tym filmie, co oglądaliśmy razem z Adasiem.
1: Razem.
0: Pamiętasz, Adaś?
1: No tak.
0: To właśnie Asterix i Obelix odwiedzili Aleksandrię i spotkali tam Kleopatrę.
1: Królową Kleopatrę.
2: No, zgadza się. Powiedziałeś na filmie.
1: Mhm.
0: Bo na bardzo dobrym filmie.
2: W rzeczywistości Asterix i Obelix nie istnieli.
1: Bo ten film... Słucham? Dziadku Michasia?
0: Jak to nie istnieli?
1: Jak
2: tak,
1: to
2: były postaci fikcyjne. Pamiętacie, jak mówiliście o grze Wojtka na scenie, o tym, że aktorzy wcielają się w rolę i grają, pamiętacie?
1: No tak, ale co to znaczy postaci fikcyjne?
0: Czyli jakie?
1: Jakieś takie fikuśne? Może
2: fikcyjne, czyli wymyślone, stworzone przez francuskich artystów komiksowych.
1: Ale dziadku Michasia, my oglądaliśmy film, a nie komiks.
2: Najpierw powstał komiks, a dopiero później zaczęto kręcić filmy z nimi.
1: Naprawdę? Filmy? Z Asterixem i Obelixem?
2: Najpierw filmy rysunkowe, a potem z udziałem prawdziwych aktorów. I ten, który widzieliście, to pewnie Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, tak?
1: Zgadza się. Czyli tak naprawdę Asterix i Obelix nie dotarli do Aleksandrii?
2: Historia o nich nie wspominała.
0: Ale jesteś pewny, dziadku?
2: Oczywiście.
1: Asterix nie...

0: Felix nie dotarli. Ojej, to straszne.
1: Jeszcze jak? I kto teraz pomoże zbudować pałac Kleopatrze?
0: No właśnie.
2: Cóż, tego nie wiem, bo aż tak dobrze nie znam biografii Kleopatry.
1: Jakiej biografii? Co to takiego?
2: Biografia to opis życia jakiejś autentycznej postaci.
0: Teraz zrozumiałem.
2: Za to doskonale znam się na pysznościach.
0: To prawda, pysznościach i smakołykach.
2: Chłopcy, tak? Macie może ochotę na kanapki z pastą makrelową?
1: Oj, to prawda, znasz się na przysmakach, dziadku, jak mało kto. A ta twoja pasta makrelowa jest najpyszniejsza na świecie. Zjadłbym z nią nawet 100 kanapeczek.
0: Nie mogę uwierzyć, że Asterixa i Obelixa nie
2: było. Bez przesady. Tyle kanapek nie będzie. A ty też masz ochotę na kanapeczki, Adasiu?
0: To niemożliwe. No, słucham?
2: Adasiu.
0: Tak?
2: Masz ochotę na kanapeczki?
0: Nie. Ja teraz myślę zupełnie o czymś innym.
2: O, to nie szkodzi. Dobrze, i tak wam zrobię. Zaraz wracam.
0: Nie, zaczekaj, dziadku Michasia, odpocznij, my zrobimy te kanapki.
1: My zrobimy?
0: Tak, dla dziadka zrobimy i dla nas zrobimy, a ty, dziadku Michasia, zostań tu i odpocznij sobie.
2: Mam odpoczywać w garażu?
0: Jasne, że w garażu to najlepsze miejsce na odpoczynek. No, można pomajsterkować.
2: A, pewnie, że można.
0: A nieraz mówiłeś, że majsterkowanie cię bardzo, ale to bardzo uspokaja.
2: No cóż, mam jeszcze parę zaległych robótek i mógłbym się nimi teraz zająć.
0: Otóż to. Ty się nimi zajmiesz, a my zajmiemy się kanapkami.
2: Pastę znajdziecie w lodówce, a chleb w chlebaku.
0: Spokojnie, poradzimy sobie. A masz jakiś duży garnek?
2: Jaki garnek?
0: Duży.
2: Znaczy, do czego wam potrzebny jest garnek?
0: Do czego nam jest potrzebny garnek? Jaki garnek? Mówiłem coś o garnku?
1: No coś chyba mówiłeś, nie?
0: Niemożliwe, nie. Obaj z dziadkiem musieliście się przesłyszeć. Choć mi, Michasiu, szkoda czasu.
1: Co, możemy iść?
0: Sporo pracy przed nami, Misiu.
1: Tam zrobienie kanapek to nic trudnego. Nawet w przedszkolu sobie nieraz...
0: Opowiesz mi później. Chodź, szybciutko.
1: Adasiu, sam potrafię chodzić, zostaw.
0: Ale my nie mamy czasu, no chodź. A ty chodzisz jak żółw
1: normalnie. Nie ma pośpiechu, przecież zrobienie kanapek z pastą zajmie nam chwilkę.
0: Nie będziemy robić żadnych kanapek.
1: Ale ja jestem głodny i muszę zjeść kilka kanapek.
0: To zjesz później, bo teraz mamy inną misję.
1: Jaką znowu misję?
0: Misję Kleopatra.
1: O czym ty mówisz, smoku?
0: O tym, że musimy pomóc królowej Kleopatrze.
1: My? Nie wiem właśnie dlaczego my.
0: Dlatego, bo Asterix i Obelix nie przyjdą jej z pomocą. Słyszałeś, co mówił dziadek?
1: Co takiego?
0: No, co takiego? Że Asterix i Obelix nie istnieją naprawdę.
1: To jak my mamy jej pomóc, jak?
0: Budując jej pałac. A żeby go wybudować, musimy mieć bardzo dużo siły.
1: Ty to siłę masz, to wiem nie od dziś, ale ja?
0: Ty też będziesz miał.
1: Ciekawe jak, co? Mam ćwiczyć podnoszenie ciężarów, czy zjeść słoik witamin?
0: To nie będzie konieczne. Wystarczy, że mi pomożesz ugotować.
1: Co chcesz gotować? Mieliśmy tylko zrobić dla siebie i dla dziadka?
0: Kanapki z pastą makrelową. A zrobimy je, zrobimy później.
1: A teraz co?
0: Teraz jest najwyższa pora, by sporządzić magiczny napój Panoramixa.
1: Oj, nie wiem, co ty kombinujesz, Adasiu.
0: Mój plan jest taki. Zastąpimy galów u Kleopatry. Zastąpimy Asterixa i Obelixa.
1: Naprawdę nic już z tego nie rozumiem.
0: I dzięki magicznemu albumowi przeniesiemy się do jej czasów.
1: Do czasów Kleopatry?
0: No, do czasów Kleopatry i tam zastąpimy Asterixa i Obelixa przy budowie pałacu.
1: My ich zastąpimy?
0: Zgadza się. Ty będziesz Asterixem, a ja będę Obelixem.
1: Jak ja mam być Asterixem, skoro jestem tylko misiem?
0: Ale będziesz Asterixem. Poprosimy dziadka, żeby zrobił nam hełmy.
1: Jakie hełmy?
0: No takie, jakie nosili Asterix i Obelix.
1: To będzie bardzo trudne.
0: Nie, co trudne. Wystarczy miska z różkami i doczepionymi warkoczykami.
1: No chyba żartujesz sobie.
0: Nie żartuję. Można takie warkoczyki zrobić z grubego sznurka. A dziadek Ignacy na pewno sobie poradzi.
1: No to wiem, oczywiście.
0: No tym bardziej, jak dostanie od nas karabki, to nie będzie mógł odmówić i zrobi nam hełmy z warkoczykami i różkami.
1: I to wystarczy, żeby zrobić ze mnie Asterixa?
0: Tak samo jak

0: ze mnie Obelixa, bo jestem duży jak on.
1: Może nawet większy.
0: A ty, misiu?
1: Wiem, jestem mały jak Asterix. Teraz rozumiem.
0: Nie bardzo dobrze.
1: Nie rozumiem tylko, jak chcesz to zrobić.
0: Gdzie twój dziadek trzyma duży garnek?
1: O, w tej szafce na dole.
0: Rozumiem. O, ten będzie w sam raz.
1: On jest nawet większy od tego, w którym gotował napój Panoramix.
0: No, bo to będzie duża budowa, a więc napoju musi być sporo.
1: Co ty robisz, Adasiu?
0: Już ci mówiłem, chcę zrobić magiczny napój.
1: Ale chyba nie z mleka i śmietany.
0: Zaczekaj, to nie wszystko. Będzie jeszcze ketchup, musztarda, majonez.
1: Ciekawe, skąd wiesz, że to są składniki magicznego napoju. Ciekawe.
0: Tak mi się wydaje. Przecież magiczny napój musi być pyszny.
1: Tak sądzisz?
0: Pewnie. A te wszystkie rzeczy, które wyjąłem z lodówki, akurat bardzo lubię.
1: Ja to za musztardą nie przepadam.
0: Bo nigdy jej nie jesz z parówkami na ciepło.
1: Ja wolę parówki z ketchupem.
0: To kiedyś spróbuj z musztardą, to się przekonasz.
1: No nie. Po co ci makaron?
0: Bo teraz to sobie pomyślałem, że napój magiczny to może nie wystarczyć.
1: Do czego nie wystarczy?
0: Żeby lepiej zadziałał, postanowiłem, że stworzę taką przekąskę.
1: Słucham? Jaką przekąskę?
0: Masz rację. Może nie przekąskę, a raczej zupę.
1: Żartujesz, jaką zupę?
0: Jaką? Taką magiczną zupę Panoramixa. Taką, żeby był ze mnie dumny Panoramix.
1: Nie sądzę, on znał przepis.
0: Ale tylko na napój. Ja znam również przepis na magiczną zupę.
1: Wiesz co, chyba zajmę się jednak kanapkami.
0: Czyli nie chcesz pomóc Kleopatrze?
1: No dobrze, to co mam robić?
0: Nalej do garnka wody.
1: Proszę bardzo.
2: Nalewanie wody z kranu.
1: Nalałem.
0: Co jest?
1: Ale nie wystawię tego garnka ze zlewu, bo teraz z wodą jest za ciężki dla mnie.
0: Rozumiem. Spokojnie, misiaczku. Ja to zrobię.
1: Stop. Co robisz, Adasiu?
0: Włączam gaz.
1: Przecież dzieciom nie wolno majstrować przy kuchence bez wiedzy dorosłych.
0: Wiem. I dlatego właśnie robię to bez ich wiedzy.
1: Tak nie wolno.
0: Wiesz, że magiczna zupa musi powstać. Bez niej nie pomożemy, Kleopatrze.
1: Ale Adasiu...
0: Szybko, podawaj mi po kolei.
1: Co takiego mam ci podawać?
0: No wszystko to, co wystawiłem. Mleko, śmietanę i tak dalej. Ciach, ciach, ciach.
1: Ojej.

0: na koniec makaron. A kiedy się zagotuje, magiczna zupa będzie gotowa.
1: Adasiu, twoja magiczna zupa wychodzi na spacer.
0: Ojej, stop zupo, stop! Dokąd to? Ojej, moja zupo, magiczna zupo! Zostań w garnku, zostań, nie wychodź, nie... Ratunku, pomocy!
1: Nic z tego.
0: Ta zupa nie chce mnie słuchać.
1: A ja nawet nie wiem, jak mam ci pomóc. Coraz bardziej chce mi się uciekać.
2: A cóż tu się dzieje?
3: Adaś gotuje magiczną zupę dla Asterixa i Panoramixa.
0: Już nie gotuję im żadnej zupy. Niech Kleopatra sama sobie pomaga.
3: Dziadku, zrób coś.
0: Ratunku, ten makaron zaleje całą kuchnię.
2: Najpierw wyłączę gaz, a potem zrobię kanapki z pastą makrelową.
3: Jak to teraz chcesz robić kanapki?
2: Tak, bo trochę zgłodniałem. A makaron, który zalał kuchnię, powinien wystygnąć.
0: Tak, a po co ma wystygnąć?
2: Żebyś go potem posprzątał, pomysłowy smoku, bo ja tego za ciebie nie zrobię.
0: Posprzątał? Noż oczywiście, że posprzątam i... Bardzo przepraszam, dziadku Michasia, ale wiesz, ja chciałem tylko pomóc Kleopatrze.
2: Kleopatra jest daleko, a ja jestem tu, gdzie jestem. Ja tu też potrzebuję pomocy.
0: Jak to? Ty też, dziadku?
2: A tak, tak, ja i moja kuchnia, którą doprowadziłeś do takiego stanu.
0: No, jeszcze raz przepraszam.
2: Dobrze, już dobrze, przyjmuję przeprosiny, ale... Ktoś to musi posprzątać.
0: Oczywiście, posprzątam, rozumiem to.
3: Nic się nie martw, pomogę ci, Adasiu.

0: Zakończymy dziś przygodę?
1: Bardzo proszę, lecz za chwilę.
0: Dzisiaj więcej już nie mogę.
1: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz, misiu, przestać sapać?
0: Chcę, by odpoczęły nóżki.
1: Ja też oddech chciałbym złapać.
0: Siądź na ławce obok dróżki.
1: Florianowi dziękujemy.
0: Album znów zamknięty czeka.
1: Aż w następną popłyniemy.
0: Wije się historii rzeka.
1: Nic nas jednak nie powstrzyma.
0: Choć zakrętów co niemiara.
1: Parne lato, mroźna zima.
0: Kryje skarby ziemia stara.
1: Niespodzianki z dawnych czasów.
0: Pośród pustyń, oceanów.
1: Miast niewiele, mnóstwo lasów.
0: Królów, carów, władców, panów.
1: Na swych kartach album kryje.
0: Skarby historycznej wiedzy.
1: Teraz się inaczej żyje.
0: A my, jak agenci, szpiedzy. Gdy już chwilę odpoczniemy,
1: kartę nową wybierzemy.
0: Znów zaklęcie wypowiemy.
1: I was w podróż zabierzemy.
0: Ale chyba nie dziś.
1: Dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
0: Ale Adasiu, dopiero wróciliśmy.
1: I myślisz, że nasi słuchacze chcieliby odpocząć?
0: Oczywiście. Tak szybko przemknąć? Przez tak odległe czasy?
1: To prawda. Czasami lata przelatywały jak dni.
0: Jak minuty, jak sekundy nawet.
1: I słuchacze się zmęczyli?
0: Jasne. Przecież to jeszcze takie same basałyki jak my.
1: Nie, ale chyba nie wszystkie.
0: Ja powiem ci w tajemnicy, że ja też się bardzo zmęczyłem.
1: To prawda. Ja trochę też. Ale co z tego?
0: Bo kiedy się przenosimy w czasie...
1: To jest bardzo ciekawie.
0: Aż mi burczy w brzuszku.
1: No chyba żartujesz.
0: O, proszę. Słyszałeś?
2: Chłopcy, gdzie jesteście?
3: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
2: A mamy dla was ciekawą propozycję.
3: Miasiu, Michasiu.
2: Adasiu, jesteście tam?
0: Tak, tak, jesteśmy.
1: Już idziemy.
0: A widzisz, a nie mówiłem, że trzeba było zjeść, kiedy była okazja?
1: Masz rację, bo nigdy nic nie wiadomo.
3: Musicie wyruszyć po raz kolejny.
2: Chyba, że nie chcecie, bo musicie odpocząć.
0: My zawsze damy radę.
1: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Ruszamy. Tylko dajcie nam chwilkę, co?
2: Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż miś i smok?
4: Czego się dowiedzieli i co zobaczyli Adaś z Michasiem?
2: Zgadniecie, kogo spotkali?
4: W średniowieczu? Przed potopem?
2: Przed wiekami, w odległych krańcach świata?
4: Jeszcze dawniej tam, dokąd nikt jeszcze nigdy nie dotarł?
2: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
4: Ale teraz już koniec.
1: A czy moglibyśmy chociaż odrobinę odpocząć?
0: Albo troszeczkę zjeść?
2: Nie dzisiaj. Słuchacze czekają na następną historię.
0: Przecież mogą nas słuchać, kiedy tylko chcą.
1: Na całym świecie, gdziekolwiek mieszkają.
4: Do usłyszenia w następnym podcaście Basałyki.
2: Jeśli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać smoka i misia, napiszcie.
4: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
2: razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata
4: waszych ulubieńców misia i smoka.
0: Do usłyszenia!
1: Do usłyszenia, pa pa!
0: Pa pa!
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

Cicho sieć. Pan dinozaur mocno śpi, nie obudzi go już nic. Śpi jak kamień, żadna strata.

0: słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
1: Autopromocja. Słuchacie Polskiego Radia Dzieci.

aż na koniec świata, daleko, gdzie rośnie herbata. Przywiozę liści cały statek, będziemy

dobrych stron. Choćby kontakty towarzyskie. Ciekawe, nawet lekcje są. Jednakże niestety nie wszystkie.

Najczęściej bowiem bywa, że dłuży okropnie się nam lekcja. Nachodzi wtedy zwykle mnie egzystencjonalna refleksja. Życie, choć takie piękne jest, nigdy nie biegnie od nowa. A najpiękniejsze 8 lat zabiera szkoła podstawowa. Dzieciństwa, pięknych 8 lat, szkoła po prostu marnuje. A kto wymyślił system ten, z życia powinien dostać dwóje. Długo jeszcze będzie trwać system ten tak anachroniczny. Na barykady, szable w dłoń, niech dzisiaj wyjdą.

0: Jestem starsza!
1: Mam silne ręce!
2: Mam
3: długie nogi!

0: emocja.
1: Coś za mną chodzi. Duchy? Karaluchy? Z podłóżek wyłaniają się cienie. Uff, to na szczęście tylko szajka brudziaków. Czasem, żeby oswoić lęk, wystarczy śmiech, wyobraźnia i dobra książka. Przekonacie się o tym, słuchając Polskiego Radia Dzieciom prosto z 13. Festiwalu Literatury dla Dzieci w Gdańsku. Fascynujące spotkania i moc opowieści dla zasłuchanych wieczorową porą już najbliższy piątek między 17 a 19 w audycji Kultura nie śpi, a dla rannych ptaszków w sobotni poranek od godziny 8. Widzimy się w Instytucie Kultury Miejskiej, a słyszymy w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszam, Martyna Huderska.
0: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
2: Kum, kum, rere, kum, kum, kum, cześć, dzieciaki, rozrabiaki. Tu mówię ja, wasza żaba Monika, która pojawia się i znika.
3: Dzień dobry, witam was bardzo serdelgowo. To ja was, kulfoniasty, kulfon opowiadać bajasz i legendziasz. No dzisiaj to będziemy bzdurzyć, bujać i bajdurzyć, że ho, ho, ho, ho. Możesz zacząć już bzdurzyć.
2: No to uwaga, dziś, drogie, kochane dzieci, opowiemy wam przepiękną opowieść.
3: Bzdurę?
2: Nie, przepiękną opowieść o stołygowskim Bobie.
3: Bobie? O Bobie. No dobrze, niech będzie o Bobie.
2: No Bób.
3: Będzie
2: być. Lubisz jeść Bób?
3: Bób. Lubię.
2: Gotowany Bób?
3: Lubię gotowany Bób.
2: W osolonej wodzie?
3: Lekko osolonej. Dobrze, w każdym razie było to w koszarzyskach.
2: Tak, pod Kozubową.
3: Pod Kozubową. Tam miejscowi ludzie tak nazywają pewne miejsce w pobliżu szkoły z wieżyczką, stołygami.
2: Tak, a stołygi, no to są takie podstawy pod stół w kształcie kozłów.
3: Tak.
2: Tak.
3: Czy koziołki tak zwane.
2: Kozły.
3: Koziołki, bo to się nazywa...
2: Blat leży na kozłach.
3: Na koziołkach, tak, na koziołkach leży. No i dobrze, no i tak. I... Tam są, teraz w tych koszarzyskach są domy, pola uprawne, ale kiedyś ta cała okolica była porośnięta wieszczem, była porośnięta
2: jałowcami.
3: Tak. W ogóle nie było Bobu.
2: I przywędrował do tej okolicy niejaki Sikora.
3: Sikora.
2: Rolnik z wykształcenia.
3: Mały.
2: Nawet z dyplomem po SGGWAM.
3: Ale on był mało rolnik taki.
2: Tak on, nie, on był bezrolny na tę chwilę.
3: Tak, tak,
2: jak przywędrował.
3: Ale filut był z niego, że oko.
2: No jaki filut. Nawet puszczał filuterne oko.
3: Tak, tak. Ale co on zrobił? Postanowił te wszystkie jałowce
2: wyciąć,
3: wyrwać i zrobić tam uprawne pole.
2: Spalił w ognisku te jałowce, posypał pole popiołem i wtedy mu wszystko rosło jak na drożdżach.
3: Ale nie...

0: bo zasiał tam bób. Bo on bardzo lubił bób.
1: Tak.
0: Zasiał ten bób i zaczął podlewać.
1: Zaczął śpiewać. Zasiali górale bób.
0: Nie.
1: Bób.
0: Zasiali górale bobu. Bobu.
1: Nie, bobu to oni dostali.
0: Nie dostali, bobu zasiali.
1: Nie mówi się bobu zasiali, tylko bób zasiać, no.
0: A jak się
1: gramatyki.
0: A jak zasiała a pszenicę czy pszenic zasiałeś?
1: Pszenica jest rodzaju żeńskiego.
0: No to co?
1: A pszenic męskiego.
0: No.
1: A oni zasiali pszenicę żeńską.
0: No wiesz co, już teraz takie głupoty,
1: tak, głupoty
0: pleciesz,
1: głupoty.
0: Że aż ten... No teraz to bzdurzysz, bajasz,
1: tak,
0: i bajdurzysz. Bzdurzysz.
1: Zasiał sobie bób. Jak zasiał ten bób, to ten bób zaczął rosnąć.
0: Ale jak
1: na drożdżach.
0: Ale zaczął tak rosnąć, rósł,
1: aż dorósł do nieba.
0: I filut sikora, bo on był filutem.
1: Bardzo był filutem, czyli znaczy takim
0: filuterny
1: śmieszkiem,
0: był.
1: Prześmiewcą.
0: Tak, tak. Postanowił skorzystać z okazji i zobaczyć, jak tam w niebie jest, co tam się dzieje. Bo patrzy, że ten bób tak aż do nieba przez chmury przerósł i zaczął się wspinać.
1: Tak,
0: po tym bobie.
1: Tak, zaczął się
0: Ale
1: wspinać.
0: Co się wespnie, to zje bobu
1: to
0: trochę.
1: To się obsunął.
0: Nie, na razie się nie obsuwał. On wsuwał bób, a nie obsuwał.
1: A bób był wielkości arbuza.
0: Nie, no co ty?
1: No takie były owoce bobu jak arbuzy. No. Wielgachne.
0: To nie owoce bobu były takie, tylko łodygi były takie grube.
1: Jak arbuzy. Łodygi były grube jak baobaby.
0: Tak?
1: Jak drzewa. A owoce były takie jak... Jak arbuzy albo jak dynie.
0: No dobrze, zaczął się wspinać sikora po tych łodygach bobu. Wspinał się cały dzień i noc bez wytchnienia. Nawet nie odetchnął, tylko się
1: Ale
0: wspinał.
1: Jak się zmęczył, to odetchnął.
0: Leciutko. A wiesz, czym się żywił?
1: Bobem.
0: Zielonymi ziarnami bobu. A ten bob był duży, tak wielki jak jego głowa.
1: Albo większy.
0: Jeszcze większy? I tak szedł przez wiele dni i wiele nocy, aż znalazł się w niebie. Nagle niespodziewanie.
1: Niespodziewanie, ale rozejrzał się, nikogo nie było.
0: Tak, a nic.
1: Wszyscy byli w pracy.
0: Wszyscy. Stąpał sobie po chmurach, oczy mrużył, bo słońce go okrutnie raziło, bo wie, że nad chmurami słońce nie zachodzi w ogóle.
1: Nie zachodzi, ale wiesz co, Kulfon? Nagle no. Ten bób się zaczął trząść, bo na dole w ziemi
0: Robaki?
1: Nie.
0: Wichura
1: była.
0: A, wichura?
1: Wichura była, tak.
0: I co, ten bób się zaczął trząść?
1: Trząść, tak.
0: I co, ale jak się zaczął trząść?
1: Jak osika na wietrze.
0: A, jak osika. On się trząsł jak bób, po prostu.
1: Nie, bo bób z reguły się nie trzęsie.
0: Ja skąd wiesz, jak...
1: Ale osika się trzęsie.
0: Ale osika się trzęsie, a jak była wichura, to się i bób trząsł.
1: Ale bób się trząsł ze śmiechu.
0: Nie, bób się
1: trząsł. Co mi taka wichura zrobi, jak ja mam łodygi grube jak baobaby, a bób jest wielkości głowy tego sikory.
0: Nie, bo ten wiatr, który się zerwał na dole, zaczął tarmosić łodygi bobu.
1: Poczekaj, to był wiatr od morza.
0: Tak?
1: Tak, bo wiatr od morza jest taki silny.
0: Aha, wiatr od morza. A nie, a miałem się, co halny był.
1: Halny?
0: No.
1: Nie? Jeżeli rzecz się dzieje w górach, to musiał być halny.
0: Był od morza, nie doszedłby tutaj, nie doszedł.
1: Ale wiesz co, usiadł sobie sikora na chwilę na chmurze.
0: Odpoczął cokolwiek.
1: A potem ruszył w niebiańską pustkę.
0: Ale po co?
1: Żeby się przejść.
0: A, poszedł sprawdzić, czy przypadkiem gdzieś tam czegoś nie zobaczy. Ale przyglądał i nic nie zobaczył. Widział jeno niebieskość.
1: Ale wiesz co, jak coś gruchnęło, tak strzeliło, to on zobaczył, że czuby bobu zniknęły.
0: I mrowie przeszło mu po skórze.
1: A na miejscu bobu zionęła w chmurach bezdenna otchła.
0: O matko. A tam głęboko znajdowały się jego koszarzyska ze stołygami i z jego chałupą. A naokoło tylko dziury w niebie leżały.
1: Jakie leżały? Naokoło dziury w niebie leżały pokruszone liście bobu, tych gapów i tłoków.
0: No to nie wiem, co to leżały, a dziury też były w niebie.
1: Tak, dziury to on miał w portkach.
0: Nie, on dziury były w niebie, bo niebo było dziurawe.
1: A wiesz, że teraz na przykład noszą niektórzy takie dziurawe spodnie?
0: Tak.
1: No to taka moda.
0: Nie cerują w ogóle?
1: Nie, ani ładnie wstawiają.
0: No dobrze. I usiadł w tych dziurawych portkach sikora
1: i powiedział, co tu robić?
0: Co? Jeszcze raz powtórzył, co tu robić?
1: Trzeci raz dodał, oj, co tu robić?

0: część. Jeszcze czwarty nawet powiedział: ojoj, ojoj, co tu robić, tak powiedział.
1: Ale że był filutem, nie lada,
0: nie lada,
1: to napluł sobie w dłonie i z bobowych plew jął skręcać długie, długachne powrozy.
0: Co ty to, a skąd on miał te bobowe plewy?
1: Bo zostały na chmurach.
0: A, jak on
1: od tego wiatru.
0: Od tego wiatru. Nie. A!
1: I zaczął skręcać gruby powróz, jak ręka nad łokciem, taki gruby.
0: Taki przywiązał ten powróz do chmury.
1: Przywiązał i dalej się spuszczać na ziemię.
0: Dawaj, mój, zejdę po tym powrozie. Ale zobaczył, że mu brakuje liny.
1: W połowie drogi powróz się skończył i trzyma za sam koniec.
0: Więc wrócił się na górę.
1: Nie, właśnie nie. Trzymał lewą ręką za koniec powroza, a prawą urwał kawałek i ściągnął na dół i dowiązał.
0: No tak?
1: O, filut był okropny.
0: Ale był filut, niezły był z niego. Niezły.
1: No i tak powtórzył 3 razy, że co zszedł na dół, już mu się lina kończyła,
0: to on urywał
1: ten w górze i dowiązywał na dół.
0: A na czym się trzymała ta lina?
1: U filuta to wiesz, na czym się trzyma?
0: No?
1: Na humorze.
0: Coś ty, nie? To niemożliwe.
1: A w końcu, jak już doszedł do samego prawie dołu, to już tylko była wysokość chałupy, już targał i nie mógł urwać tej liny.
0: Jak
1: to pomyślał sobie, co to, skoczę na dół.
0: Tak?
1: I skoczył w miękki grunt i zarył się po łokcie.
0: Po łokcie. I powiedział: o, ho, ho, ale co teraz? Zabiadolił sikora.
1: Zabiadolił. Tak, bo zarył się w ziemię. Po pachy, po same pachy.
0: Ale że filut był z niego nie lada, więc znalazł wyjście. Wiesz, jak gdzie znalazł wyjście?
1: W chałupie.
0: No, otworzył drzwi.
1: Skoczył do chałupy, przyniósł sobie motykę i wykopał się z ziemi.
0: Jak skoczył?
1: Bo to był filut. No dobra, to może zrobimy tak, że on się pociągnął za włosy i wyciągnął się z ziemi.
0: Nie, to Baron Münchhausen. A on miał motykę w kieszeni i wziął się, odkopał.
1: Nie, skoczył do chałupy, przyniósł motykę. Bo
0: nie.
1: Filut z niego był niesamowity.
0: Nie, on miał motykę w kieszeni. Mówię ci, że miał motykę, taką malutką miał.
1: Nie miał.
0: Miał motykę, odkopał się, skoczył do chałupy po dużą motykę i dopiero...
1: Dopiero się zakopał?
0: Nie, odkopał się. Kochane dzieci, więc jak wam się skończy woda, to dolejcie sobie świeżej. Do widzenia.
1: Nie, dolejcie sobie niegazowane.
0: Niegazowane, oczywiście. Nie umyjcie sobie natychmiast
1: zyzy
0: i nogi. Do widzenia.
1: Do widzenia.

0: Promocja.
1: Coś za mną chodzi. Duchy? Karaluchy? Spod łóżek wyłaniają się cienie. Uff, to na szczęście tylko szajka brudziaków. Czasem, żeby oswoić lęk, wystarczy śmiech, wyobraźnia i dobra książka. Przekonacie się o tym, słuchając Polskiego Radia Dzieciom prosto z 13. Festiwalu Literatury dla Dzieci w Gdańsku. Fascynujące spotkania i moc opowieści dla zasłuchanych wieczorową porą już najbliższy piątek między 17 a 19 w audycji Kultura nie śpi, a dla rannych ptaszków sobotni poranek od godziny 8. Widzimy się w Instytucie Kultury Miejskiej, a słyszymy w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszam, Martyna Huderska.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: lepiej jest błyszczeć jak piratów skarby z wraku gdzieś na dnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć jak na szyjnik po babuni iskrze się. Czy to źle? Nie mów nie. Ryby są, są, są głupie gonią co się świeci
1: jak dzieci.
0: O, już mnie chcą, chcą, chcą na mój błysk ławica leci.
1: Bufecik.

Proszę, proszę. Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, wy stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

0: Miałaś na mnie plan, mimo że straszny ze mnie był dzban. Więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch.
1: Luz, bluz, zdejmiemy ten czar.
0: Koncepcję już mam, choć pomysł ten nie jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

poprawić, żale nie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny hit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, już zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie tli, wiesz, i w tym rzecz. Naszej łodzi nie będzie nic, bo zolewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a pod

mogę prosić cię? Twarda jesteś, zadziwiasz mnie?

0: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio dzieciom.
1: Gdybym był, do Orleanu wtedy bym ruszył zaraz i na trąbce grał, tak jak nikt, po prostu szał.

jak szkatułkę pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody.

drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać

na płot. Siedział sobie tak na płocie, odśpiewywał arię kocie. Ogon sterczał jak antenka, a z antenki ta piosenka poleciała.

0: nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Pewien kot, jak to kot, wydeptywał ścieżki.

0: laskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj koteczku jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.

Już nie muszę o to prosić nawet mamy. Sam potrafię przyszyć guzik albo dwa. Zacerować też potrafię. Uprasować nawet czasem. Nawet uprać.

0: nie próżnują. Już nie muszę o to prosić, także taty. No bo gdy potrzeba, gwoździe wbijam sam. Upiłować też potrafię. Pomalować nawet czasem. Nawet skleić.
1: To nie sztuka.
0: Umiem już. Zaczarował ktoś mi ręce tak wspaniale, że już umiem nimi robić prawie wszystko.

0: pracują. Moje ręce nie próżnują. O. Zawsze sprzątam wszystko tam, gdzie coś na śmiece. Odkurzaczem umiem sprzątnąć pokój sam. Zmyć naczynia też potrafię. Wypastować nawet czasem, a nawet zamieść.
1: To nie sztuka.
0: Umiem już. Zaczarował ktoś mi ręce tak wspaniale, że już umiem nimi zrobić prawie wszystko.

0: jej trud. Kto chce zgrabny być jak ja? Kto chce zwinny
1: autopromocja
0: być jak ja?
2: Co słychać jesienią nad Biebrzą? Może klangor żurawi, plusk w mokradłach, a może potężny ryk jelenia? Już w niedzielę 18 października będziemy mogli przekonać się o tym sami, bo ruszamy do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Po co? Po to, by odkrywać jesienne tajemnice przyrody i zakończyć jednocześnie tegoroczną dziką trasę Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam na specjalne wydanie audycji Hej Przygodo, które już w najbliższą niedzielę od godziny 12 do godziny 14 usłyszycie w Polskim Radiu Dzieciom. Znajdziecie nas przy punkcie widokowym w Goniądzu. Do usłyszenia, a kto wie, może nawet do zobaczenia. Marta Powałowska.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpływ miał na dostęp na twój kształt?

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanienka,
2: czy żem ostro, ostro ma?
3: Że nie ma manier, chłopak masz.
4: I takie

chociaż chłód i mróz dokoła nie z zimna tak drże. Coś w pamięci wraca, coś co znam, jakiś sen i znika gdzieś. Wiem, że jesteś tu.

nie krył mnie aż taki mrok. Tu jest zło, tu jest niemoc, tu jest ziąb. Dawnego życia nie ma, zapadła noc. Wokół cisza, nie oprę się już łzom. Od lat za tobą szłam przez cały czas, ale dziś nie wiem, gdzie cię szukać mam. Ten ból ciągnie mnie na dno jak wielki głaz. Chociaż w duszy głos szepcze raz po raz. Nie masz nic.

miałem tego robić. Nie miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan, nie oddam swojej mocy wam. Mikstura czy trik, zaklęcie czy czar, byle tylko zaraz zgasł ten blask. Jest też sztuczek dla czystego

0: to promocja.
1: źródełko.polskieradio.pl.
2: Jest! Wystartowało!
3: Nasze muzyczne źródełko?
4: Wasze muzyczne korzenie.
3: Lubisz śpiewać?
4: Grasz na instrumencie?
3: A może potrafisz tak?
4: Albo jeszcze lepiej,
3: muzyka ludowa jest ci bliska.
4: Znasz piosenkę ze swojego regionu, grasz ją po swojemu albo masz własny muzyczny pomysł?
3: To konkurs dla ciebie.
4: Możesz zgłosić się solo,
3: z zespołem,
4: z przyjaciółmi,
3: a nawet
5: z całą rodziną.
3: Na wasze zgłoszenia czekamy do 15 listopada.
4: Na zwycięzców czekają nagrody i wyjątkowa muzyczna przygoda.
3: Więcej informacji znajdziecie na stronie źródełko.polskieradio.pl.
4: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
3: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja.
6: Radiowa Świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 15 na naszych zegarach się pojawiła, a to oznacza, że czas otworzyć drzwi naszej radiowej świetlicy. Zapraszamy serdecznie. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Startujemy!

śpiewane, jak słyszycie. Mam nadzieję, że macie tak samo dobry humor jak ja, a jeżeli nie, to może przez te najbliższe 2 godziny uda nam się znaleźć choć kilka powodów do tego, by jednak uśmiech na waszej buzi się pojawił. Będziemy dzisiaj, jak zawsze, rozmawiać, sprawdzać, zgadywać, no i oczywiście czekać na wasze telefony. Zaczynamy!

0: A ja przypominam wam, że raz w miesiącu spotykamy się w naszej radiowej świetlicy w takim wyjątkowym cyklu. Cyklu pod tytułem...
1: Jakie prawa?

0: mają dzieci.
1: Dokładnie. Cykl ten przygotowujemy wspólnie z UNICEF Polska, a w nim przyglądamy się różnym sprawom, takim, które są bliskie Wam, czyli dzieciakom. No i sprawdzamy, czy znacie dokładnie Wasze prawa, czy Waszym zdaniem wszyscy dorośli wiedzą, jakie prawa Wam przysługują w różnych miejscach, w różnych sytuacjach. Ostatnio, jeżeli byliście z nami, to zapewne doskonale pamiętacie, a jeżeli nie, to zachęcamy Was bardzo gorąco do przesłuchania audycji, bo jest ona oczywiście dostępna na stronie Polskiego Radia Dzieciom. W każdym razie ostatnio rozmawialiśmy o prawach związanych ze szkołą. No tak, no bo przecież wrzesień to jest taki miesiąc, który przecież kojarzy nam się ze szkołą bezsprzecznie. Wakacje kończą się w sierpniu i 1 września wracamy do szkoły, więc jakże mogłoby być inaczej? Dzisiaj natomiast skupimy się na innym miejscu, ale równie ważnym. Wiecie co? Mam nawet takie wrażenie, że najważniejszym dla każdego dziecka. Ale najpierw, na początek, jak zawsze... Słyszycie? Zacieram rączki. Wiecie, co to oznacza? Tak, tak, czas na pytanie dnia. Uwaga, brzmi ono następująco. Gdybyście mogli dodać do swojego domu jakąś jedną rzecz, element, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy, co sprawiłoby, że wszystkim mieszkałoby się w tym Waszym domu lepiej, to co to by było? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie do nas 22 645 20 55.

No i już wracamy do Was. Tak, tak, to nie jest przejęzyczenie, dobrze powiedziałam, wracamy, bo razem ze mną jest już nasz dzisiejszy gość.

0: Gość, który będzie nam towarzyszył aż do godziny 17, a to wszystko za sprawą naszego cyklu, który dzisiaj ma miejsce w radiowej świetlicy, cyklu pod tytułem...
1: Jakie prawa mają dzieci?
0: Cykl Jakie prawa mają dzieci? Polskie Radio Dzieciom przygotowuje wspólnie z UNICEF Polska i właśnie dlatego razem z nami jest dzisiaj Paula Nowaczewska, specjalistka do spraw dialogu społecznego właśnie z UNICEF Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w naszej radiowej świetlicy i od razu chciałabym wyjaśnić, kto to taki specjalista do spraw dialogu społecznego?
2: No to jest bardzo ciężko wyjaśnić, bo w sumie czym jest dialog? Pierwsze skojarzenie to jest rozmowa, tak? Często się mówi, że piszemy dialogi na języku polskim. To jest taka rozmowa między ludźmi, a dialog społeczny to jeszcze trudniejsze pojęcie, ale w sumie dość prosto może uda się to wyjaśnić. Chodzi o to, żeby sprawić, żeby bardzo ważni ludzie w kraju, na świecie, mogli też usłyszeć głos dzieci, czyli tych, których dotyczy najbardziej, a często jest pomijany. Ja jestem tą osobą, która myśli o tym, w sumie to trochę rozkminia nawet, jak sprawić, żeby dzieci takie jak, nie wiem, Kasia z klasy piątej albo Piotruś z przedszkola mogły po prostu powiedzieć coś, co czują, co myślą, czego potrzebują i żeby ktoś taki jak na przykład prezydent usłyszał ten głos.
0: Ale dlaczego tak ważnym jest to, byśmy rzeczywiście wsłuchiwali się w te dziecięce głosy, a zwłaszcza te dotyczące ich praw?
2: Myślę, że to jest bardzo ważne dlatego, że często łatwo zapomnieć o dzieciach, bo jako dorośli często myślimy o świecie w dorosły sposób i decydujemy często o dzieciach z perspektywy dorosłego. A jednak fajnie jest po prostu spojrzeć na to, jak ktoś, dla kogo projektujemy rzeczy, na przykład budujemy nowy świat albo wspólną przyszłość, jednak był uwzględniony w tym całym procesie i tym zajmujemy się właśnie w UNICEF Polska.
0: Ale czy te prawa dzieci dotyczą tylko konkretnych miejsc albo konkretnych wyjątkowych sytuacji?
2: Prawa dzieci są zawsze. Każde dziecko, które przyjdzie na świat, od razu dostaje pakiet swoich praw, tak samo jak każdy człowiek, który żyje, ma prawa człowieka. Dzieci mają jeszcze dodatkowy taki bonus do 18 roku życia, ale te prawa są i każdy dorosły, ale też każde inne dziecko ma obowiązek, tutaj powtórzę, to jest obowiązek przestrzegania tych praw i każde dziecko fajnie jakby je znało, chociaż trochę, żeby wiedziało, co tak naprawdę im się należy, co przysługuje, jak są chronione i w jaki sposób świat tak naprawdę dba o ich bezpieczeństwo.
0: Tym bardziej, że te najważniejsze prawa są zebrane w jednym dokumencie. Przypomnijmy, co to za dokument?
2: Jest to Konwencja o prawach dziecka. Jest ona dostępna w internecie, najłatwiej wyszukać. Jest dostępna również na stronie UNICEF-u. Oraz myślę, że w wielu szkołach po prostu znajdziecie takie książeczki, a jak nie, to można zapytać nauczyciela, który pokaże i opowie wam troszkę o tym. Ale myślę, że jak wpiszemy dziś w wyszukiwarkę Konwencja o prawach dziecka, to wyskoczy pełno materiałów bardzo fajnym językiem w kolorowych obrazkach, na których będziecie mogli poznać to, co jest w nich zapisane.
0: No właśnie, bo oczywiście samo słowo konwencja przywodzi nam na myśl jakiś niesamowicie ważny dokument napisany trudnym, skomplikowanym językiem i podejrzewam, że sama konwencja rzeczywiście tak właśnie wygląda, ale są także i takie jej wersje, o których ty tutaj, Paula, wspomniałaś, czyli takie, które z pewnością zrozumiecie bez większego problemu, a jeżeli by taki problem się pojawił, to już wiecie także doskonale, gdzie ewentualnie szukać pomocy, czy poprosić o wyjaśnienia, co konkretne artykuły oznaczają. Powiedziałam artykuły, czyli te właśnie paragrafy, które dotykają poszczególnych kwestii, poszczególnych praw, poszczególnych i ważnych sytuacji. Ja kiedy wspominałam o tej konwencji, o Konwencji Praw Dziecka, powiedziałam, że zbiera ona najważniejsze artykuły, bo mam takie wrażenie, że tak na dobrą sprawę, gdybyśmy chcieli zapytać naszych młodych słuchaczy, czy ich zdaniem coś jeszcze tutaj, jakiś artykuł, jakieś prawo powinno być dopisane, to z pewnością byśmy i takie artykuły jeszcze dziecięce mogli znaleźć.
2: Myślę, że lista jest nieskończona, ponieważ gdyby zapytać dziecko o to, jakich praw im brakuje, myślę, że usłyszelibyśmy przeróżne, naprawdę niezwykle kreatywne odpowiedzi, ale tak jak wspomniałeś, są tu zebrane takie rzeczy, które są najważniejsze i które ktoś ważny kiedyś uznał,

0: że powinno się zawsze bezwzględnie chronić i przestrzegać. I o ile osobiście sama jestem za tym, żeby wpisać do konwencji prawo do czekolady, no niestety nie wszyscy mądrzy ludzie, którzy nad takimi dokumentami jakby myślą, zgadzam się ze mną. Myślę, że wielu rodziców również.
1: No bo to tak jest w tym dziecięcym świecie, że owszem, ważne rzeczy są ważne, ale czasami te rzeczy, które dorosłym wydają się mniej ważne, dla dzieci też są ważne.
0: Dokładnie. Ciężko się z tobą nie zgodzić, ale jednak gdzieś trzeba zawsze wybrać to, na czym musimy się skupić. Nie da się niestety zaopiekować każdym tematem, ale myślimy, że ta konwencja właśnie sprawia, że to, co najważniejsze i najbardziej też uniwersalne, jest możliwe do zaopiekowania, bo tutaj warto mi się też powiedzieć, że konwencja nie jest tylko w Polsce czy tylko w Europie, jest na całym świecie i ona mówi o prawach wszystkich dzieci, naprawdę każdego dziecka, jakie jest na świecie. I to prawo musi być w taki sposób zbudowane, żeby też było uniwersalne, żeby mogło być zastosowane naprawdę w każdym zakątku świata i żeby też odpowiadało na takie potrzeby i problemy dzieci, które pojawiają się wszędzie.
1: Paula, a kiedy ty się dowiedziałaś o prawach dziecka?
0: Znaczy, ja myślę, że chyba w szkole podstawowej, ale chyba nie pamiętam takiego konkretnego momentu. Ja pamiętam, że jak ja chodziłam do szkoły, zabrzmi teraz jak bardzo stary człowiek, ale za moich czasów bardzo dużo się mówiło o obowiązkach, bardzo mało o prawach. Ale myślę, że tak w szkole bardzo dużo. Ale też miałam to szczęście, że moi rodzice bardzo mocno jakby mówili o tych prawach, najbardziej o takim prawie do tego, że mam prawo wyrażać swoje opinie. O, to jest jedno z bardzo ważnych praw, bardzo do tego, żebym miała swój głos, żebym się nie bała wypowiedzieć, żebym powiedziała po prostu, co myślę na jakiś temat. I myślę, że trochę nieświadomie wprowadzili mnie w ten świat praw dziecka, ale myślę, że tak formalnie, oficjalnie, to myślę, że to była chyba szkoła podstawowa. A teraz dużo, też my w UNICEF-ie pracujemy nad tym, żeby do szkół trafiało jak najwięcej materiałów, jak najwięcej kreatywnych, może trochę nudnych, może trochę ciekawych materiałów, które będą przybliżały ten świat praw dziecka naszym uczniom w Polsce.
1: Tutaj mnóstwo wątków się pojawiło w twojej wypowiedzi, bo rzeczywiście to się bardzo zmieniło na przestrzeni ostatnich lat i to nawet kilkudziesięciu, no to wiadomo, ale i kilkunastu, a nawet kilku lat, że coraz więcej się o tym mówi, o tych prawach dziecka, jak ważne one są, nie tylko właśnie dla samych zainteresowanych, dla młodych ludzi, ale także dla nas, dla dorosłych i tak naprawdę wszyscy, zwłaszcza dorośli, jeśli akurat w tym wypadku, powinniśmy o nich pamiętać i ich przestrzegać. Wspomniałaś także o prawie do własnego zdania. Do tego tematu jeszcze wrócimy, więc tutaj stawiam trzy kropki, ale jeszcze tutaj pojawił się także wątek tej szkoły i to też jest niesamowite, prawda? Bo ja wspominałam o tym, że nasze pierwsze spotkanie z cyklem Jakie prawa mają dzieci dotyczyło rzeczywiście szkoły, bo wydaje mi się, że to jest miejsce, w którym bardzo dużo czasu spędzają nasi młodzi słuchacze, ale także miejscem, w którym również to chyba najwięcej czasu spędzają, ale jest trochę ważniejszym niż ta szkoła, to jest właśnie dom. I my na tych prawach każdego dziecka, co już ustaliliśmy, właśnie w domu. O tym ja to sobie tak ładnie zatytułowałam trochę w moich myślach, że to jest prawo do uśmiechu dla każdego dziecka. Między innymi właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać do godziny 17:00. Koniecznie zostańcie z nami.

0: No i znowu jesteśmy z wami. Witamy, witamy serdecznie tych wszystkich z was, którzy dołączyli do nas dopiero teraz. I śpieszę przypomnieć, że dzisiaj w naszej radiowej świetlicy kolejna odsłona cyklu...
1: Jakie prawa mają dzieci?
0: Dokładnie. Jest z nami Paula Nowaczewska, specjalistka do spraw dialogu społecznego z UNICEF Polska i przed piosenkami zrobiliśmy sobie takie szybciutkie przypomnienie na temat tego, gdzie są zebrane te najważniejsze prawa dziecka, gdzie możecie poszukiwać tych informacji i dlaczego tak ważnym jest znajomość tych praw, jeżeli jesteście dziećmi i znajomość tych praw, jeżeli jesteście rodzicami, nauczycielami, dziadkami, po prostu dorosłymi. Wiecie, co z tego równania wychodzi? Że wszyscy powinni znać prawa dziecka bez względu na wiek. Zgodzisz się ze mną?
2: Trudno by się nie zgodzić, ponieważ dzieci są częścią naszego świata. Dzieci są tak naprawdę wszechobecne w naszym społeczeństwie, w naszej codzienności i nawet jeżeli bezpośrednio nie mamy z nimi kontaktu, myślę, że każdy z nas może sobie zrobić taki nawet eksperyment i policzyć, ile dzieci mija albo spotyka w ciągu dnia i wtedy zobaczy, jak wiele ich jest na co dzień w naszej przestrzeni.
0: No właśnie. A teraz przypominamy nasze dzisiejsze pytanie dnia. Jeżeli macie ochotę się z nami pobawić, to śmiało możecie dzwonić 22 645 20 55, a nasze pytanie dnia brzmi dzisiaj następująco. Uwaga, uwaga. Gdybyście mogli dodać do swojego domu jakąś jedną rzecz, jeden element, który sprawiłby, że wszystkim mieszkałoby się w nim lepiej, to co takiego to by było? Jeżeli macie jakieś pomysły, to tak jak powiedziałam, śmiało dzwońcie. Bardzo jestem zresztą ciekawa tych pomysłów. Paula, a co ty byś dodała do swojego domu?
2: Ja myślę, teraz właśnie się nad tym zastanawiałam i moja pierwsza myśl była taka, że nie wiem, czy kojarzysz, jak w akwaparkach są takie super szybkie zjeżdżalnie, gdzie tak wchodzisz i cię tak szybko ściąga na dół, bo ja mieszkam na 9 piętrze i bardzo często muszę długo czekać na windę, więc gdybym miała taką zjeżdżalnię, to wyobraź sobie, jak szybko byłabym na dole.
0: Ale to ekstra! Ale to byłaby taka zjeżdżalnia, że trzeba by było rzeczywiście też ze strojem kąpielowym z niej korzystać?
2: Nie, no myślę, że nie. Myślę, że to by było bardzo niepraktyczne, gdybym wypadała cała mokra i w kąpielówkach, na przykład zimą, ale taką, chodzi o taką szybkość, żeby szybciutko być na zewnątrz, na dworze i żeby zdążyć na każdy autobus.
0: Oto na przykład to ja bym jeszcze dalej poszła z tą myślą i na przykład zrobiła taki taką tubę, która powodowałaby, że mogłabyś się teleportować.
2: To jest w ogóle moje marzenie, żeby mieć maszynę do teleportowania się w domu i uważam, że jeżeli kiedykolwiek takie maszyny będą dostępne i nawet jakby były super niebezpieczne w fazie testowej, ja bym chciała taką mieć w domu.
0: No, też mi się wydaje, że mogłabym tutaj wśród naszych młodych słuchaczy i tych nieco starszych, podejrzewam również, całkiem spore grono takich miłośników teleportacji znaleźć i rzeczywiście o tym sobie nieco dłużej porozmawiać, ale to może przy innej okazji.

0: Bo dzisiaj rzeczywiście mamy bardzo, bardzo konkretny cel. Otóż będziemy rozmawiać, przybliżać Wam i wgryzać się, tak szczerze powiedziawszy, dokładnie w te artykuły, w te prawa, w te sytuacje, które związane są z prawami dziecka w domu. No i wiesz co, tak akurat wzięłam do ręki teraz konwencję o prawach dziecka, która tutaj się u nas w studiu Polskiego Radia Dzieciom na honorowym miejscu znajduje. I pierwszy artykuł, na który teraz zerknęłam, to jest artykuł 27. I wiesz, co tam jest napisane?
1: Wiem.
0: Przeczytasz? Wiem.
1: Tak, że dzieci mają prawo do odpowiednich warunków życia, aby móc się rozwijać w najlepszy możliwy sposób. Władze powinny pomagać rodzinom i dzieciom, które nie mogą sobie na to pozwolić.
0: No i tak sobie pomyślałam, że może za moment sobie wrócimy do tego, by wyjaśnić ten artykuł, bo dodzwoniła się do nas Pola. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Polu, powiedz proszę, ile masz lat?
2: 6.
0: Masz 6 lat, a ty wiesz, czym są prawa dziecka? Halo?
2: Nie.
0: Prawa dziecka, to my ci pomożemy, nie ma problemu. Paula, prawa dziecka.
2: Zabawy.
0: Jest, oczywiście, jest takie prawo jak najbardziej. Paula, która jest naszym gościem dzisiejszym, oczywiście, bardzo podobne imię do twojego, Polu, zgadza się tutaj zdecydowanie z tym, co powiedziałaś, ale czy mogłabyś, proszę, pomóc nam zebrać, czym są prawa dziecka?
1: Prawa dziecka to jest coś takiego, taki jakby zbiór zasad, jak który mówi nam o tym, jak każde dziecko należy traktować, żeby było traktowane poważnie, z szacunkiem i żeby czuło się ważne. Po prostu to jest takie, tak jak jest umowa albo regulamin, co trzeba zrobić, żeby po prostu dzieciom było dobrze na świecie.
0: No właśnie, i tutaj Pola powiedziała o prawie do zabawy i ja uważam, że to jest super ważne prawo i faktycznie, żeby dorośli pozwalali dzieciom się bawić i w kontekście naszego dzisiejszego, prawda, tematu, jeżeli chodzi o prawa dzieci w domach, to jest bardzo, bardzo ważne prawo, więc super, że o tym powiedziałaś. Fantastycznie. A czy ty masz jakiś pomysł, jeżeli chodzi o nasze pytanie dnia? Jaki element, jaką rzecz chciałabyś, by pojawiła się w twoim domu, by wszystkim żyło się przyjemniej, milej? To nie jest takie łatwe pytanie, no bo teraz zebrać, prawda, to co, kto potrzebuje. Zwierzak, ojejku, jaka piękna myśl, rzeczywiście zaproszenie do swojego domu, do swojej rodziny, takiego czworonożnego przyjaciela, to jest wspaniała myśl, cudowna, no ale rzeczywiście wymaga zgody wszystkich członków tej rodziny, no i wcześniej zastanowienia się również nad obowiązkami, które są z taką obecnością zwierzaka w domu związane. Ale to jest super pomysł, bardzo mi się podoba. Notuję go sobie oczywiście, jeżeli chodzi o odpowiedzi związane z naszym dzisiejszym pytaniem dnia. A ciebie, Polu, chciałabym zapytać, kogo masz ochotę pozdrowić?
2: Mamę, tatę, moją siostrę, babcię, drugą babcię, dziadka, mojego psa, całe radio dzieciom, krasnoludkę i panią.
0: Bardzo pięknie, dziękuję za te pozdrowienia. Oczywiście pozdrowienia dla krasnoludków już lądują na moich różowych karteczkach, które się oczywiście jak zwykle gdzieś zapodziały, ale spokojnie, spokojnie, zaraz je odnajdę i wpiszę pozdrowienia od ciebie. Zresztą do wszystkich twoich pozdrowień oczywiście, Polu, się przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, kolorowego popołudnia. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!

0: widzenia.
1: A do omawiania artykułu 27 wrócimy zaraz po piosence, bo widzę, że nasi kolejni goście już się do nas zbliżają.

0: Kto przygód zna smak? Mam wrażenie, że wielu z naszych młodych słuchaczy zna smak nie tylko przygód, ale także praw dziecka. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w naszej radiowej świetlicy dzisiaj kolejna odsłona cyklu.
1: Jakie prawa mają dzieci?
0: Temat niesamowicie ważny, niesamowicie cenny, posiadający informacje, ale wiecie, co jest najfajniejsze, że możemy sobie o tych prawach dziecka dzisiaj ze sobą rozmawiać. Wy oczywiście możecie do nas dzwonić 22 6

0: 545 2055 i również zabierać udział w naszej dyskusji, bo przypominam, że cały czas jest z nami zarówno nasz ekspert, którym dzisiaj jest Paula Nowaczewska z UNICEF Polska, ale zaraz, bo pojawili się jeszcze kolejni goście. Dzień dobry!
1: Hej! Dzień dobry.
0: Hela i Franek do nas dołączyli. Jak zwykle troszkę później, bo z tego co pamiętam, kończycie lekcję przed godziną 15.
2: Tak. Dokładnie.
0: Tak. No ale fajnie, że jesteście, fajnie, że będziecie mogli również zabrać głos w tym bardzo ważnym temacie. A dzisiaj rozmawiamy o prawach dziecka w domu. No i teraz pytanie niezwykle ważne. Jak to jest? Czy rzeczywiście w domach dzieci mają jakiekolwiek prawa?
2: No, chyba tak. Wydaje mi się, że artykuł 27 nam to opowie.
0: A to jest bardzo rzeczywiście cenny artykuł. Ja o nim wspominałam przed piosenką i za moment na pewno do niego wrócimy. Ale najpierw tak, wiecie, poza artykułami, jak wam się wydaje, czy dzieci w domu mają jakieś prawa? Franek, mają?
2: No mają.
0: No ale jakie?
2: Że mogą pić zdrową wodę.
0: Czyli mają prawo do tego, by jeść, tak? Dostawać pożywienie.
2: Tak.
0: Mhm. Hela, co ty byś dodała do tego?
3: Mają też prawo do spania, aktywności i innych wielu różnych rzeczy.
0: Mhm. Nasza słuchaczka Pola jeszcze dodała od siebie także prawo do zabawy. Co o tym sądzicie?
2: No.
0: A to jest ważne prawo, czy takie, o którym można...
3: Bardzo ważne, dlatego, bo dziecko jako dziecko oczywiście musi się bawić.
0: Dziecko jako dziecko musi się oczywiście bawić, ale co to znaczy?
3: To znaczy, że na przykład może się pobawić piłką, że jak jest się dzieckiem, ale też jak się jest dorosłym, można się bawić na różne sposoby.
0: Ale czy zawsze... Dorosły tak samo rozumie zabawę jak dziecko, bo na przykład wiesz, jakbyś usłyszała coś takiego: Hela, chodź się pobawimy teraz, że sprzątasz całe mieszkanie, to będzie fajna zabawa?
3: Dla dziecka możliwe, że nie, chyba że bardzo lubi sprzątać.
0: Rozumiem. Słuchajcie, a co wam się kojarzy ze słowem dom, Franek?
2: Dom się kojarzy mój pies.
0: A, czyli tutaj z czworonożnym przyjacielem. Rozwiń to, proszę.
2: Że na przykład kojarzy mi się mój pies, dlatego, no bo on akurat, gdyby mógł, to by miał dosyć domu. No musi tam ciągle siedzieć.
0: Ach, czyli po prostu kiedy
2: tylko
0: ty wracasz...
2: czasami na dwór.
0: Kiedy ty wracasz ze szkoły, to po prostu...
2: Wydrysk energii.
0: Dokładnie, radości, szczęścia i miłości, tak?
2: Tak.
0: Czyli dobrze rozumuję, że dom dla ciebie to jest takie miejsce, gdzie jest miłość, radość i szczęście?
2: Tak. I jedzenie.
0: Jedzenie.
3: No wyobrażam sobie, że cały dzień twój pies po prostu siedzi i czeka, aż ty w końcu przyjdziesz.
0: No, może tak być.
3: Przed drzwiami.
2: No, Hela, no bo tak jest.
0: A tobie? Z czym kojarzy się słowo dom?
3: Dom mi się kojarzy z zwierzakami moimi.
0: A ty jakie masz zwierzaki? Też tak na ciebie czekają?
3: Chyba tak. Mój brat ma 2 gekony. Ja mam chomika, a też mamy wszyscy razem wspólnego kota. I też dom mi się kojarzy tam, gdzie rodzina jest, tam, gdzie się śpi, je w sobotę i niedzielę też.
0: Mhm, rozumiem. No to rzeczywiście, wiecie co, poruszyliście bardzo ważną kwestię, bo rzeczywiście dom to jest takie miejsce, gdzie możemy się bawić, gdzie możemy się wyspać, ale to jest przede wszystkim takie miejsce, w którym chyba... Wszystkie dzieci powinny się czuć bezpiecznie. Co wy na to?
3: Tak, w domu powinny się czuć najbezpieczniej.

0: Powinny się czuć bezpiecznie, ale też muszą być bezpieczne tak naprawdę, że nie tylko myślą, że są bezpieczne, ale też muszą być bezpieczne.
1: Mhm. Franek, chcesz coś dodać?
2: No moim zdaniem każde dziecko powinno mieć taki dom, na który naprawdę zasługuje, a nie taki dom, że na przykład do piątku może w nim być, a od soboty i niedzieli musi się błąkać na przykład po domach i żeby znów w piątek o tej 12 w nocy wrócić do domu i się przespać.
1: No, myślę, że tutaj poruszyłeś też takie bardzo ważne kwestie, których dotyczy między innymi kolejny artykuł, który jest również bardzo, bardzo ważny. Mam tutaj na myśli artykuł 19. Paulo, możesz nam przybliżyć ten artykuł?
3: Tak, to jest artykuł, który mówi o ochronie przed przemocą. To jest bardzo ważne też, co Franku powiedziałeś, ponieważ każde dziecko ma prawo czuć się bezpiecznie. I to jest jedno z ważniejszych praw, jakie chyba moim zdaniem, jakie macie jako dzieci i jako mają wszystkie inne dzieci oprócz was. Tutaj mówię do was, bo was widzę tutaj w studiu i bardzo mi was miło tutaj w końcu zobaczyć. Ale tak, każde dziecko powinno być bezpieczne i to, o czym Franku wspomniałeś, totalnie jest przeciwieństwem tego bezpieczeństwa. Każde dziecko powinno móc wrócić do domu, w którym czuje, że nie grozi mu krzywda, że jest po prostu szanowane, że czuje, że może odpocząć, że nie musi się bać po prostu niczego. I między innymi o tym też mówi Konwencja o prawach dziecka.
1: Ale mi się teraz, wiecie, to jeszcze przypomniało, jak przy okazji akurat praw w szkole wspominaliście także o tym, że dzieci powinny wiedzieć, że mogą też prosić o pomoc. I tutaj też wracamy do bardzo ważnego tematu i myślę, że akurat przy okazji tego wątku, który się pojawił, powinniśmy przypomnieć, gdzie dzieci, które czują, że są krzywdzone albo że dzieje się im krzywda, albo jeżeli my się o tym dowiadujemy, to oczywiście natychmiast prosimy o pomoc dorosłych, ale jeżeli nie macie wokół siebie tych dorosłych, to gdzie takiej pomocy możemy szukać?
3: Ja zawsze wszystkim dzieciom, z którymi pracowałam, mówiłam, że pierwszą taką myślą, gdzie mogą szukać pomocy, gdzie mogą poczuć się bezpiecznie, jest na przykład szkolny pedagog albo szkolny psycholog. Nie wiem, czy wiesz i czy nie wiem, czy wy wiecie, kochani, tutaj, że wiele dzieci nie wie, że w ogóle ktoś taki jest w szkole. I ja zawsze zachęcam, żeby w najbliższych dniach zrobić sobie wycieczkę po swojej szkole i poszukać takiego pokoju, gdzie będzie napisane, że to jest gabinet psychologa lub pedagoga szkolnego, bo to są takie najczęściej panie, ale panowie pewnie też, którzy wiedzą, jak pomagać dzieciom w trudnych sytuacjach. I jeżeli chodzicie do szkoły, to myślę, że bez problemu taką pomoc z każdej możliwej trudnej dla was sytuacji tam znajdziecie. Myślę też, że ogólnie, jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, warto po prostu mówić dorosłym, którzy się znajdują wokół nas. Zawsze można też po prostu zadzwonić na policję, jeżeli czujecie, że naprawdę grozi wam krzywda i wy jako dzieci też macie do tego prawo. Ale tak jak mówię, ja zawsze mówię o tym, że warto szukać w tej, na przykład w szkole, albo nawet w przedszkolu, myślę, że u pani z przedszkola. I tak nawet dzisiaj sobie o tym myślałam, że może paść takie pytanie, gdzie szukać pomocy, gdy nasze prawa są łamane. I pomyślałam o tym, że każdy z nas ma taką jedną ulubioną osobę, na przykład nauczycielkę, albo trenera, albo prowadzącego zajęcia dodatkowe, którego bardzo lubi i bardzo mu ufa. I myślę, że to są takie osoby, do których jak przyjdziemy i powiemy, hej, mam taki problem, to na pewno wysłuchają i nawet jak nie będą wiedzieli, jak osobiście pomóc i rozwiązać dany problem, to będą wiedzieli, gdzie pokierować i gdzie szukać tej pomocy. Więc myślę, że warto po prostu zastanowić się, kto w moim otoczeniu jest taką osobą, do której mogę pójść, gdy będzie mi ciężko, albo będę czuł, że moje prawa są łamane.
1: Bo każde dziecko ma prawo do ochrony i my w Polskim Radiu Dzieciom mówimy o tym bardzo, bardzo głośno. UNICEF Polska także o tym mówi bardzo, bardzo głośno. I jeszcze takie szybciutkie pytanie przed zamknięciem pierwszej części naszego programu. Wy wiecie, gdzie w waszej szkole jest gabinet pani psycholog, pani pedagog?
2: Tak.
0: Tak jest, jak wyjdzie się z naszej klasy, to na lewo i tam są takie pierwsze drzwi białe, to wtedy

0: Tam jest gabinet pedagoga.
1: No. Tylko żeby się nie pośpieszyć, no bo jak pójdziemy do drugich, to tam siedzi wicedyrektor.
2: No to rzeczywiście słuszna uwaga.
0: Na drugim piętrze jak mamy, to tam jest pani psycholog i jak mój brat ma klasę wyżej nad nami, więc zawsze jak coś u niego się dzieje, to słyszymy i po prostu oni mają tak samo by wyjść. Mają i pani pedagog na górze ma po prostu w tym samym miejscu jej gabinet, ma tam też po prostu dla starszych klas ma bliżej.
2: Ja mam wrażenie, że wy doskonale orientujecie się, gdzie i u kogo szukać pomocy w waszej szkole i zachęcamy bardzo gorąco wszystkich naszych młodych słuchaczy, tak jak powiedziała Paula, byście i wy na taką wyprawę, wycieczkę, może nawet całą klasą albo całą grupą, jeżeli jesteście w przedszkolu, się wybrali i takich niesamowitych i ważnych miejsc w waszej szkole czy przedszkolu właśnie poszukali. Przypominam, że dzisiaj w naszej radiowej świetlicy trwa cykl.
3: Jakie prawa mają dzieci?
2: Razem z nami jest Paulina Nowaczewska z UNICEF Polska, a także Hela i Franek. Wracamy do was zaraz po godzinie 16:00. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Coś za mną chodzi. Duchy? Karaluchy? Z podłóżek wyłaniają się cienie. Uf, to na szczęście tylko szajka brudziaków. Czasem, żeby oswoić lęk, wystarczy śmiech, wyobraźnia i dobra książka. Przekonacie się o tym, słuchając Polskiego Radia Dzieciom prosto z 13. Festiwalu Literatury dla Dzieci w Gdańsku. Fascynujące spotkania i moc opowieści dla zasłuchanych wieczorową porą już najbliższy piątek między 17 a 19 w audycji Kultura nie śpi. A dla rannych ptaszków sobotni poranek od godziny 8. Widzimy się w Instytucie Kultury Miejskiej, a słyszymy.

0: piszemy w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszam, Martyna Huderska.
1: Autopromocja.
2: Jakie prawa mają dzieci?

0: No i w taki to oto muzyczny sposób rozpoczęła się druga część naszego programu. Programu pod tytułem Radiowa Świetlica, ale dzisiaj w wyjątkowej odsłonie, bowiem drugie spotkanie w ramach naszego cyklu. Ciekawa jestem, Hela, Franek, czy wy pamiętacie, jak nazywa się nasz cykl?
1: Jakie prawa mają dzieci?
0: Otóż to, dokładnie tak brzmi jego nazwa. Oprócz Heli i Franka jest z nami również ekspert z UNICEF Polska. Jest to Paula Nowaczewska, która jest starszą specjalistką do spraw dialogu społecznego. Chyba wszystko dobrze zapamiętałam.
2: Chyba tak.
0: Rozmawiamy dzisiaj o bardzo ważnej kwestii prawa dziecka, właściwie każda odsłona, każdy wątek związany z prawami dziecka jest niesamowicie ważny, ale my dzisiaj rozmawiamy o takim miejscu, w którym każde dziecko powinno się czuć dobrze, powinno się czuć bezpiecznie, powinno się czuć zaopiekowane i w takim miejscu, gdzie

0: zawsze, kiedy tylko będzie miało dane dziecko na to ochotę, powinien gościć uśmiech na jego twarzy. Dzisiaj mówimy o tych prawach dziecka, które królują lub też powinny królować w waszych domach. Zanim jednak przejdziemy do dalszej rozmowy, no to chciałabym przywitać jeszcze Janka, który się do nas dodzwonił. Dzień dobry, Janku.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, ile masz lat?
1: 9.
0: Masz 9 lat, o proszę, to tak jak Hela i Franek, super. A powiedz mi, czy u ciebie w szkole albo w domu rozmawiacie o prawach dziecka?
1: Nie.
0: Jeszcze nie, mam wrażenie, bo po dzisiejszej audycji to może zaproponujesz taki temat na godzinę wychowawczą albo na przykład na takie rodzinne popołudnie byście sobie wspólnie w domu o tym porozmawiali. Jak ci się wydaje, jest na to szansa?
1: Może jest.
0: A, widzisz, no to skoro jest szansa, to znaczy, że zawsze warto próbować. No i właśnie, co ty sądzisz o tych prawach dziecka w domu? Do tej pory pojawiły się takie wątki jak prawo do zabawy, prawo do bezpieczeństwa, do jedzenia, do wygodnego miejsca, do spania. Co ty byś jeszcze do tej listy dodał?
1: Prawa do nietrzymania dziecka ciągle w domu.
0: O, i to jest też bardzo ciekawy wątek. Czyli takie prawo do spędzania wolnego czasu także na dworze.
1: Mhm.
0: I na świeżym powietrzu.
1: Tak.
0: Żeby mieć kontakt z przyrodą.
1: Mhm.
0: Podoba mi się to prawo. Paula, co o tym sądzisz?
2: Myślę, że jest super. Myślę, że trzymanie dzieci tylko w domu byłoby po pierwsze strasznie nudne, bo na świecie jest tyle ciekawych miejsc, które warto zobaczyć i do których warto pójść, ale myślę, że też to jest część naszego rozwoju, że poznajemy różne miejsca, że odwiedzamy, że wychodzimy też z domu, mamy kontakt z innymi dziećmi, z innymi ludźmi, więc jak najbardziej prawo do tego, żeby nie być tylko trzymanym w domu, jest super ważne.
0: A powiedz mi proszę, Janku, teraz wracam z kolei do naszego pytania dnia. Gdybyś mógł wymyślić jakąś jedną rzecz, jeden element, który miałby się pojawić we wszystkich domach i miałby wszystkim domownikom służyć, na przykład w tym, by mieli dobry humor, by było miło, przyjemnie i bezpiecznie, to co to mógłby być za przedmiot, za rzecz, za element?
1: Guzik, który się naciska i wtedy leci woda do picia.
0: A dlaczego akurat woda do picia? To bardzo, powiem ci, zaciekawiło mnie. Ten pomysł bardzo mnie zainteresował. Wiesz, dlaczego mnie to zainteresowało? Już ci opowiadam dlaczego. Ponieważ moja babcia zawsze mówiła, że jak się na kogoś zdenerwujesz, to zamiast krzyczeć, weź szklankę wody, napij się i przemyśl, czy na pewno chcesz te wszystkie niemiłe słowa powiedzieć. Dlatego sobie pomyślałam, że to jest super pomysł, to co zaserwowałeś. Od razu mi się to skojarzyło z tą anegdotką, ale bardzo jestem ciekawa, dlaczego akurat właśnie o tym pomyślałeś.
1: Że jak nie będzie wody w kranach, to żeby była jakaś woda do picia.
0: A tak po prostu, no bo jak człowiek jest spragniony, no to tutaj też rozmawialiśmy o tym jedzeniu, prawda, o tym piciu, że dzieci też do tego mają prawo w domu, no to wtedy jest bardzo niezadowolony i to rzeczywiście tak jest, prawda, Paula, bo to są te takie nasze podstawowe potrzeby, które muszą być zaspokojone.
2: Tak, dokładnie tak. Myślę, że tutaj nie tylko prawa dzieci, ale ogólnie prawa człowieka i dorosłych, jak i dzieci są tutaj, poruszyliśmy tą bardzo ważną kwestię. Każdy powinien mieć prawo do szklanki wody, do bycia napojonym, najedzonym. I myślę, że to jest bardzo ważne, to o czym wspominamy, bo kurczę, tak sobie myślałam, jakby to miało działać, że jak nie ma wody w domu, w sensie w kranie, to że jest na przycisku, to jest w ogóle jakiś super myśl, bo nie wiem, chyba każdy z nas się kiedyś zdenerwował, że chciał odkręcić kran, a tu nic, a tu Myślisz?
0: A poza tym woda, prawda? Tak by się wydawało, że coś takiego prostego, a w niektórych rzeczywiście miejscach na świecie to jest bardzo, bardzo cenna rzecz, taka szklanka wody.

0: Janku, pięknie ci dziękuję za to, że do nas zadzwoniłeś, a teraz oczywiście chciałabym usłyszeć, kogo masz ochotę pozdrowić.
1: Całe radio dzieci, moją rodzinę, moją panią ze szkoły, moich kolegów i tylko tyle.
0: Super pozdrowienia, pięknie dziękujemy za te w naszą stronę skierowane i my ciebie oczywiście także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, kolorowego, cudownego popołudnia i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Do widzenia!
0: Słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że w pierwszej części naszego programu dosłownie na moment pojawił się pewien artykuł, który też jest bardzo ważny, zwłaszcza w kontekście praw dzieci w domu. No my tak oczywiście dzielimy to na prawa w szkole, prawa w domu, ale to chyba też już sami się zorientowaliście, że te wszystkie prawa, one się przenikają. I my tak lubimy sobie często nazywać coś, zamykać w takich szkatułkach, ale wiecie co, tak sobie myślę, że możemy się spokojnie umówić, że jeżeli chodzi o prawa dziecka, to tak na dobrą sprawę, bez względu na miejsce, sytuację i okoliczności, obowiązują one zawsze. Zgadzacie się ze mną wszyscy?
2: Dokładnie tak.
3: Oczywiście. No,
0: bardzo się cieszę, że nie ma słów sprzeciwu. A teraz chciałabym powrócić do tego artykułu 27, bo o nim raptem wspomniałyśmy, prawda, przed pojawieniem się Heli i Franka, więc przypomnijmy, co to za artykuł?
2: Artykuł, który mówi o tym, że dzieci mają prawo do odpowiednich warunków życia, aby móc się rozwijać w najlepszy możliwy sposób i władze powinny pomagać rodzinom i dzieciom, które nie mogą sobie na to pozwolić.
0: No i tutaj idealnie nam właśnie te elementy, o których wspominał Janek, o których wspominał Franek, Hela, związane ze spaniem, z jedzeniem, z piciem, wpisują nam się tutaj idealnie, ale nie tylko one. Bo z czym kojarzy wam się jeszcze ta informacja o rozwoju? Hela, Franek?
3: Z rozwojem mi się kojarzy na przykład to rozwinięcie czegoś.
0: Mhm, na przykład swojej wiedzy. A gdzie
3: tak
0: rozwijamy wiedzę?
3: Z rozwojem kojarzy się na przykład, że dziecko się rozwija w szkole, w domu też. Wszędzie dziecko się rozwija, bo uczy się też na błędach.
0: A co to znaczy, że można się uczyć na błędach?
3: Że jak na przykład popełnisz błąd na sprawdzianie, kartkówce czy teście, a potem go zobaczysz, to wiesz, że musisz to powtórzyć, żebyś po prostu mógł już to zawsze wiedzieć.
0: Mhm, ale to jest bardzo ważne i fajne, co powiedziałaś, bo rzeczywiście nie tylko w szkole się uczymy, w domu też się bardzo wielu rzeczy uczymy. Franek, czego się ostatnio w domu nauczyłeś?
3: Tego, że muszę chować Lego przed moim psem.
0: Czyli, że należy dbać o wspólny porządek.
3: Tak, co moja mama bardzo docenia.
0: No to super!
3: Ja też sądzę, że chyba chodzi też o bezpieczeństwo psa, by nie zjadło tego Lego.
0: Oczywiście. Hela, a czego ty się ostatnio w domu nauczyłaś?
3: Jakby się tak zastanowić... Na razie nie umiem wymyśleć, ale pomyśl.
0: To pomyśl. Jak ci wpadnie do głowy właśnie jakaś myśl związana z tym tematem, to koniecznie daj znać. Słuchajcie, ja chciałabym teraz zaproponować jedną z moich ulubionych zabaw. Prawda czy mit? Co wy na to jesteście gotowi?
3: Tak.
0: Dobra.
3: Tak, też lubię tą zabawę.
0: Cieszę się bardzo. Zatem uwaga, uwaga. Zaczynamy od kogo? Od Heli czy od Franka?
3: Ode mnie, ode mnie.
0: To może zagrajcie w marynarza. Raz, dwa, trzy. I? Komu się udało?
3: 10.
0: O nie, remis. Dobra, to jeszcze raz.
3: Marynarzyk.
0: No to słuchajcie, ja chyba muszę zrobić wyliczanką. Ence, pence, w której ręce, czy w pokoju, czy w łazience? Hela. Hela jako pierwsza dostaje swoje zdanie i bardzo jestem ciekawa, czy to prawda, czy mit według ciebie. Każde dziecko musi mieć własny pokój, żeby jego prawa były przestrzegane. Prawda czy mit?
3: Mit.
0: Drogi ekspercie.
3: Bo ja z moim bratem kiedyś miałam wspólny pokój i cały czas było okej.

0: I nie czułaś, żeby twoje prawa były łamane?
1: Nie, każdy miał swój kącik. Nie kłóciliśmy się też o miejsce. Może czasami o to, czy można w jakimś miejscu.
0: Mhm.
1: Też być jakby tak... Czyje to jest miejsce, czy tam można stawiać swoje zabawki, bo mieliśmy swoje połowy i mieliśmy piętrowe łóżka, bo każdy chciał mieć piętrowe, ale ja też chciałam, więc nam tata zbudował takie dwa piętrowe łóżka, a pod tym mieliśmy szafki i tam były schodki, a po środku były schodki i tam mieliśmy kąciki pod tymi łóżkami, więc było nam dużo miejsca, a jak chcieliśmy, to mogliśmy robić bardzo fajne takie bazy. Kładliśmy koc na łóżku, przyczepialiśmy go tam, a wtedy była taka fajna baza i tam zawsze lubiliśmy się chować.
0: No, wszystko mieliście idealnie rozplanowane. Franek, ja widziałam, udało ci się złapać.
2: 16, 16 i 16 sekund.
0: Tak, urodziny, godziny. Sygnalizowałeś nam je tutaj. Fantastycznie. Ja od kilku dni bowiem, wyobraźcie sobie, poluję na tą 16, 16 i 16 sekund i nie mogę upolować tej godziny. I dzisiaj nareszcie dzięki wam udało mi się, dzięki temu, że zaobserwowałeś i zwróciłeś mi na to uwagę, Franek, dzięki wielkie.
2: Gratulacje.
0: Udało mi się to upolować. No, ale zaraz.
1: Ja też zawsze, jak byłam mała, to jak była jakaś godzina i minuta ta sama, to krzyczeliśmy z całą rodziną: urodziny, godziny!
0: No i proszę bardzo, i tutaj okazuje się, że nie tylko ja lubię polować na takie urodziny, godziny. Ale dla mnie bardzo ważnym jest jeszcze tutaj zdanie eksperta, jeżeli chodzi o to zdanie, które rozszyfrowała nam przed momentem Hela. Zdanie to brzmiało następująco, przypomnę je jeszcze raz. Każde dziecko musi mieć własny pokój, żeby jego prawa były przestrzegane. Hela powiedziała,
1: to
0: że to mit.
3: Ja muszę się tutaj z Helą zgodzić. Hela ma rację. Każde dziecko powinno mieć swoją przestrzeń w domu zapewnioną, w której będzie mogło poczuć się bezpiecznie. Będzie miało swój tak zwany kącik, ale być może tutaj zasmucę wielu z was, którzy chcą się pozbyć rodzeństwa z pokoju. Niestety to nie jest tak, że musicie mieć tylko swój własny pokój na wyłączność, ale tak myślę, że jak Hela nam to opowiada, to może być całkiem fajna zabawa mieć pokój z bratem albo być może z siostrą. Więc
0: Super przygoda.
1: Ja z moim bratem mieliśmy i ja zawsze mój brat chciał się mnie pozbyć z pokoju, bo nie miał miejsca na swoje rzeczy i też nie miał jak mieć biurka, bo on wtedy już do drugiej klasy chodził. Jak ja jeszcze byłam w zerówce, to on do drugiej klasy chodził i po prostu nie miał gdzie nadrabiać zaległości też, więc po prostu nie chciał mieć mnie w pokoju, ale tata nam zrobił pod oknem takie biurka i tam mieliśmy już.
0: Ale Franek, nie tylko z rodzeństwem można dzielić pokój. Z kim ty dzielisz swój pokój?
2: Dzielę swój pokój z damą Dziubek.
0: A kto to jest dama Dziubek?
2: Dama Dziubek, to słuchajcie, powiem wam tajemnicę i słuchaczom też. Dama Dziubek to jest mój bardzo tajemny pies.
0: Czyli można dzielić także pokój ze swoim ukochanym czworonożnym przyjacielem.
1: Ja też go widziałam.
0: Dziubka.
1: Tak.
0: No i super. I rzeczywiście to jest dama Dziubek.
1: Tak.
0: Franek, ale nie myśl sobie, teraz zdanie dla ciebie. A do twoich zadań należy rozszyfrowanie, czy jest to prawda, czy jest to mit. Uwaga! Dorośli powinni brać pod uwagę zdanie dziecka w sprawach, które go dotyczą.
2: Prawda.
0: Dlaczego tak sądzisz?
2: Dlatego, no bo sam mam taką sytuację, w której czasami warto, żebym się wypowiedział.
0: Mhm. A co na to nasz ekspert?
3: Ja myślę, że to totalnie prawda, że warto brać głos dziecka pod uwagę w sprawach, które dziecka dotyczy. I nieważne, czy to są rzeczy, które mogą wydawać się błahe, czy jakieś super ważne decyzje, myślę, że warto wysłuchać, co dziecko ma do powiedzenia, ponieważ to ono ostatecznie zostanie z konsekwencjami tych decyzji, które zostaną podjęte.
0: Otóż to jest bardzo, bardzo ważne rzeczywiście, żeby zdanie dzieci brać pod uwagę.

0: ale też nie możemy zapominać, że ostateczne decyzje podejmują dorośli, którzy zawsze na pewno mają na względzie przede wszystkim wasze dobro i wasze bezpieczeństwo.
1: Tak, i tutaj też myślę, że warto to zaznaczyć i tym najmłodszym słuchaczom, jak i ich rodzicom, że to, że mówimy o prawach dziecka, to nie jest jakby zagrożenie dla rodziców, dla ich praw też i dla obowiązków rodzicielskich, jakie mają. Prawo dziecka można, wręcz należy przestrzegać, ale to nie znaczy, że zwalnia to po prostu z decyzyjności rodziców, ponieważ każdy rodzic odpowiada za bezpieczeństwo i dobrostan swojego podopiecznego, swojej pociechy, jakkolwiek byśmy nazwali.
0: Do naszej rozmowy wrócimy za momencik, a wy, moi drodzy, w tym czasie zastanówcie się, przeglądając konwencję o prawach dziecka, o jakim artykule my tak naprawdę teraz, przed momentem, rozmawialiśmy. Bardzo jestem ciekawa, czy rozszyfrujecie tę zgadywankę.
2: A o tym sobie rozmawiamy.

0: O tak, ja tutaj zgadzam się w 100% z Zozi. Każde dziecko ma swoją supermoc. Bardzo jestem ciekawa, jakie supermoce mają moi dzisiejsi goście, bo przypominam, że razem z nami w radiowej świetlicy dzisiaj podczas wyjątkowej odsłony, podczas drugiego spotkania w ramach naszego cyklu pod tytułem
1: Jakie prawa mają dzieci?
0: W studiu Polskiego Radia Dzieciom Paula Nowaczewska, starsza specjalistka do spraw dialogu społecznego z UNICEF Polska oczywiście oraz Hela i Franek. No i ja teraz zamieniam się w słuch o waszych supermocach. Bardzo chętnie bym usłyszała co nieco. Paula, jaka jest twoja supermoc?
2: Ja super gotuję i umiem wyczarować obiad z niczego.
0: A co to znaczy wyczarować obiad z niczego?
2: No, na przykład ktoś otwiera w domu lodówkę i mówi, nie ma nic do jedzenia i ja wstaję, robię myk pyk i jest obiad na stole.
0: Dobre, super, chciałabym mieć taką supermoc, fajnie. Hela, a ty jaką masz supermoc?
3: Ja jeszcze muszę się też nad tym zastanowić, ale myślę, że każde dziecko ma supermoc bycia dzieckiem.
0: To jest świetna supermoc. Franio, a ty jaką masz supermoc?
4: Taką, że wiem, że na przykład jak potrzę się o włosy folietką, w jakich mieliśmy, to powstanie to. A. Zlepiona do ściany.
0: Czyli masz taką supermoc odkrywania sztuczek magiczek. Czyli magicznych sztuczek.
4: No, można tak powiedzieć.
3: No, ale okej.
0: Bo to jest taka niby trochę magia, ale z drugiej strony nauka, jakby na to nie patrzeć. Idealne. Słuchajcie, prawdą jest to, co powiedziała Hela, co wyśpiewała nam Zozi. Każde dziecko ma supermoc i tak sobie myślę, że nawet każdy człowiek ma supermoc, tylko nie wiem, co takiego się dzieje, że im człowiek się robi starszy, tym jakoś bardziej

0: bardziej zapomina o tej swojej supermocy. Zastanawialiście się kiedyś nad tym?
1: Wtedy ma taką stałą już supermoc inną.
0: Ale jak o niej nie pamięta, to jak może z niej korzystać? Franek, co o tym sądzisz?
2: Może się o niej przekonać. Kiedy coś zrobi, to wtedy się przekonuje.
0: Ale tak przypadkiem.
2: Tak.
0: No, Franek?
3: Moim zdaniem to trochę się z tym nie zgadzam. Z tym, co Hela powiedziała.
0: No to proszę, proszę.
3: Dlatego, no bo supermoc to nie jest na przykład coś. Jakby się zastanowić, to supermoc ma znaczenie supermocy, a nie. No bo na przykład naukę się dowiadujemy przypadkiem. A supermoc to jest coś od wrodzenia.
0: A, że od urodzenia, ale wiecie co?
2: Ale ja sobie tak, nie wiesz wtedy, jaką masz supermoc.
0: Nie zawsze można wiedzieć, tak, dokładnie. Ale ja tak sobie myślę, że taką supermocą, którą rzeczywiście ma każde dziecko, to są super prawa dziecka. I chyba tutaj to się zgodzicie ze mną w 100%, bo spełnia wszystkie wasze warunki. Mają to wszystkie dzieci i mają od urodzenia.
3: Moim zdaniem, mam supermocą są rodzice.
0: O, no to też jest przepiękna supermoc i to też nawiązuje do takiego prawa, które ma każde dziecko, czyli wsparcia, miłości, szacunku. I tutaj nie ma co nawet już szukać tego w artykułach, bo to jest chyba coś tak...
2: Co każdy wie.
0: Co powinno być, prawda, w każdym domu.
2: Tak, każde dziecko powinno to czuć co dnia.
0: Dokładnie. Ale właśnie, a propos artykułów. Czy znaleźliście ten artykuł, o który pytałam? Tutaj Hela przed piosenką wystartowała z pytaniem, ale o czym my właściwie rozmawialiśmy? O jaki artykuł tutaj chodzi? Chodzi mi oczywiście o ten artykuł dotyczący tego, że każde dziecko ma prawo do swojego zdania i do tego, by to zdanie było wysłuchane. Franek?
3: Czyli artykuł 12 i 13.
0: No to przeczytasz nam artykuł 12.
3: Dzieci mają prawo do swobodnego wypowiadania się w sprawach, które ich dotyczą. Dorośli powinni słuchać dzieci, traktować je poważnie.
0: I zróbmy, poczekaj, pauzę, bo ja chciałabym wyjaśnić, co to właściwie znaczy traktować dzieci poważnie. Co to znaczy? Jak wy to rozumiecie?
2: Że na przykład jak jest lekcja, to...
0: Ale w domu, w domu.
2: W domu to na przykład, że jak jakiś rodzic gotuje coś, a dziecko mówi, że się zraniło w palec przez przypadek, przez kartkę, jak czytało książkę, a rodzic po prostu gotuje i cały czas, tak, rozumiem, to po prostu to jest, że go ignoruje również.
0: To jest rzeczywiście bardzo taki poważny problem, bo nikt nie chce być ignorowany, a faktycznie czasami tak bywa, że dorosłym się wydaje, że to, co mówią dzieci, jest mniej ważne niż to, o czym albo rozmawiają dorośli, albo o czym czytają, albo czym się zajmują. No, myślę, że to jest bardzo ważne.
4: Tak, to jest bardzo ważne i mówiąc o byciu wysłuchanym w domu, mi zawsze przychodzą na myśl brokuły, że rodzice często nie słuchają, że dzieci nie chcą mieć brokułów.
0: Albo czegokolwiek innego, tak, prawda?
4: Tak, jakby te brokuły to były tak chyba z mojego przedszkola takie wspomnienie, że nikt nie słuchał, że nie chce mieć brokułów i szpinaku i tak mi utkwiły w pamięci. Ja uważam, że dzieci mają dużo do powiedzenia w wielu sprawach i myślę, że tu warto pamiętać, że dzieci są tak samo domownikami jak my, dorośli. I tak samo jest to ich przestrzeń, którą współtworzą, więc warto brać pod uwagę ich głos w tym, jak tworzymy tą przestrzeń po prostu każdego dnia.
0: A ty masz jakiś przykład, Franek, odnośnie do traktowania właśnie poważnie przez dorosłych?
3: Tak. No bo na przykład widziałem, w domu nie, ale mogę powiedzieć taki ze szkoły, który widziałam, tak, że ktoś mówi o jadalnych kasztanach. A pani mówi, że nie, takie nie istnieją. Sprawdza, jest, że istnieją, a pani mówi, no widzisz, takie nie istnieją.

0: Ach, czyli też, żeby brać pod uwagę, że czasami dzieci mogą mieć rację.
1: No, niedawno czytaliśmy opowiadanie, gdzie jakiś chłopiec chciał udowodnić, że pani nie zawsze ma rację, a w tym opowiadaniu później pani powiedziała mu, że nie zawsze ktoś wie, ale wtedy chciał tylko udowodnić, że pani nic nie wie wszystkiego, a za to dostał, że będzie prowadził dzielnik.
0: Ach.
1: Potem zaraziła się ta historia jeszcze raz, tylko z historią chyba. No, a potem prowadził kronikę klasową.
0: No, czyli tutaj jeszcze była dalsza historia. Słuchajcie, ale ty, Franek, jeszcze wspomniałeś o artykule 13. Przeczytasz nam go?
2: Chętnie.
0: Proszę.
2: Dzieci mają prawo do swobodnego dzielenia się z innymi tego, czym się uczą, co myślą, co czują w każdej formie ustnej, piosenki rysunkowej,
0: pisemnej,
2: rysunkowej lub jakiejkolwiek innej, dopóki nie krzywdzi do innych ludzi.
0: No, czyli tutaj rzeczywiście potwierdzenie tego, o czym powiedzieliście, ale ja chciałabym naszego eksperta, Paulę, podpytać o końcówkę tego artykułu, czyli można mówić, myśleć i robić, wypowiadać się według tego, co uważamy, ale jest pewien warunek.
3: Tak, nie wolno krzywdzić innych ludzi. I tu mi się na myśl nasuwa taka historia, bo nasi tutaj młodzi eksperci nie wiedzą, ale ja kiedyś pracowałam z takimi dziećmi w ich wieku i oni się bardzo często kłócili. I jak się kłócili i zaczynali się przezywać, ja im zawsze mówiłam, słuchajcie, wy się nie musicie lubić, ale musicie się szanować. A co to znaczy szanować? Że na przykład nie obrażać się, nie wyzywać, że możecie po prostu być i traktować się jak powietrze. Możecie po prostu nie bawić się ze sobą, nie musicie się przyjaźnić, ale musicie mieć do siebie szacunek. I myślę, że to jest o tym szacunku, że możemy kogoś bardzo nie lubić. Ktoś nas może denerwować tak bardzo, że po prostu gotujemy się w środku, jak widzimy tą osobę, ale szacunek jest tym, co powinniśmy okazywać każdemu, bez względu na to, jakie emocje odczuwamy. Tak samo jest w domu właśnie. Możemy być źli na rodziców na przykład, że kazali iść nam spać, że nie pozwolili zjeść czekolady, że nie pozwolili grać na komputerze do kolejnej, nie wiem, godziny, ale tutaj jest ten szacunek. Możemy być źli, możemy powiedzieć, co myślimy, ale nie wolno nigdy nikogo obrażać, nie wolno być po prostu niemiłym, nieuprzejmym, sprawiać przykrości.
0: To tak, jest... i robić komuś krzywdy, prawda?
3: Tak, to w ogóle.
0: Na to nie ma żadnej zgody. Słuchajcie, dodzwoniła się do nas Hela. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Powiedz mi proszę, Helu, czy prawa dziecka są tobie dobrze znane, czy dopiero odkryłaś je niedawno?
4: Nieznane.
0: Jeszcze nieznane. Och, to ja się bardzo cieszę, że jesteś dzisiaj z nami. Słuchasz radiowej świetlicy i naszego specjalnego cyklu. Przypomnijcie, Hela, Franek, jak się nazywa nasz cykl?
1: Jakie prawa mają dzieci?
0: Dokładnie. I powiedz mi, czy któreś z tych praw, o których już sobie dzisiaj powiedzieliśmy, o których rozmawialiśmy, szczególnie ciebie zainteresowało?
4: Nie.
0: Nie, ale z którym się zgadzasz albo nie? Ze wszystkimi się zgadzasz. No i wcale mnie ta odpowiedź nie dziwi, bo rzeczywiście to wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, jest bardzo, bardzo ważne. Helu, a twoim zdaniem, co jest najważniejsze? Właśnie, tak twoim zdaniem, nie tutaj związanym z tym, o czym my rozmawialiśmy, tylko jak ty myślisz, co dla dziecka jest najważniejsze, jeżeli chodzi o jego prawa w domu?
4: Miłość.
0: Szacunek, wsparcie. No rzeczywiście, tutaj te wątki też się pojawiały. Ale wiesz co, teraz przyszło mi do głowy, że muszę się ciebie koniecznie podpytać o nasze dzisiejsze pytanie dnia. Pamiętasz to pytanie, czy przypomnieć ci?
4: Przypomnieć.
0: Jasne, już przypominam. Gdybyś mogła dodać do swojego domu jakąś jedną rzecz, jakiś jeden element, który sprawiłby, że wszystkim mieszkańcom byłoby lepiej żyć, funkcjonować, to co to takiego by było?
4: To nikt na siebie nie krzyczy.

0: żeby nikt na siebie nie krzyczał. No dobra, no ale w jaki sposób byś to chciała osiągnąć?
1: Jeżeli jesteś na kogoś zły, to nie krzyczysz na niego, tylko zmrowasz.
0: Ale to jakieś na przykład takie tabliczki by się nagle pojawiały, na przykład z sufitu by zwisały takie tabliczki?
1: Nie, byłaby taka tablica i gdyby na przykład ktoś krzyknął, to by dostawał minus. Gdyby

0: No, powiem ci, Hela, że rzeczywiście kłótnie w domu to nie jest nic miłego, więc wcale mnie nie dziwi, że zwróciłaś na to uwagę, ale wiesz co, ale muszę ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Otóż taką, że to jest niesamowite, jak sobie tak teraz o tym pomyślałam, że z jednej strony właśnie najważniejsza jest miłość, a z drugiej strony coś, czego chcemy unikać w domu, to są te kłótnie, prawda?
1: Tak.
0: Czyli takie zupełne przeciwieństwa, ale do czego to wszystko prowadzi według ciebie?
1: Do zła na pewno.
0: A ja myślę, że to prowadzi do tego, że kiedy wyeliminujemy te kłótnie i rzeczywiście skupimy się na miłości i szacunku, to wtedy będzie królował w domach ten uśmiech, o którym wspominałam na początku naszego dzisiejszego spotkania, bo uśmiech należy się każdemu dziecku. I tutaj chyba też wszyscy się ze mną zgodzą. Helu, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: A czy mogę poprosić piosenkę?
0: Piosenki w Polskim Radiu dzieciom zamawiamy i dedykujemy w każdą środę po godzinie 17. I zapraszam ciebie bardzo, bardzo gorąco, byś wówczas do rodzinnego koncertu życzeń do nas zadzwoniła, albo mogę zanotować tę piosenkę i przekazać później te informacje Justynie albo Jackowi. To jak
1: Gravity
0: wolisz?
1: Z Wiktorsa z Eurowizji Junior.
0: Ach, no oczywiście, oczywiście. Trzymamy mocno kciuki za polskiego reprezentanta. Już niebawem finał w przyszłym tygodniu. Chyba mogę uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, że w przyszłym tygodniu także w Polskim Radiu Dzieciom w naszej radiowej świetlicy będziecie mogli posłuchać wywiadu, który przeprowadzę z Wiktorem. Więc jeżeli jesteś jego fanką, to koniecznie bądź również z nami podczas kolejnych spotkań w radiowej świetlicy.
1: A będzie można zadzwonić wtedy?
0: A, to zobaczymy, zobaczymy. Tymczasem pięknie ci dziękuję, Helu, za rozmowę. Pozdrawiamy cię bardzo, bardzo serdecznie. Przesyłamy uśmiechy, uściski i życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego popołudnia. Pa, pa, pa!
1: Pa, pa!
0: I wracamy także do naszej bardzo ważnej rozmowy, bo wiecie co? Hela mnie tutaj zainspirowała, mówiąc o tych przeciwieństwach, do bardzo ważnego wątku, do bardzo ważnego tematu. Jak to jest, że często dostrzegamy rzeczy niemiłe, a zapominamy dostrzegać rzeczy miłe? Jak myślicie, dlaczego tak jest?
2: No bo życie jest neutralne.
0: A co to znaczy, że życie jest neutralne?
2: Czyli to oznacza, że życie... To oznacza, że życie nie jest ani po twojej stronie, ani po twojej złej. Czyli jak masz na przykład zły tydzień, to nie oznacza, że... No, że jest to twój... że świat się przeciw tobie sprzeciężył, no bo... No bo jakby wszechświat nie jest istotą.
0: Mhm. I po prostu różnie mogą się losy potoczyć. Hela, a ty myślałaś kiedyś o tym?
2: No jakby tak pomyśleć, to chyba myślałam.
0: Mhm. A chcesz się tymi przemyśleniami z nami podzielić?
2: Mogłabym.
0: To jak będziesz miała ochotę, to daj znać. Paula...
2: Też chciałabym dopowiedzieć do tego, co wcześniej mówiliśmy, że wiem, że każdy rodzic zna różnicę pomiędzy słyszeć a słuchać.
0: Och, to jest bardzo, bardzo ważne, co powiedziałaś i zaraz do tego wrócę, tylko zanim zapomnę, pozwól, że zapytam Paulę, czy rzeczywiście tak jest, że czasami łatwiej dostrzegamy te niemiłe rzeczy i zapominamy dostrzegać te przyjemne, miłe i ważne?
3: Myślę, że tak jest, bo do dobrych rzeczy szybko się przyzwyczajamy. Moja babcia tak zawsze mówiła, a te złe sprawiają, że coś nas boli, jest nam przykro i raczej skupiamy się na nich mocno, żeby ich unikać. I nie chcemy ich powtarzać, znów doświadczać. Więc niestety tak jest, że czasem może wydarzyć się 10 fajnych rzeczy i ta jedna mniej fajna i ona zepsuje nam na przykład całą, na przykład, nie wiem, tak myślę, że na przykład na wycieczce szkolnej, nie? Wydarzy się coś
0: niemiłe. Albo całe popołudnie rodzinne, prawda?
3: Tak, że wystarczy, że jedna rzecz, która sprawi, że będzie nam przykro, może skreślić wszystko, co było fajne. No, niestety tak jest.
0: No, czasami niestety.

0: Dania.
1: O, właśnie, właśnie. To słuchanie jest bardzo ważne, bardzo istotne. Przed momentem Hela nam zwróciła na to uwagę, jaka jest różnica między słuchaniem a słyszeniem. To wyjaśnij, proszę, gdyby ktoś miał wątpliwości.
2: Na przykład, gdy się słyszy coś, to można na przykład, że... Wiem, właśnie to powiedziałam, dlatego, bo zawsze jak rodzice o coś proszą i dzieci wtedy słyszą, ale nie słuchają. A jak się słucha, to wtedy po prostu robi się to, o co cię proszą, a jak się słyszy, to można po prostu dalej oglądać telewizję.
1: No i też wtedy nie ma takiego kontaktu ze sobą, prawda? Nie prowadzi się rozmowy, tylko właściwie tak się rzuca w przestrzeń różne słowa i to jest bardzo niefajne i bardzo niemiłe. Ale wiecie co? Zbliża się godzina 17, a to oznacza, że powolutku niebawem będziemy się żegnać, więc czas na moją kolejną ulubioną zabawę. Mam prawo do... No i teraz sprawdzimy, czy rzeczywiście wiecie, do czego macie prawo. Będę zadawała pytania Heli, Frankowi. Wy oczywiście też przed radioodbiornikami możecie się razem z nami pobawić, a Paula rzeczywiście postara się nam tutaj rozsypłać i rozszyfrować, czy rzeczywiście do tego wszystkiego dzieci mają prawa. Zaczynamy tym razem od Franka, bo ostatnio zaczynaliśmy od Heli. Uwaga, czy... Franek, czy masz prawo czuć się bezpiecznie?
3: Mam.
4: Prawidłowo.
1: Oczywiście. Hela, czy...

0: masz prawo powiedzieć dorosłemu, że coś cię martwi?
1: Oczywiście.
0: Franek, czy masz prawo poprosić o pomoc?
2: Mam.
0: Hela, czy masz prawo do mieszkania w takim domu, gdzie będziesz mogła się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności?
1: To się powinno być.
0: I Paula, do ciebie też mam pytanie. Czy dzieci mają prawo mieć własne zdanie w sprawach, szczególnie takich, które dotyczą ich albo ich rodziny?
3: Tak, jak najbardziej.
0: Słuchajcie, w ten oto sposób podsumowaliśmy sobie tak naprawdę to, o czym dzisiaj przez te 2 godziny rozmawialiśmy w naszej radiowej świetlicy w specjalnym cyklu pod tytułem...
4: Jakie prawa mają dzieci?
0: No i oczywiście nie musimy znać na pamięć wszystkich artykułów Konwencji o prawach dziecka. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli. I wy, młodzi przedstawiciele i młodzi słuchacze Polskiego Radia Dzieciom, jak i my, czyli dorośli, żebyśmy wiedzieli, że takie prawa istnieją, żebyśmy umieli rozpoznawać sytuacje, w których możemy z nich korzystać, w których mają one zastosowanie i przede wszystkim byśmy mogli je rozumieć. Co chciałaś powiedzieć, Helu?
1: Ja już się martwiłam, że tego wszystkiego będziemy musieli się uczyć na pamięć.
0: Tych praw dziecka. Wiesz co? Tak to jest w życiu, że jeżeli się czegoś używa albo zauważa właśnie różne rzeczy, sytuacje czy też tematy, to nagle się okazuje, że ty to wiesz, że się tego tak po prostu przy okazji nauczyłaś. Więc wydaje mi się, że im więcej będziemy się spotykać, a to przecież drugie spotkanie w ramach naszego cyklu Jakie prawa mają dzieci, a jeszcze ile spotkań przed nami? 8, więc podejrzewam, że w czerwcu, kiedy będziemy robić wielkie podsumowanie, to będziecie prawdziwymi ekspertami, jeżeli chodzi...
1: No to super, bo w czerwcu są moje urodziny.
0: O prawa dziecka, no to zobacz, tym bardziej. Pięknie dziękuję naszym słuchaczom, słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom za to, że przez... ostatnie 2 godziny byli razem z nami. Dziękuję także oczywiście przepięknie naszym gościom, a razem z nami była Paula Nowaczewska z UNICEF Polska, starsza specjalistka do spraw...
3: dialogu społecznego.
0: Oczywiście, czyli czegoś bardzo, bardzo ważnego, bo prowadzi do... rozmowy przede wszystkim, komunikacji i relacji między drugim człowiekiem. Ale była z nami także Hela i był z nami także Franek. Audycję miałam przyjemność poprowadzić ja, czyli Marta Powałowska, a moim wydawcą była Kasia Pietrzak, która ma dzisiaj swoje urodziny i której teraz wszyscy zaśpiewamy 100 lat.

0: Kasia!
1: Jeszcze raz pięknie dziękujemy wam za super audycję, wspaniałe rozmowy, za wasze zdanie w tym niezwykle ważnym temacie. No i słyszymy się po raz kolejny w naszym cyklu już w listopadzie. Jaki wątek wówczas poruszymy? O tym przekonacie się, jeżeli będziecie z nami. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!

0: głos.
1: Jakie prawa mają dzieci?
2: Jakie prawa mają dzieci?

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiam!

0: Autopromocja. Opowiem ci radio.
1: Chodźcie, chodźcie, szybko, do ogniska. Tu bliżej. No dawaj, dawaj, chodź.
2: No chodźcie tutaj, chodźcie. No śmiało, nie bójcie się. Tutaj, do ogniska. Chodź, chodź, chodź. Szparag, Serż, no do ciebie mówię przecież. Chodź, szparagu, kochany, no chodź. Ziemniak, Zbyś, come on, chodź.
1: Kalina, opowiedz tę historię, wiesz, co ją tak lubię, oni nie znają. Dobra?
3: Aha, tak, no. No dobra, ale jak chłopaki ładnie zagrają. No, chłopaki, grajcie.

0: Co ona powiedziała, że co? Że bąk? Kalina, o jakiego bąka ci chodzi? Takiego...
1: No taki malutki kalinowy bączek. Taki tyci.
2: Co to za zapach?
3: Dajcie spokój.

kapusta, oj kapusta, bardzo smaczna i nie tłusta, więc kapustę trzeba jeść, żeby zdrowym być i cześć jeść.

Dzień dobry, a w zasadzie dobre popołudnie. 11 minut po godzinie 17. Witam Was bardzo serdecznie w naszej audycji Opowiem Ci Radio. Marta Kawalec przed mikrofonem, Daria Brzezińska jest razem z nami również dzisiaj i zapraszam wszystkich słuchaczy do tego, aby zostali z nami, bo będzie się dzisiaj działo. Oczywiście, tak jak zawsze w

0: naszej audycji, ale tym razem mam dla Was bardzo ciekawą propozycję, bo skoro jest już październik, to myślę, że wszyscy zauważyli, że za oknami robi się coraz szybciej, coraz ciemniej. I tak każdego dnia ten dzień nam się skraca, skraca, skraca i wkrótce być może będzie tak, że o tej porze będziemy się witać, kiedy będzie już zupełnie ciemno. No właśnie, i teraz mam dla Was takie pytanie i propozycję, a może pobawimy się dzisiaj trochę takim światłem, cieniem i ich odblaskami, bo kiedy robi się ciemno i kiedy na przykład wracamy ze szkoły albo z przedszkola, no to musimy być uzbrojeni w pewną bardzo, bardzo ważną rzecz. To jest rzecz, którą możemy sobie przypiąć do plecaka. Może ona też towarzyszyć nam na ubraniach, może to być coś przypinanego, przyklejanego albo na przykład wmontowanego w nasze ubrania, w buty albo też właśnie w plecak czy w czapkę. No właśnie, i to jest nam bardzo potrzebne, abyśmy byli bezpieczni. Czy wiecie, co to jest za niezwykłe urządzenie, przedmiot albo po prostu kawałek paska, który może służyć w bardzo ważnej sprawie? 22 645 2055 właśnie o tej rzeczy dzisiaj porozmawiamy, więc jeżeli wiecie, to zadzwońcie.
1: Polskie Radio Dzieciom od rana do wieczora.

I zaczynamy naszą historię. Jest piękna godzina, 17 minut po godzinie 17 i mamy jeszcze 17 sekund, więc same 17 ułożyły nam się teraz po to, żebyśmy może mogli właśnie już zacząć, bo zapytałam was na początku o ten przedmiot, który będzie nam dzisiaj towarzyszył w naszej pierwszej godzinie. No i chodzi mi oczywiście o odblaski. Odblaski, czyli takie elementy, które mogą być przyszyte do waszego ubrania albo przyklejone albo przyczepione. Mogą to być różne formy, w jakich możemy czuć się bardziej bezpieczni, bo takie odblaski dają nam dużo więcej bezpieczeństwa, a to dzięki temu, że jesteśmy dużo lepiej widoczni. Świeć przykładem, noś odblaski, to jest akcja, którą policja od kilku lat już prowadzi po to, żeby szerzyć świadomość na temat tego, jak ważne są odblaski. Od 1 października do końca roku ta akcja trwa i my również jako Polskie Radio Dzieciom przyłączamy się do tego, aby apelować, aby wam opowiadać o tym, jak bardzo ważne są odblaski i żebyście mogli też dokładnie sprawdzić, czy wasze plecaki, czy wasze buty, kurtki albo to, co zazwyczaj nosicie wracając ze szkoły wieczorem, bo to zwykle o tę porę dnia chodzi, chociaż rano też już wkrótce będzie pewnie znacznie ciemniej, no to właśnie po to są te odblaski. Świecić odblaskiem to jest bardzo ważna rzecz, szczególnie dla tych, którzy kierują pojazdami, żebyśmy byli lepiej widoczni i dla nich, i dla innych uczestników ruchu. Myślę, że to dobrze wiecie, więc dzisiaj mam dla was taką propozycję, abyśmy o tych odblaskach porozmawiali i ułożyli jakieś historie. Ułożyli je z głowy, a może macie takie, które przydarzyły się wam. Jeżeli macie taką historię, która właśnie wydarzyła się w waszym życiu i to odblaski były jej głównym elementem, albo przynajmniej takim, który sprawił, że historia potoczyła się znacznie lepiej, to koniecznie do nas zadzwońcie, a my taką opowieść nagrodzimy. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i czekam na wasze historie związane z odblaskami. Czy zdarzyła się wam kiedyś historia, kiedy ten odblask bardzo ważnym elementem stał się podczas tej historii? Jeżeli tak, to zadzwońcie i opowiedzcie ją nam, a my z pewnością będziemy mogli wam wysłać taki odblask, który dołączy do waszej kolekcji. Być może są tacy wśród was, którzy mają tych odblasków znacznie więcej niż jeden, no bo w sumie to mogłoby być ich więcej. Na każdej nodze, na każdym ręku, na głowie, na plecaku, z przodu, z tyłu. No myślę, że mielibyśmy dużo pola do popisu, żeby takie odblaski znalazły się w odpowiednich miejscach, także myślę, że czas start. Czekam na wasze historie dotyczące odblasków.

Opowiem Ci, radio, nasza popołudniowa propozycja dla wszystkich, którzy w czwartki, a może nawet każdego innego dnia, lubią opowiadać sobie historię. My akurat w czwartki spotykamy się po to, żeby sobie trochę poopowiadać różne historie. Myślę, że takich historii, które są związane z odblaskami, jest bardzo dużo, bo skoro są one tak ważne, że organizuje się dla nich specjalnie akcje, żeby nosić odblaski. To znaczy, że musiały pomagać wielu ludziom w tym, aby dotrzeć bezpiecznie do domu, a także kierowcom, aby uważać na pieszych, którzy idą gdzieś może brzegiem drogi, a może gdzieś chodnikiem, ale blisko drogi. I oczywiście myślę, że to jest bardzo ważna zasada, aby o tych odblaskach pamiętać. Już teraz za oknem robi się coraz ciemniej, no ale pewnie wiecie, że będzie jeszcze ciemniej każdego dnia, a już wkrótce przesłamy jeszcze godzinę, więc myślę, że wtedy to już naprawdę zrobi się nam ciemno. Także pamiętajcie o odblaskach, a my dzisiaj nagradzamy tych, którzy zadzwonią do nas i opowiedzą historię związaną z odblaskami, właśnie odblaskami, po to, żebyście mogli być bezpieczni na drodze, kiedy wracacie do domów z przedszkola albo ze szkoły, jeżeli macie jeszcze miejsce gdzieś, gdzie tych odblasków nie ma, albo może chcielibyście mieć jakiś nowy odblask, no to myślę, że jest to dobra okazja, aby do nas zadzwonić. A więc, drodzy słuchacze, robi się coraz ciemniej, nadchodzi wieczór, wychodzimy z domu, no i właśnie nasz odblask gdzieś pewnie jest. Może jest bryloczkiem przyczepionym do plecaka, a może gdzieś na kurtce z tyłu. No właśnie, co taki odblask widzi, kiedy wychodzi na zewnątrz? No bo my go zwykle nie widzimy. On nie świeci, on nie daje żadnego znaku.

o sobie, on tylko odbija światło, które jest na niego skierowane. I co się może wydarzyć? Czy znacie jakieś historie związane z odblaskami? Czekam na nie. Mam nadzieję, że już wkrótce odezwie się do nas ktoś, kto takie odblaski nosi i być może przydały mu się one bardzo. 22 645 20 55.

0: No to skoro tak, to wyruszajmy. W naszej audycji Opowiem Ci Radio ruszamy na przygodę. Być może ta przygoda jest częścią waszych też historii, więc wsłuchujcie się uważnie. Może właśnie wy również mieliście takie przygody za sobą. Noś odblaski to jest akcja, którą promujemy i dzięki której mam nadzieję, że będziecie czuć się bezpiecznie. A z nami jest Adam i mam nadzieję, że on również opowie nam coś na ten temat. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo, Adamie. Powiedz, czy ty masz jakieś odblaski?
1: Tak.
0: A gdzie one są? W których miejscach są one
1: na
0: przyczepione?
1: Na rowerze.
0: Na rowerze, o. I gdzie na rowerze są?
1: Na rączce i na takim, na łączeniu rączki z ramą.
0: Mhm, rozumiem. Czyli są z przodu, a z tyłu też?
1: Tak.
0: Czasami...

0: No właśnie, a czasami są też na kołach takie odblaski, które między szprychami się wkłada. Takie też masz, czy nie?
1: Nie, ale miałam kiedyś, jak byłem mniej.
0: No a powiedz, czy na przykład sprawdzałeś dokładnie swoją kurtkę, albo czapkę, albo plecak, czy ma jakieś elementy odblaskowe?
1: Czapka ma.
0: Czapka ma.
1: I plecak też ma z tyłu. Na rączce.
0: Na rączce, czyli są to takie jakby cienkie paski przyczepione pewnie do tych elementów, tak?
1: Tak, gdzie paski są odblaskowe.
0: A widziałeś kiedyś, jak te odblaski świecą, kiedy na nie padnie snop światła?
1: Tak.
0: Tak. I jak one świecą?
1: Tak, odbijają się tu i tu takie jakby, takie jasne. Nie wiem.
0: No ale intensywnie dosyć odbijają to światło, trzeba przyznać, prawda?
1: Tak.
0: No właśnie.
1: Fluorescencyjne.
0: Dokładnie tak to właśnie jest. A czy ty, kiedy wracasz ze szkoły czy z przedszkola?
1: Ze szkoły.
0: Ze szkoły. Kiedy wracasz ze szkoły, to jeszcze jest widno?
1: Zależy.
0: No właśnie, bo już wkrótce pewnie będzie trochę ciemniej i może właśnie będziesz kończył o późnej porze i wtedy te odblaski mogą się tam przydać, prawda?
1: Tak.
0: A wracasz samochodem czy piechotą do domu?
1: Czasami samochodem, czasami piechotą i autobusem.
0: Rozumiem, czyli wszystkie możliwości są dozwolone w twoim przypadku, no i pewnie wtedy takie odblaski się mogą przydać. A czy miałeś kiedyś może jakąś historię związaną z odblaskami? Znasz może takie historie, gdzie odblaski były bardzo przydatne?
1: Nie.
0: Nie, ale może akurat będziesz miał okazję poznać, bo myślę, że te odblaski pełnią bardzo ważną funkcję. No oby to nie była taka przygoda jakaś niebezpieczna czy straszna. To jest tylko po to, żeby sprawdzić, jak te odblaski zachowują się w takiej przestrzeni miejskiej, kiedy gdzieś właśnie idziemy, jedziemy i możemy zobaczyć takie osoby, które takie odblaski noszą. Czyli myślę, że jest to bardzo ważne, aby zwracać na to uwagę. No szczególnie pewnie dla kierowców, którzy też czują się bezpiecznie, kiedy widzą tych, którzy poruszają się również drogą. Adamie, bardzo ci dziękuję w takim razie za to, że zadzwoniłeś i opowiedziałeś o tym, gdzie te odblaski u ciebie się znajdują. A czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Mamę, tatę, siostrę, drugą siostrę, moją rodzinę, moją klasę, całą drugą A. I to wszystko.
0: I to wszystko. Pozdrawiamy w takim razie całą klasę. Z jakiego miasta?
1: Warszawy.
0: Z Warszawy. A jaka szkoła może coś więcej, żebyśmy mogli pozdrowić tych konkretnych drugoklasistów?
1: Sprzymierza Rodzin.
0: Sprzymierza Rodzin. Fantastycznie. No to w takim razie mam nadzieję, że twoja klasa druga A zostanie już powiadomiona o tym, że została pozdrowiona. Bardzo się cieszę, że mogliśmy chwilę porozmawiać, Adamie. Dobrego dnia, dobrego popołudnia. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, no właśnie. Czyli jak już wiecie, te odblaski mogą nawet być na czapce, na butach, na plecaku. A gdzie u was się znajdują? Może macie jakieś dobre miejsce, gdzie taki odblask mógłby się znaleźć, żeby dobrze odbijał światło, które na niego pada. 22 645 2055. Czekam na wasze odblaskowe historie dzisiaj.

Szkolny blues i Anna Stawieraj. No właśnie, wracajcie do szkoły, ale myślę, że tylko wtedy, jeżeli zapomnieliście odblasków, bo o tej porze nie ma co robić w szkole, więc może właśnie wracajcie do domu, ale z odblaskami. A ja chciałabym wam tylko przekazać bardzo taką ważną informację. Czy wiecie, jak działają odblaski? Bo odblaski przecież nie emitują tego światła, które odbijają.

tylko właśnie go odbijają. I to jest bardzo ważna rzecz, bo sam proces polega na pochłanianiu, przepuszczaniu i odbijaniu światła od innego elementu. I właśnie w przypadku takich gładkich materiałów, bo pewnie zauważyliście, że te odblaskowe materiały i same odblaski muszą być dość gładkie, zachodzi zjawisko,

0: bardzo ważne jest to, żebyśmy też wiedzieli, jak one działają, a wzięło się to wszystko od kota. No właśnie, kiedy spojrzycie w oczy kota, to u niego też odbijają się takie czasami światło. Tak czasami mamy wrażenie, że one świecą tymi oczami, ale nie. No właśnie, kąt padania jest równy kątowi odbicia. I to pomaga. A jest z nami teraz Vanessa. Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo.
0: Halo, halo, witamy cię, Vanessa. Witam cię bardzo serdecznie. Co u ciebie słychać?
1: Teraz jest teczka z mamą. Takie rogaliki małe.
0: O, fajnie. A z czym te rogaliki będą? Halo, halo, jesteś tam?
1: Cukrem, pudrem.
0: O, z cukrem, pudrem, to dobrze. Czyli będą taką słodką przekąską na wieczór pewnie, tak? Bo już dzisiaj pewnie je zjecie.
1: Jeszcze trochę. Jutro musimy posypać tym cukrem, pudrem, a potem zjeść.
0: Mm-hmm. A jaka to okazja, że akurat dzisiaj robicie takie rogaliki?
1: No, tak robimy. Już mamy tę bezę, troszkę, mamy bezy, jeszcze tylko śmietana na nią, a teraz robimy rogaliki. I jeszcze robiliśmy ciasto z śliwkami.
0: Ojej, ale wspaniałe dzisiaj wypieki. Ach, aż by się chciało do was tam zajrzeć.
1: Ale inny dzień.
0: A, innego dnia, rozumiem. No tak, no nie ma co przesadzać z tymi słodkościami. A powiedz, Vanesso, bo tak rozmawiamy sobie dzisiaj w naszej audycji o odblaskach. Czy ty masz jakieś odblaski gdzieś na ubraniu?
1: Tak, mam. Mam na butach, na kurtce, na plecaku.
0: Cała jesteś odblaskowa.
1: Żeby auta mnie widziały.
0: No właśnie. A zdarza ci się czasami nocą wracać tak, żeby wykorzystać te odblaski?
1: Nie.
0: Nie, czyli raczej tylko w ciągu dnia. No ale pewnie zrobi się już wkrótce trochę ciemniej, to może akurat na jakiś spacer się wybierzecie i będzie okazja sprawdzić ich działanie. Choćby nawet na latarni, która gdzieś tam może świecić nad nami, możemy sobie właśnie sprawdzić, jak takie odblaski działają. A czy miałaś okazję gdzieś właśnie usłyszeć jakąś historię, gdzie odblaski grały główną rolę?
1: Proszę pani.
0: Tak.
1: A mogę jeszcze powiedzieć coś?
0: Powiedz, powiedz, oczywiście.
1: Jeszcze mam na rowerze. Przednie koło i tylnie koło, tam mam odblaski.
0: No to bardzo ważne, rowery muszą mieć odblaski, żeby móc wyjechać na drogę. No ale pewnie rowerem teraz już nie jeździsz, co? Zrobiło się trochę chłodniej, czy jeszcze masz okazję czasami się przejechać?
1: Czasami, kiedy jestem na polu, jeżdżę sobie po kostce.
0: O! Tak na spokojnie, gdzieś tam w okolicy, prawda? Można się czasami też tym rowerem poruszać. No dzisiaj było całkiem ciepło, pewnie u ciebie również, więc no właśnie, może była to okazja, żeby sprawdzić jeszcze ten rower, no a na pewno przygotować go na zimę, bo takie rowery też warto przygotować, dobrze zabezpieczyć, żeby przez zimę mogły sobie odpocząć, a na wiosnę były już sprawne do działania. Vanessa, no to w takim razie bardzo ci dziękuję za wszystkie twoje historie. Mam nadzieję, że rogaliki będą bardzo smakowite i pewnie pochłoniecie je wszystkie naraz, a może się podzielicie z kimś jeszcze. No a przy okazji właśnie apelujemy o to, aby pamiętać o tym, aby te odblaski nosić. A czy chciałabyś może kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Bardzo pozdrawiam całe radio dzieciom. I jeszcze by chciałam dodać, ciągle was słucham.
0: O, no to bardzo
1: miło. I tutaj też dzwoniłam.
0: Naprawdę? No to bardzo fajnie, że tak się udało dodzwonić. A może w takim razie chciałabyś jeszcze opowiedzieć nam o czymś?
1: Pozdrawiam całe jeszcze radio dzieciom, mamę, tatę, całą moją rodzinę i cały świat.
0: O, pozdrawiamy
1: w takim razie. I mojego chomiczka.
0: A jak ma na imię chomik?
1: Łatek.
0: O, pięknie. No to pozdrawiamy chomiczka, żeby mu się nie nudziło, ale tych rogalików to pewnie nie będzie jadł, prawda? Bo raczej to nie są przekąski dla chomików.
1: No, tylko je takie... jeszcze by mogłam coś powiedzieć o tym chomiku?
0: No dobrze, powiedz, oczywiście.
1: Kiedy on myje zęby, to

0: kolumby jedzem. Nie, taką korbą myję zęby. I żeby się umyć, to liżę łapy. A potem się tymi łapkami myję.
1: No chciałabym kiedyś zobaczyć, jak twój chomik myje zęby. No myślę, że to musi być całkiem zabawne. Vanesso, bardzo ci dziękujemy w takim razie za telefon.
0: Zdrowe rzeczy jej jeszcze kiedyś po klatce się mi spinał.
1: O, no pewnie jest dobrze wysportowany.
0: Jeszcze bym mogła opowiedzieć historię o Vanesso.
1: To może następnym razem uda nam się jeszcze porozmawiać, może akurat będzie ku temu okazja. A tymczasem bardzo cię serdecznie pozdrawiamy, Vanesso, i do usłyszenia, do zobaczenia, pa, pa.
0: Do zobaczenia, do widzenia.
1: I to była Vanesso, a my dzisiaj mówiliśmy o odblaskach. A już za chwilę wspaniała piosenka, może trochę was rozgrzeje jeszcze, Can't Stop the Feeling, czyli piosenka z filmu Trolle.

0: 51 minut po godzinie 17. Myślę, że to jest dobry czas, aby zadać pewne ważne pytanie, jakie od niedawna pada w naszej audycji. Jak kiedyś wyglądał świat? A na to pytanie odpowiada niezawodnie Justyna Majchrzak, bo w każdy czwartek o tej porze wsiadamy do jej wehikułu czasu i podróżujemy do przeszłości. Myślę, że dla waszych rodziców też znajdzie się miejsce w tej maszynie, także uwaga, zamykamy drzwi i ruszamy w przeszłość.
1: Jak kiedyś wyglądał świat?
2: Wiem, że jest późne czwartkowe popołudnie i bardzo wszystkich za to przepraszam, ale chcę was zabrać dzisiaj do szkoły. Być może zajrzymy do takiej szkoły, do której kiedyś chodzili wasi rodzice. Ciekawe, czy szkolny dzwonek w waszych szkołach brzmi podobnie. Ten chyba jest trochę staroświecki, z dawnych lat, ale jego zadanie było niezmienne. Dzwonek wzywał dzieci do klas, na lekcje.
3: Dzień dobry!
2: Dzwonek zaczynał też przerwę, czyli najlepszy czas w szkole. Można wtedy było wybiec z klasy, na korytarz albo boisko. Można też było zjeść śniadanie.
4: U nas już jest po śniadaniu.
5: Dzisiaj jadłam na śniadanie jabłko, picie
6: i kanapkę.
2: Jedno było pewne, podczas śniadania nigdy nie zapaćkało się ubrania, bo na ubraniu każdy uczeń miał fartuch. Najczęściej granatowy, rozpinany z przodu na guziki, jak koszula. Dziewczynki nosiły dłuższe fartuszki, a te chłopięce były krótsze, do pasa. Ale oba modele miały białe, dopinane kołnierzyki. Dlaczego dopinane? Żeby było łatwiej je wyprać. Kołnierzyk zawsze musiał być śnieżno-biały i schludny. W takich fartuszkach wszyscy wyglądali jednakowo. A kiedy przychodziły ciepłe miesiące, wszyscy się pocili, bo fartuszki były uszyte ze sztucznego stylonu, który nie przepuszczał powietrza. Do rękawa fartuszków przyszyte były tarcze z numerem szkoły. A niektórzy mieli też na fartuszku plakietkę z napisem „Wzorowy uczeń”.
7: Wzorowy uczeń powinien dbać o swój wygląd, nie ciągnąć koleżanek za warkocze, nie szczypać, nie pluć, nie siedzieć na mokrej trawie, nie łamać gałęzi.
2: No i tak dalej. Wzorowy uczeń musiał po prostu zachowywać się wzorowo i być zawsze przygotowanym do lekcji, oczywiście. A jeśli nie był, to mógł liczyć na łód szczęścia. Kiedy jego numer z dziennika został rano wylosowany, nauczyciele nie mogli go wzywać do odpowiedzi. Czy w waszej szkole też tak jest?
8: Co jeden dzień jest zmiana numerków. Jak na przykład wyjdzie numerek 5, to ten numerek na żadnej lekcji nie będzie odpowiadał.
2: Zajrzyjmy do jednej z takich dawnych szkół, w której uczniowie właśnie przygotowują się na uroczysty apel z okazji Dnia Nauczyciela.
9: Pierwszy dzień to nie był dzień rozpoczęcia nauki, tylko to było takie zwiedzenie szkoły. Zwiedzaliśmy salę gimnastyczną, klasy. Wszystko wydawało mi się takie wielkie, ogromne.
10: No, ja pamiętam, że w pierwszej klasie ci uczniowie starsi, uczniowie z siódmych klas, wydawali mi się tacy strasznie dorośli i byli właściwie u mnie, byli największym autorytetem.
11: W związku ze zbliżającym się Dniem Nauczyciela przygotowujemy pewien program.
12: Ktoś za zeszytem przegląda zeszyt, choć jest zmęczony, jeszcze pracuje. Gdy piątkę stawia, bardzo się cieszy. Bardzo mu przykro, gdy stawia dwóję.
13: Wy oczywiście też chcecie otrzymywać same piątki.
10: Co? Oczywiście.
2: A co z szóstkami? Szóstek jeszcze wtedy nauczyciele nie stawiali, bo najwyższą oceną była piątka, a najsłabszą dwuja, która nazywana była czasem łabędziem ze względu na swój kształt. System ocen się zmienił, mundurki obowiązują już tylko w niektórych szkołach, ale dzisiejsi uczniowie i dzisiejsi nauczyciele aż tak bardzo się nie różnią od tych dawniejszych.
14: Zależy jacy nauczyciele. Jedni są srodzy, więcej wymagają, a drudzy nie. Drudzy po prostu śmieją się na lekcjach i można porozmawiać w cztery oczy z nauczycielem, a z niektórymi nie.
2: Na zakończenie będą życzenia dla wszystkich nauczycieli i dla wszystkich uczniów.
15: Życzymy wam dużo, dużo dobrego, wspaniałych wyników w nauce i wychowaniu, wielu radosnych szkolnych przeżyć.
2: Przeżyć, których nie da się zapomnieć i które dzisiaj przywołałam. A za tydzień włączymy telewizję sprzed lat, a tam... Ktoś pamięta, co to za serial? Przypomnę ten niezapomniany i wiele innych filmów.

0: filmów, seriali, programów. Uwaga, w czerni i bieli, bo tak kiedyś było w telewizji. Ale wspomnienia będą kolorowe. Do usłyszenia, Justyna Majchrzak.
1: Jak kiedyś wyglądał świat?
2: No już nie mogę się doczekać tego kolejnego odcinka. Tak właśnie nazywa się nasz czwartkowy cykl. Jak kiedyś wyglądał świat, w którym dzięki stuletnim archiwum Polskiego Radia i Justynie Majchrzak, która je dla Was przyszykuje, możemy podróżować w czasie. A za tydzień kolejna opowieść z przeszłości. Ja oczywiście zapraszam Was na tę opowieść za tydzień, ale za godzinę. Kończy się nasza audycja, więc mamy jeszcze pełną godzinę naszego spotkania. Zostańcie z nami, już po godzinie 18 słyszymy się ponownie i mam nadzieję, że kolejne historie pojawią się na naszej antenie. Także zostańcie z nami. A już teraz Gawenda i piosenka o ławce szkolnej. Tak na dopełnienie tego naszego czwartkowego cyklu Justyny Majchrzak.

0: ławko szkolna. Do widzenia.
1: Autopromocja.
2: Co słychać jesienią nad Biebrzą? Może klangor żurawi, plusk w mokradłach, a może potężny ryk jelenia? Już w niedzielę 18 października będziemy mogli przekonać się o tym sami, bo ruszamy do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Po co? Po to, by odkrywać jesienne tajemnice przyrody i zakończyć jednocześnie tegoroczną dziką trasę Polskiego Radia Dzieciom. Zapraszam na specjalne wydanie audycji Hej Przygodo, które już w najbliższą niedzielę od godziny 12 do godziny 14 usłyszycie w Polskim Radiu Dzieciom. Znajdziecie nas przy punkcie widokowym w Goniądzu. Do usłyszenia, a kto wie, może nawet do zobaczenia. Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
3: Opowiem ci radio.

0: 3 minuty po godzinie 18 ruszamy w drugiej godzinie naszej audycji Opowiem Ci Radio. No i oczywiście wczoraj Dzień Nauczyciela, czyli myślę, że jeden z ważniejszych dni dla wszystkich osób, które chodzą do szkoły, które chodzą do przedszkola i wybierają się do szkoły, no i oczywiście dla nauczycieli. Dla wielu był to dzień wolny, więc można było świętować wyjątkowo hucznie ten dzień. No a my dzisiaj opowiemy o książce, która właśnie wczoraj miała swoją premierę. Jest z nami Agnieszka Elbanowska. Jeżeli kojarzycie to nazwisko, to pewnie od instrukcji obsługi, ale nie od kurzacza czy pralki, tylko właśnie przyjaciół i rodziców, a teraz nauczycieli. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Agnieszko, czyli trzecia książka już jest gotowa, świeżutka, piękna, pachnąca, niebieska. Na niebiesko są nauczyciele, więc pamiętajcie, jeżeli będziecie szukać tej książki, to kolor niebieski, taki bardzo ładny, chabrowy, jest na okładce. Jak zostali przyjęci nauczyciele?
1: Znaczy, sytuacja jest na razie świeża, bo premiera miała miejsce wczoraj, ale pierwsze egzemplarze już do niektórych recenzentów i nauczycieli też trafiły w tym tygodniu, więc już powoli spływają jakieś reakcje. No jestem pozytywnie zaskoczona, bo oczywiście pisząc myślałam o dzieciach, a tu się okazało, że taką dużą grupą odbiorców są nauczyciele, tak. I jestem zachwycona tym, jaki jest odbiór, jak oni już zaczynają książkę włączać do swojego programu edukacji, że już widziałam zdjęcia z lekcji, które się odbywały już z udziałem książki. A to jest świeża sytuacja, bo to dopiero w tym tygodniu była rozsyłana, więc bardzo się cieszę, że już zaczyna żyć swoim życiem.
0: A czy nauczyciele wyciągają jakieś wnioski z tej książki?
1: No, na razie widziałam tylko takie opinie nauczycieli, którzy utożsamiają się z ostatnim typem wymienionym w książce, takiego nauczyciela bardzo kreatywnie pracującego, więc na razie widzę, że głównie z takimi ta książka rezonuje.
0: Och, no to wspaniale, bo gorzej, gdyby na przykład rezonowała z tymi leniwymi, bo tam też pojawia się taki nauczyciel.
1: Może jakaś refleksja się pojawi.
0: No właśnie, ale to dobrze, że większość utożsamia się jednak z tym kreatywnym, bo to bardzo ważne, byśmy mieli kreatywnych nauczycieli w naszym kraju. No i to jest kolejna część przygód Chałytki, którą mieliście okazję już poznać w instrukcji obsługi przyjaciół i instrukcji obsługi rodziców. Tym razem bierzemy na warsztat nauczycieli. Skąd w ogóle pomysł, żeby nauczycieli tutaj zdiagnozować?
1: Tak, no wydaje mi się, że znaczy tak czuję, że po rodzicach i przyjaciołach to jest jakby taka trzecia najważniejsza jakby grupa społeczna.
0: Z którą dzieci mają najwięcej do czynienia.
1: Ma najwięcej do czynienia, ile godzin spędzają, ile, to jest bardzo ważna relacja w życiu dziecka, więc to było dla mnie oczywiste, że to muszą być nauczyć.

0: nauczyciele bohaterami trzeciej książki.
1: Ja myślę, że tych typów nauczycieli to pewnie znalazłoby się jeszcze kilku więcej, no ale u ciebie pojawiają się ci najbardziej znani, tacy szczególni, wyjątkowi. Gdybyśmy mogli tak pokrótce opisać tych nauczycieli, z jakimi ma okazję spotykać się Chałytka.
0: Tak, ja nie chciałam przeładować tej książki treścią, dlatego ograniczyłam się do 5 typów i chciałam się skupić na takich głównych cechach czy głównych problemach, z jakimi się dzieci mierzą, więc jest nauczycielka, która jest bardzo surowa, wymagająca, karze, nie daje zezwolenia na popełnianie błędu. Nauczycielka, która posługuje się bardzo sarkastycznym językiem, jest bardzo złośliwa i tutaj chciałam wykorzystać wiedzę, którą w ogóle uzyskałam od nauczycielki mojej córki, która na zebraniu dla rodziców wprowadziła nas w meandry takiej teorii dotyczącej języka żyrafy i szakala, który pięknie obrazuje, jak można różnie się komunikować. Sposób właśnie taki niesprzyjający komunikacji i porozumieniu, czyli raniący, i to jest ten język szakala, albo w sposób wspierający, empatyczny, który, jeżeli chcemy mówić o czymś trudnym, to mówimy jakby o tym, dlaczego dla nas coś jest trudne, a nie krytykujemy drugiej osoby, co sprzyja właśnie komunikacji takiej bez przemocy. I to jest ten język żyrafy. No więc jest drugi typ nauczycielki. Trzeci to jest leniwiec, bo chciałam scharakteryzować nauczyciela, któremu nie za bardzo się chce. Już nie ma siły i wydawało mi się, że to...
1: Akurat WF-ista.
0: Że ta postawa będzie świetnie kontrastować właśnie z przedmiotem związanym z energią, ze sportem, więc to jest to zderzenie. Fajne, wydaje mi się. Jest nauczycielka, która uważa, że dzieci powinny same rozwiązywać problemy, co nie jest takie złe, ale do pewnego momentu. Więc tu chciałam powiedzieć o tym, że są takie momenty, kiedy warto zwrócić się do dorosłego, bo jakby nie ze wszystkim dzieci są w stanie sobie poradzić. Czasem potrzebna jest ten mentor, ta osoba niezależna, jeżeli są konflikty i to też jest w porządku, więc jakby temu służy ten czwarty typ nauczyciela. No i piąty to jest właśnie ten kreatywny, który wywraca stolik i w ogóle uczy w wywrotowy sposób, który zachwyca dzieci, zaciekawia światem i właśnie jest taki rewelacyjny, bo uwodzi jakby swoją metodą.
1: No pięknie, czyli mamy takich właśnie nauczycieli, których pewnie może mieliście okazję spotkać na swojej drodze. Jeżeli tak, to zadzwońcie do nas i powiedzcie, czy mieliście okazję spotkać któregoś z typów nauczycieli, którzy pojawiają się w książce Agnieszki Albanowskiej, 22 645 2055, a my do naszej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: Majka Jeżowska za nami. Za nami również 14 minut po godzinie 18, a przed nami bardzo ciekawa rozmowa. Agnieszka Elbanowska jest z nami w naszej audycji Opowiem Ci Radio i rozmawiamy o najnowszej, nowiutkiej, świeżutkiej książce o nauczycielach. Instrukcja obsługi nauczyciela. Czy trudno było, Agnieszko, zebrać te wszystkie najważniejsze elementy, aby tego nauczyciela obsługiwać?
1: No, bazowałam na własnych doświadczeniach, które mgliście, ale jeszcze jakieś pamiętam, a teraz mam córkę w trzeciej klasie, więc tak sobie to odświeżam już z tej pozycji rodzica, ale nie było to trudne i fajne jest to, że już znam bardzo dobrze tę bohaterkę, znam jej język, więc jest taki powrót do zaprzyjaźnionego świata, więc bardzo to lubię.
0: A po przeczytaniu tej instrukcji obsługi przez dzieci, potrafią one obsługiwać już nauczycieli?
1: To jest pytanie do dzieci.
0: Czy twoja córka na przykład już sprawdzała, praktykowała, jak to działa?
1: Ona bardzo dyskutuje z nauczycielami. Wchodzi w dialog, więc myślę, że to jest plus, tak, bo...
0: To potrzebuje tego ostatniego typa nauczyciela, czyli tego kreatywnego, który będzie
1: myślę,
0: też odpowiadał.
1: Nie, ma takich nauczycieli, ma mhm. do tego szczęście, więc...
0: Czyli jest możliwość, żeby sprawdzić też tą książkę, jak ona działa w rzeczywistości. No bo przecież instrukcje obsługi są po to, żeby sprawdzać, czy nasze urządzenia działają. No w tym przypadku naszym urządzeniem niezwykle ważnym jest nauczyciel. Powiedz, czy ty zadałaś sobie kiedyś takie pytanie, żeby zdefiniować słowo nauczyciel?
1: Właśnie staram się zrobić to na początku książki, ale dla mnie jakby ten zawód był od początku bardzo bliski, ponieważ moja mama naucza. Do dzisiaj jeszcze. I to w różnych i w szkołach, i na uczelni, więc jakby widziałam od podszewki, jak to wygląda, z czym to się wiąże, to przygotowywanie do lekcji, sprawdzanie prac. Moja mama jest też takim nauczycielem, pedagogiem z powołania. No, robi to z pasją, z miłością, więc no to tak też myślę o nauczycielach i no, bardzo ich podziwiam.
0: A jej historie również znalazły się w książce?
1: Mojej mamy?
0: Tak.
1: Nie, tak o tym nie myślałam. Znaczy, no, można powiedzieć, że gdzieś ta pasja do nauczania w tym ostatnim nauczycielu gdzieś tam
0: rezonuje.
1: Rezonuje, tak. Mm-hmm.
0: No właśnie, bo Chałytka z kolei tak mówi, że nauczyciel to jest taki człowiek, który chce nas koniecznie czegoś nauczyć.

0: To jest jej definicja. Myślę, że bardzo zgodna z prawdą. Tylko pytanie właśnie, na ile ta nauka do nas trafia? To jest, myślę, że istotne. Nie tylko, żeby nauczyciel chciał nas czegoś nauczyć, ale miał też pomysł na to, aby nas czegoś nauczyć. To jest bardzo ważne. Tutaj właśnie kłaniają się ci z ostatniego rozdziału nauczyciele, czyli ci kreatywni.
1: A tu też staram się uświadomić dzieciom, jak trudne jest uczenie, nauczanie innych. Poprzez taką analogię, bohaterkę na samym początku, próbuję nauczyć swoją mamę gry, zasad gry planszowej. I nie jest w stanie się przebić przez różne komunikaty, które do mamy spływają i rzeczy, które ona musi zrobić. Tu zrobić herbatę, tu ktoś dzwoni, tu tata woła z innego pokoju, mama nie może się skupić.
0: Bardzo prawdziwe.
1: Tych zasad. Tak, tak. Więc jakby staram się dzieciom uzmysłowić, jak trudno być po drugiej stronie. Prawda? I wtedy łatwiej też tą drugą stronę zrozumieć.
0: No właśnie, ale myślę, że ta książka też pokazuje, z jakimi też problemami zmagają się nauczyciele, bo no wiadomo, oni mogą wiele rzeczy chcieć, ale też kwestia, na jakich uczniów trafią.
1: To prawda. Jest dużo wyzwań. Ja jestem tego wszystkiego świadoma.
0: A czy pisząc tę książkę zbierałaś też trochę swoich doświadczeń z dzieciństwa? Znalazłeś tu może jakieś twoje doświadczenia?
1: Myślę, że siłą rzeczy one musiały tutaj gdzieś przebijać. No taki zimny chów, taka surowa edukacja, to gdzieś są historie mojego dzieciństwa. Ale no, zawsze się spotkał różnych pedagogów, prawda? Więc ta różnorodność, mam nadzieję, że tutaj też w książce da się ją odczuć.
0: No zdarzają się tacy pedagodzy, którzy na przykład uczyli rodziców, a później uczą jeszcze ich dzieci, no bo to przecież jest normalne, że w ciągu tylu lat szkoły uczenia dzieci można nawet 2 albo 3 pokolenia nauczać, więc to jest też, myślę, że bardzo istotne. A czy pamiętasz jakieś swoje doświadczenia, jakichś nauczycieli, którzy zapadli ci w pamięć?
1: Pamiętam taką barwną postać pani od WOS-u, Wiedzy o Społeczeństwie, która...
0: To już są starsze klasy.
1: Tak, tak, tak. To było w liceum. Mhm. Która była taką barwną postacią, miała w ogóle taki fizis, taka była efektowna bardzo. No, to, włosy, obcasy, no po prostu robiła takie show trochę. Miała figurkę Piłsudskiego na biurku, miała psa, który cała szkoła znała, który się nazywał Fafik, więc tak został nazwany też klub szkolny. I sprowadzała polityków do naszej szkoły, których znała dużej ilości. I tak ją zapamiętałam. Zapamiętałam też nauczycielkę, która właśnie umiała znaleźć wspólny język z klasą. Znaczy jakoś tak polonistkę. Pamiętam, że bardzo dobrze się z nią czuliśmy i to tak jakoś mi zapadło w pamięć. Ale pamiętam też nauczycielkę z nauczania początkowego, pierwszej klasy, która pokazała mi, co to jest taka niesprawiedliwość trochę społeczna, bo widziałam, że potrafi faworyzować jedną osobę w klasie i wydawało mi się to strasznie, strasznie niesprawiedliwe. Miałam takie poczucie buntu i no właśnie niesprawiedliwości. Więc ale to też jakby... Czegoś mnie nauczyło, prawda? Pokazało mi, że ten świat jest różnorodny, że nie jest wszystko takie piękne i że trzeba umieć sobie radzić w różnych sytuacjach. Z różnymi nauczycielami również.
0: No właśnie, wczoraj był Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela i myślę, że to jest taki czas, kiedy my też jako dorośli możemy sobie przypominać nasze szkolne czasy. W poprzedniej godzinie Justyna Majchrzak przypomniała nam, jak wyglądał kiedyś świat w naszym cyklu i mówiła właśnie o szkole i tam tacy już trochę starsi uczniowie opowiadali o swoich wspomnieniach tego pierwszego czy pierwszych dni szkoły. Czy ty pamiętasz, jak to było, kiedy trafiłaś do szkolnej ławki?
1: Z pierwszych dni? No to głównie mi się utrwaliło w pamięci, ale teraz przypomniała mi się jeszcze historia przedszkolna. To też są nauczyciele przedszkolni, kiedy z kolei zderzyłam się z takim brakiem zaufania do dziecka, które ja musiałam jakoś spiąć się na wyżynę jakiejś takiej swojej dziecięcej dojrzałości i musiałam jakoś sobie z tym poradzić. I tak, mogę całą historię powiedzieć, trochę jest przydługa, ale pamiętam, że no to przedszkole miało taki ogródek na osiedlu, więc ja mogłam wrócić do domu bezpiecznie, nie przekraczając żadnej ulicy. I tego dnia miałam wrócić jakoś wyjątkowo sama, bo mama musiała gdzieś wyjść z moim bratem. I przyszła nauczycielka na zastępstwo, więc tak dobrze mnie nie znała z innej grupy. I ja ją poinformowałam, że ja dzisiaj, proszę pani, muszę wrócić sama. Byliśmy w ogródku przedszkolnym. Powiedziała, nie ma mowy, na pewno kłamiesz. I ja byłam załamana, bo nie wiedziałam, jak wrócę do domu, bo przecież nikt po mnie nie przyjdzie, bo było ustalone, że mam wrócić sama. No i w płocie była dziura,

0: Więc ja przeszłam przez tą dziurę, pobiegłam naokoło tak, żeby pani mnie nie widziała. Tak, uciekłam. Pobiegłam do domu, gdzie jeszcze była moja mama z bratem, jeszcze nie wyszli, i powiedziałam, ktoś musi przyjść i mnie odebrać w przedszkole. Miałam takie poczucie, że no, to musi się rozegrać jakby uczciwie, prawda? I wróciłam przez dziurę do tego ogródka
1: przedszkolnego. Pani nic nie zauważyła?
0: Pani nic nie zauważyła i mój brat przyszedł i mnie odebrał, a pani powiedziała, widziałaś, widzisz, nieładnie kłamać.
1: No właśnie, no to są takie historie, które jednak nawet mimo, że rozegrały się wiele lat temu, to zapadają w pamięć i wy, drodzy słuchacze, również kolekcjonujcie sobie takie wspomnienia, bo one później bardzo są takie ciekawe w dorosłym życiu. A już teraz kolejna piosenka na naszej antenie i myślę, że też czekamy na wasze historie o nauczycielach, bo mamy dla was taką książkę Nauczyciel. Instrukcja obsługi Agnieszki Albanowskiej 22 645 2055.

0: Opowiem Ci Radio. Witamy serdecznie tych wszystkich, którzy do nas dołączyli. Dzisiaj opowiadamy o nauczycielach, a dajemy również instrukcje obsługi, bo z nami jest Agnieszka Elbanowska, autorka książki, która właśnie dopiero wyszła, miała premierę w Dzień Nauczyciela. I szukamy różnych sposobów na nauczycieli. Szukamy również też ciekawych historii. A jest z nami nasza słuchaczka. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Jak masz na imię?
1: Łucja.
0: Łucja. Mów trochę głośniej, żebyśmy Cię lepiej słyszały. Łucjo, powiedz, czy Ty masz jakieś doświadczenia związane z nauczycielami? Masz może jakichś takich nauczycieli, o których chciałabyś opowiedzieć?
1: Mam bardzo fajną panią od geografii, a najważniejsze jest to, że przed każdą kartkówką i przed każdym sprawdzianem daje cukierka.
0: O, daje cukierka wszystkim dzieciom, czy tylko niektórym?
1: Wszystkim.
0: I jak wam się w ogóle pisze takie kartkówki z cukierkiem?
1: No, możemy sobie jeść na kartkówce. No, zniesieć ten cukierka, a nie od razu wyjmować śniadanie. No, możemy właśnie te cukierki jeść, a kartkówki też nie są takie bardzo duże, tylko właśnie w miarę krótkiego materiału.
0: A czy pani też ciekawie opowiada na lekcjach o różnych geograficznych sprawach?
1: Bardzo fajnie.
0: Bardzo fajnie. Myślę, że taki nauczyciel może też zachęcić wielu uczniów do tego, aby kiedyś w przyszłości coś robili związanego z geografią. Jak sądzisz?
1: No, pewnie tak.
0: A czego ostatnio uczyliście się na geografii, co zapadło Ci w pamięć?
1: Fali i no, dzisiaj miałam geografię i mieliśmy, no, że powiedzmy ileś tam metrów nad poziomem morza.
0: Aha, czyli wysokości, tak?
1: Tak.
0: No pięknie. I pani potrafiła Wam wyjaśnić, jak oblicza się właśnie takie wysokości pewnie, tak?
1: No tak, bardzo dobrze to zobaczyła.
0: A pamiętasz może swoich nauczycieli z poprzednich klas, z poprzednich szkół być może, albo z przedszkola, takich, którzy też zapisali Ci się w pamięci?
1: No tak, panią Marzenkę z 1-3.
0: Aha, to była Twoja wychowawczyni?
1: Tak.
0: I za co ją lubiłaś? Jak ją wspominasz teraz?
1: No niby jak byłam w 1-3, to nie uważałam, że to była jakby cudowna nauczycielka, ale nie uważałam też, że jest okropna. I potem jak poszłam do 4-8, miałam takie, pani Marzenka była super, ja bym chciała do niej wrócić.
0: A jednak, czyli co, ci nauczyciele, którzy teraz są, są pewnie trochę bardziej wymagający pewnie, tak?
1: I wymagający, też, no jest ich więcej, więc są różni.
0: Aha, no tak, no właśnie, bo teraz każdy przedmiot jest z innym nauczycielem, więc to też jest tak, że trzeba się do każdego trochę dopasować.
1: No tak.
0: A jak myślisz, czy taka instrukcja obsługi nauczyciela przydałaby się wszystkim uczniom?
1: Może nie wszystkim, ale w większości pewnie tak.
0: A co na przykład chciałabyś w takiej instrukcji obsługi nauczyciela znaleźć? Masz jakieś największe problemy z nauczycielami? Co mogłoby na przykład pomocne być w rozwiązaniu takich problemów?
1: No, chociażby to, że chciałabym się dowiedzieć, jak namówić nauczyciela, aby przełożył kartkówkę lub sprawdzian.
0: O, świetny plan, no właśnie. Pani Agnieszko, czy jest coś takiego, co moglibyśmy zastosować jako autorka książki? Może miałaby pani jakieś sposoby na to?
2: Ja bym spróbowała dwóch sposobów. Jeden to napisać jakiś list albo petycję, może na tablicy nawet, całą klasą i jakoś to fajnie uargumentować.
0: I podpisać się, żeby wszyscy się podpisali.
2: Tak, tak. Myślę, że no, nie mogłoby przejść obojętnie wobec takiej prośby. A drugi to, skoro pani daje wam na kartkówki cukierkę, to może wy byście musieli jej dać cukierka, żeby ona przełożyła kartkówkę.
0: O, no właśnie, czyli działanie w drugą stronę, takie lustrzane odbicie. Co ty na to, Łucjo?
1: No, to by było fajne.
2: Chociaż pytanie, co pani lubi, bo może jeżeli pani lubi bardzo jakąś tam herbatę, to może trzeba było jej przynieść herbatę.
0: O, na przykład taka kawusia albo herbatka dla pani nauczycielki, która już tutaj czeka gorąca na panią, zanim ona wejdzie do klasy, chociaż pewnie nie, bo to trochę niebezpieczne,
2: właśnie
0: z takim wrzątkiem

0: niekoniecznie chodzić, ale może chociaż taka torebka, żeby pani mogła sobie...
1: Ale z pomocą jakiegoś innego nauczyciela mogliby to w bezpieczny sposób
0: właśnie
1: zrobić.
0: Może jakaś po prostu taka wspólna akcja.
1: Tak, bo myślę, że jakbyście pokazali, że o niej też myślicie, o nią się troszczycie, to myślę, że mogłaby być skłonna wysłuchać waszych próśb.
0: Albo na przykład jakieś kwiatki na wiosnę, albo kasztany na jesień.
2: No to jest fajne pomysł.
0: No takie trochę przekupstwo, ale jednak myślę, że takie bardzo przyjemne. Może akurat nauczyciel skusiłby się na coś takiego, ale na pewno by się uśmiechnął. Może dałby przynajmniej łatwiejsze pytania.
2: No, gdyby pewnie tak było. Chociaż no właśnie. By już miał przygotowane stracenie lub kartkówkę.
0: No tak, rzeczywiście, bo teraz są bardzo często już takie wydrukowane wcześniej. No to może punktacja chociaż byłaby trochę łagodniejsza.
2: No, bardzo możliwe.
0: Łucjo, no to ja trzymam kciuki, może kiedyś jeszcze będzie okazja, żeby wymienić spostrzeżenia, czy udało się jakiś ze sposobów wypróbować, może akurat właśnie ta kartkówka zostanie przełożona, bo to przecież nic takiego złego, nie odwołujemy jej na zawsze, tylko przekładamy, żeby mieć trochę więcej czasu na naukę. Ja też bardzo lubiłam, jak kartkówki były przekładane, to jest rzeczywiście bardzo miły taki dodatkowy czas na naukę. Łucjo, bardzo ci dziękuję w takim razie za rozmowę i mam nadzieję, że skorzystasz z tej instrukcji obsługi nauczyciela, którą wydała pani Agnieszka Elbanowska. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
2: Zdecydowanie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. To była Łucja, która miała taki problem. A czy ty, Agnieszko, zastanawiałaś się kiedyś nad tym, jakie jeszcze mogłyby być takie trudności, z którymi mogłyby dzieci się zmagać? Bo Hałytka oczywiście ma tutaj mnóstwo różnych pomysłów.
1: Inne trudności niż te, które pokazują.
0: Tak, czy jeszcze na przykład coś było po wydaniu książki, co ci wpadło? Ojej, o tym zapomniałam.
1: No właśnie nie pomyślałam o przekładaniu kartkówki.
0: Może jakieś wydanie rozszerzone.
1: I o tym usłyszałam, to może bym to uwzględniła w książce. Tak. No czekam właśnie na inspirację w ogóle.
0: Ale to jest piękne z drugiej strony, bo przecież my zawsze wszyscy uwielbialiśmy przekładać kartkówki. Nawet jeżeli, no powiedzmy, że byłby to gorszy termin, bo na przykład przed świętami, albo tego dnia byłaby już druga kartkówka, ale przełożenie jej to jest jak już jakiś sukces zawsze, prawda? Namówienie nauczyciela na...
1: Albo też szczęśliwy numerek.
0: O tak.
1: To było, nie wiem, czy to dalej jest praktykowane. Bo
0: w niektórych szkołach chyba tak.
1: To pamiętam, to był los loterii. Jak został wylosowany, to nie trzeba było odpowiadać.
0: No tak, kiedyś jeszcze były apele, które czasami wypadały w jakimś dniu, w jakiejś podczas lekcji, kiedy na przykład coś tam się ciekawego działo. No i oczywiście ten dzwonek na lekcję. Gdyby on mógł tak na zawołanie czasami zadzwonić, choćby tą minutę wcześniej, zanim pani zada pracę domową.
1: O, to przypomina mi się historię. Związana z moim bratem z kolei. Ale nie, może nie powinnam mówić, bo to będzie jeszcze inspirować dzieci do wywrotowych działań. Ale a propos dzwonka, którym można, no tak, też czasem można zaingerować.
0: No, teraz są elektroniczne. Tutaj myślę, że już niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Tak, a szczególnie, że są takie szkoły, gdzie dzwonki nie są typowymi dzwonkami, tylko na przykład jakimiś melodyjkami albo jakimś zupełnie innym odgłosem, który nawołuje do tego, aby zakończyć lekcję. No, najlepiej, kiedy zakończy się ona w odpowiednim czasie, czyli wtedy, kiedy oddamy pełen sprawdzian napisany, albo kiedy pani nie zdąży jeszcze zadać jakiejś pracy domowej, to jest wtedy najlepszy czas. No ale te dzwonki bywają czasami kapryśne i dzwonią nie w tym momencie, kiedy trzeba. No dobrze, no to w takim razie kolejna piosenka na naszej antenie. Piosenka na cztery kopyta i wiatr.

0: Instrukcja obsługi nauczyciela to najnowsza książka Agnieszki Albanowskiej, z którą dzisiaj spotykamy się na antenie Polskiego Radia Dzieciom i rozmawiamy o nauczycielach, o naszych wspomnieniach, ale też o tych współczesnych, o których opowiadają nam nasi słuchacze. Bardzo ciekawy początek też zamieściłaś w swojej książce, bo napisałaś tutaj o tym, że nie warto narzekać, bo kiedy na przykład jesteśmy podczas jakiejś pochmurnej, deszczowej pogody na zewnątrz, to czy kiedy zaczniemy krzyczeć, to przestaniemy być od tego mokrzy, albo czy w ogóle pomoże nam to w naszej sytuacji? No nie. Więc trzeba znaleźć jakieś rozwiązania. W twojej książce tych rozwiązań na różne typy nauczycieli jest kilka. Czy miałabyś kilka może takich rad, które mogłabyś przekazać naszym nauczycielom, nie zdradzając oczywiście tego, jak w książce radzi sobie Chałytka ze swoimi przyjaciółmi, ale coś, co mogłoby zachęcić dzieciaki do tego, aby zajrzały do tej książki.
1: Czy dzieciaki, czy nauczycieli?
0: Myślę, że dzieciaki, bo nauczyciele to oni już pewnie wiedzą, jak postępować, ale tutaj chodzi o tą instrukcję obsługi, czyli jak pomóc dzieciom, żeby tych nauczycieli trochę ujarzmić czasem. Znaczy,
1: ja w ogóle mam nadzieję, że ta książka stanie się takim przyczynkiem do rozmowy też w klasie na temat wzajemnych relacji uczniów i nauczycieli i takiego wyrażenia, zwerbalizowania swoich potrzeb po obydwu stronach i takie narracje skierowane do dzieci, mam nadzieję, że pomogą dzieciom też w mówieniu o swoich potrzebach i swoich problemach. Więc, ale widzę, że już powoli to się dzieje.
0: No coraz więcej dzieci jest takich bardzo otwartych, które mówią o tym, co jest nie tak w klasie czy w szkole. No ale myślę, że tutaj też na każdego z tych nauczycieli jest pewnie inny sposób.
1: No tak, czasem zależy z jakim typem mamy do czynienia, prawda? Czasem trzeba kogoś zmobilizować, czasem pokazać, że jest jakaś solidarność między uczniami i że tego słabszego albo tego, no, który bardziej się, w cudzysłowie, daje wyznaki nauczycielowi, wspieramy jako grupa uczniowska, więc też o tym mówię, żeby się wspierać, być razem, pomagać sobie wzajemnie, żeby się nie wstydzić tego, że czegoś się nie rozumie, nie umie, bo my czegoś nie rozumiemy, nasz przyjaciel może nie rozumieć innej rzeczy i możemy sobie w tym pomóc i w ogóle to nie jest żaden wstyd, to, że czegoś się nie umie. Tylko trzeba o tym mówić i nie oceniać się i wspierać właśnie.
0: No właśnie, tutaj poznając tych nauczycieli, których przedstawiłaś na kartach swojej książki, myślę, że możemy zderzyć się z wieloma różnymi sytuacjami, z jakimi też spotkaliśmy się my. A czy rady, które tutaj można znaleźć, działają? Czy to są wypróbowane rady?
1: Czy działają? Właśnie to jest pytanie do czytelników. Ja bardzo czekam na jakiś feedback, na ich opowieści i mam nadzieję, że do mnie trafi jakoś drogą wydawnictwa, albo w pierwszej książce w ogóle jest podany adres mailowy w rodzicach, na który można pisać.

0: pisać i swoje opowieści, swoje doświadczenia, swoje opinie, komentarze, więc ja bardzo na to czekam.
1: Rozumiem, że w takim razie instrukcja obsługi działa, ale musimy sprawdzić ją na własnym przykładzie.
0: Tak, no na sobie, na nauczycielu, z którym mamy do czynienia, bo każdy jest inny, więc to są wszystko jednostkowe historie, ale...

0: Święto, Dzień Edukacji Narodowej, kiedy świętowali, obchodzili, dostali pewnie też wiele życzeń i różnych może też smakołyków, więc nie będziemy ich w takim razie może obmawiać, ale gdybyś mogła wskazać jako autorka książki Instrukcja obsługi nauczyciela na jakąś usterkę, która najczęściej powtarza się u nauczycieli, to co by to było?
1: Myślę, że niesłuchanie dzieci, bo nie ma czasu, bo jest... A to jest właśnie też problem trochę systemowy, prawda? Że jak jest za dużo uczniów, jest ten program do zrobienia, to czasem ciężko jest wszystkich wysłuchać i nad wszystkim się pochylić, ale no myślę, że to jest główny problem i taki... albo też zakładanie złej woli, prawda? Że o czym... Z czego tam się śmiejecie? Powiedz na głos, wszyscy się pośmiejemy, prawda? Z takim już nutą złośliwą, prawda?
0: Czyli... No jest, są takie teksty, które często się powtarzają.
1: Tak, i to już narzuca jakby ten ton rozmowy, prawda? Ta złośliwość, więc jakby, żeby to odwrócić i z większą życzliwością i sympatią, może żartem właśnie pewne napięcia i problemy rozładowywać humorem.
0: No to w takim razie, skoro słuchają nas nauczyciele, to cóż, może kolejna książka jako instrukcja obsługa uczniów?
1: Już słyszałam takie głosy, ale to musiał... No to chyba by musiał jakiś doświadczony psycholog napisać. To już
0: no jako forma odwetu na nauczycieli. Może chałytka by miała.
1: Uczniów.
0: Tak,
1: uczniów.
0: Tak, może tak, chałytka słyszę, miałaby
1: jest taka potrzeba.
0: Sposoby właśnie. No właśnie.
1: Na uczniów, tak, ale językiem dziecka, no. Tak.
0: No to by było mocno pokrętna historia, pokręcona pewnie też na swój sposób.
1: Tak, bo dziecko musiałoby wejść w buty nauczyciela dorosłego i radzić mu, jak sobie radzić z tymi kolegami i koleżankami.
0: No prawda? Ale może nauczyciele by czegoś się dowiedzieli dzięki temu.
1: Myślę, że już teraz mogą się dowiedzieć, właśnie z nauczycieli.
0: No to dobrze, to w takim razie ja nie będę podpowiadała, czy jest kolejny pomysł na książkę.
1: Jest kolejny
0: po
1: pomysł.
0: Po uczniach, po przyjaciołach, po nauczycielach jest kolejny pomysł.
1: Jest kolejny pomysł.
0: Zdradzamy?
1: Mam nadzieję. Na razie nie, bo mam nadzieję, że wydawnictwo da mi zielone światło i będziemy kontynuować tę przygodę.
0: Och, no to w takim razie czekamy i mam nadzieję, że już wkrótce znów się spotkamy, bo całkiem niedawno miałyśmy okazję porozmawiać o instrukcji obsługi przyjaciół. Już nauczyciele wylądowali na stole. No to co będzie dalej? Myślę, że kolejny pomysł już tutaj może nawet przelewa się na karty, tak?
1: Oj, tak, przelewa, tak.
0: Już jest. No to świetnie. To w takim razie mam nadzieję, że będzie kolejna okazja do spotkania i porozmawiania. Te instrukcje obsługi są niezwykle ciekawe w tym przypadku, bo o ile nie lubimy tych instrukcji pralki, suszarki czy telefonu, to tutaj akurat takie instrukcje to lubimy, bo to są takie instrukcje z ciekawymi wydarzeniami, historią i chałytką, która czeka na wszystkich naszych słuchaczy i czytelników, którzy lubią książki. A już teraz naszym gościem była z nami Agnieszka Elbanowska, autorka najnowszej książki Nauczyciele. Instrukcja obsługi. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: No i mam nadzieję, że wszyscy nauczyciele rzeczywiście trochę będą mogli też odnaleźć siebie, ale może też nauczyć się coś z tej książki. Bardzo dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.
1: Dziękuję.

Magic, oczywiście magia za nami. 2 godziny wspaniałej audycji. Opowiem Ci radio w pierwszej godzinie trochę o bezpieczeństwie, o odblaskach, które warto nosić, mieć za sobą, na sobie, żeby chroniły nas, szczególnie właśnie o takiej porze jak teraz, kiedy już się ściemniło, jest już taki mrok, no i wtedy jesteśmy znacznie lepiej widoczni, kiedy właśnie nosimy odblaski. Pamiętajcie o tym. W drugiej godzinie oczywiście takie jeszcze trochę echa dnia nauczyciela, który za nami, wczoraj Dzień Edukacji Narodowej, a dzisiaj Agnieszka Albanowska ze swoją najnowszą książką Instrukcja obsługi nauczyciela. Myślę, że może moglibyście z niej wyciągnąć kilka ciekawych rad, a przede wszystkim sprawdzić, czy one działają. Bo to jest bardzo ważne, żeby właśnie mieć kilka takich sposobów. No choćby właśnie z tą kartkówką czy klasówką. Przełożenie jej, myślę, że sprawia nam bardzo dużą radość. No, dla nauczycieli to jest pewnie trochę większa komplikacja, bo oni zawsze mają wszystko dobrze zaplanowane. No i takie niezaplanowane rzeczy mogą im trochę ten plan zmienić. No ale kiedy ktoś ładnie prosi, albo kiedy ma ku temu powód, no albo świetny też jakiś prezent, który mógłby pomóc w tym, aby przekonać nauczycieli, no to myślę, że to jest ważne. Sprawdzajcie, piszcie, czy to działa, czy te instrukcje obsługi warto zastosować. No i oczywiście sprawdzajcie, co też wydarzyło się z Chałytką i jej grupą przyjaciół, która po raz trzeci przeżywa różne historie. A tymczasem w naszej audycji powoli kończy się czas. Już tylko 8 minut zostało nam do godziny 19. Mam nadzieję, że macie jeszcze jakieś plany na wieczór. Może jeszcze jakaś książka? Może ciepła kąpiel? No, a niektórzy pewnie jeszcze wracają może z jakichś zajęć, może jeszcze jakaś dobra kolacja was czeka. Tego wam życzę dzisiaj. Dobrej zabawy, dobrego czasu. Marta Kawalec, Daria Brzezińska i pamiętajcie, do usłyszenia już za tydzień w czwartek o godzinie 17. Polskie Radio Dzieciom i audycja Opowiem Ci Radio. Czekamy na Was. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Coś za mną chodzi. Duchy? Karaluchy? Z podłóżek wyłaniają się cienie. Uff, to na szczęście tylko szajka brudziaków. Czasem, ażeby oswoić lęk, wystarczy śmiech, wyobraźnia i dobra książka. Przekonacie się o tym, słuchając Polskiego Radia Dzieciom prosto z 13. Festiwalu Literatury dla Dzieci w Gdańsku. Fascynujące spotkania i moc opowieści dla zasłuchanych wieczorową porą już najbliższy piątek między 17 a 19 w audycji Kultura nie śpi, a dla rannych ptaszków sobotni poranek od godziny 8. Widzimy się w Instytucie Kultury Miejskiej, a słyszymy w Polskim Radiu Dzieciom. Zapraszam, Martyna Huderska.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.
2: Pewna szaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał, no i wreszcie tak powiada.

0: czerwony. Czy gdzieś tutaj jest kolor czerwony?
1: Papuga, papuga, czerwona papuga. Papuga, papuga, czerwona papuga.
0: Żółty. Czy gdzieś tutaj jest kolor żółty?
1: Papuga, papuga, żółta papuga. Papuga, papuga, żółta papuga.
0: Fioletowy. Czy gdzieś tutaj jest kolor fioletowy?
1: Papuga.

0: Zielony. Czy masz dzisiaj na sobie kolor zielony?
1: Papuga, papuga, zielona papuga. Papuga, papuga, zielona papuga.
0: Niebieski. Czy masz dzisiaj na sobie kolor niebieski?
1: Papuga, papuga, niebieska papuga. Papuga, papuga, niebieska papuga.
0: Różowy. Czy masz dzisiaj na sobie kolor różowy?

nie będzie ulewa, ani oberwanie chmury. Lepiej niech to będzie lekki deszczyk. Mrzawka, kapuśniaczek.

Za oknem straszna zawierucha, za oknem leje. Odgłosu grzmotów pilnie słucham i mam nadzieję, że choć błysk

Bo gdy za oknem wszystko moknie, to w domu sucho. I gdy za oknem czasem grzmotnie, nadstawiam ucho. Słucham jak na parapecie swą opowieść deszcz mi plecie, gdy pioruny tańczą mi po całym niebie.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom. Raz, dwa, trzy, cztery!
1: Stonoga, jak wiecie,

0: zechciał policzyć całe to gro. Musiałby chyba od wielkiej nocy, od świtu bladego aż do północy, dzionek za dzionkiem nad nią tak ślęczyć, przyjmując zapewne system dziesiętny. I mimo zapału biologa maniaka do rzeczy tak żmudnych jak nóg analiza, choć już Mikołaj z Laponii startuje, on nie odpuszcza, w temat się wgryza. I gdy tak dni i tygodnie mijały, on pochłonięty arytmetyką, blisko tej chwili glorii i chwały, poczuł, że temat mu z rąk się wymyka. Nie przeczuwając klęski swej misji i faktu, że to się po prostu nie uda, znudzony, zgorzkniały, po wielu trudach wypuścił stonogę na zewnątrz. I znowu tym razem jej się upiekło.
1: Raz, dwa, trzy, cztery!
0: A póki co, nikt jeszcze chyba nie zliczy dokładnie wszystkich jej nóżek. Choć z roku na rok śmiałków przybywa i każdy z zapałem w chatę swój wózek. Kochane dzieciaki, mam dla was radę, nie traćcie czasu na zbędne rzeczy. Nie schodźcie z uprzednio obranej drogi, nie warto liczyć nogi.

i z umiarem. Słodkie bułki i cukierki nigdy dużo, albo wcale. Mało godzin z komputerem, lepsze chwile na rowerze. Niechemiczne bez jedzenie, dbaj o siebie.

0: Kruk, Ujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
1: O tak, Guidonio, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
1: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
0: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
4: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
5: Autopromocja.
6: Są sny wielkie, jak planety. Są i małe, jak omlety. Są też długie, jak bagietki. Są i krótkie, jak skarpetki. Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści. Powróćcie do historii o marzeniusiu wielkim, który, jak się okaże, wcale taki wielki nie jest. Powróćcie do historii o nadziei, o wytrwałości, niezłomności. Powróćcie na fale sennego oceanu. Teraz.
7: O, widzę, że już wszyscy do nas powrócili. Przyznam się szczerze, że na tym naszym statku z żaglami z chmur, co unosi się na sennych falach, zdrzemnęłam się troszkę.
6: To bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Bella.
7: O, ale już nie śpię, żeby was móc uśpić. Na czas choć jak.

0: słuchaczki, drodzy słuchacze, przemierzamy te niezwykłe, nieznane nam przestrzenie, aby odnaleźć wyspę, którą Marzeniuś Wielki zamieszkuje. Jednak do tej pory odnaleźliśmy wyspę, na której był kot Cynamon, jednak zupełnie zagubiony. Wiedział tylko, że chciał coś na niej stworzyć, o czymś bardzo marzył. Jednak marzenie od tak nagle zgasło. Przepadło, jakby się zgubiło, a on tego marzenia nie jest w stanie odnaleźć. Odwiedziliśmy również inną wyspę.
1: Tak, na innej wyspie to góra istniała, a jej szczyt to nurkował ponad chmurami. Musieliśmy się na nią wspinać. Na szczęście skrzydła wiatru nam w tym pomogły i uniosły nas na sam szczyt. A na tym szczycie samym spotkaliśmy orła Groma, który również zapomniał, po co tam przybył. Co było jego największym marzeniem? Co mogło się ziścić właśnie na tym szczycie? Jakie marzenie mogło się spełnić? Zapomniał. Wypatrywał swojego marzenia daleko w przestworzach, ale nic nie zobaczył.
0: Wtedy stało się dla nas jasne, że te marzenia zabrał Marzeniuś Wielki. Porwał je na swoją wyspę i tam więzi. Być może nie tylko marzenia kota Cynamona, orła Groma, ale
1: może marzenia te na tej wyspie pomocy potrzebują, aby mogły uwierzyć w siebie, aby ci, co mają marzenia, uwierzyli, że one mogą się spełnić. Ale jeżeli Marzeniuś Wielki te marzenia innym odebrał, to jak tu marzyć? Jak?
0: Zatem kontynuujmy naszą podróż po falach sennego oceanu. Słyszysz, Bella?
1: No, zaczął padać deszcz. Powolutku, kropelka za kropelką. Żadna się ze sobą nie ściga, bo wie, że prędzej czy później dosięgnie oceanu i powróci do swojego wodnego królestwa.
0: Deszcz zaczął padać, delikatny deszcz. I deszcz przyniósł ze sobą...
1: O, rzeczywiście, tam w oddali widzę jakąś biel. Czy to chmury opadły na ziemię? Czy to chmury przykryły wyspę, która zaczęła się malować przed mymi prosięcymi oczkami?
0: To nie chmury, to gęsta mgła. Gęsta mgła pokryła wyspę, do której właśnie przybijamy.
1: Ojejku, wszędzie biel. Gdzie nie spojrzeć, tylko biel. Mam wrażenie, jakbym mogła mgłę w rączkach swych układać tak, że powstawałyby kuleczki jak śnieżki, którymi mogłabym się rzucać. Może się porzucamy?
0: Nie teraz, bo wydaje mi się, że coś słyszałem.
1: Rzeczywiście, coś jakby przebiegło też pod moim...

0: twoimi nogami.
1: I pod moimi. Co to takiego? Coś, co jest szybkie? Coś, co jest niskie?
0: To chyba nie coś. A co to, kto to, co to? Ktoś, nie coś.
1: Powiedział hrabia Myszkon.
0: A co to, kto to, co to? Coś przebiegło między nogami. Czyli, że co? Że ja nieprawdziwy jestem? Że zabawka? Że ja uczuć swoich nie mam? Że ja marzeń swoich nie mam?
1: Właśnie marzenia. Marzenie moje. Miałem ja wielkie. Nie jedno marzenie, a wiele ich było. Ale teraz tak pędzę właśnie. I tak gubię się co chwilę i odnajduję po chwili. Pędzę i gonię za marzeniami swymi. Ale gdzie one są? W tej mgle ich nie widzę. Oj, a co to, kto to, co to? Pomóż ta mi ich szukać. Pomóż ta.
0: O, oczywiście, hrabio Myszkonie, chętnie byśmy pomogli, ale nic tutaj nie widać. Tak po omacku.
1: A co to, kto to, co to?
0: Nawet ciebie nie widać, tylko słychać, a twój głos to wszędzie rozpoznam.
1: Tak, twój głos wszędzie, hrabio Myszkonie.
0: A co to, kto to, co to?
1: Zatem kto mi pomoże odnaleźć moje marzenia?
0: Były tutaj, wiem, że były. Gdzieś tam były. Ale cóż to za marzenia były? Co się z nimi stało?
1: Hrabio Myszkonie, obiecujemy ci, że twoje marzenia się odnajdą. Że wyspa, na której zamieszkałeś, nie będzie mglista, że mgła ją opuści. Że wszystko stanie się wyraźne. Że powróci do ciebie to, o czym marzyłeś.
0: I obiecujemy ci, że się ziści, że się spełni. To nasza obietnica.
1: A co to, kto to, co to? Zatem teraz drogi nasze się rozłączą. I wy popłyniecie dalej w poszukiwaniu mych marzeń. Je uratujecie. Tak? A co to, kto to, co to? Czyli nadzieja. Nadzieja powstała. I może nadzieja chociaż tę mgłę zabierze, a później z wami marzenie przyniesie. A co to, kto to, co to?

0: Czy nasi słuchacze gotowi na bajeczkę? Chyba tak. A ty, drogi smoku?
1: Adaś ułoży w łóżku poduszeczkę, położy na niej głowę i chętnie się wsłucha w przepiękną bajeczkę.
0: Czyli można zaczynać.
1: Tak. A o czym będzie ta bajka?
0: O tym, jak szczęście bywa zmienne, jak czasem trzeba mu dopomagać i o pewnym ptaszku, który mimo iż był mały, magiczną moc miał całkiem sporą. Potrafił dopiec jak mało kto, gdy ktoś, jak to się mówi, zalazł mu za pióro. To co, mogę zacząć?
1: Tak, tak, czekam na bajkę, czekam.
0: A było to tak. Dawno, dawno temu wszyscy ludzie musieli bardzo ciężko pracować w polu. Każdego dnia wychodzili na rolę i pracowali na niej od rana do wieczora.

0: Długimi godzinami wyrywali chwasty i sadzili swoje zboża, a praca nie była łatwa. Musieli zmagać się z męczącymi upałami, nieustannie dręczeni przez rosnące pragnienie. Czasami wstrzymywali swoją pracę, aby otrzeć sobie pot z czoła, ale chwilę później musieli znów rwać chwasty, bo pracy na polu naprawdę było dużo. Pewnego dnia we wiosce, o której właśnie opowiadam, wszystko wyglądało jak co dzień. Mieszkańcy po prostu ciężko pracowali w polu, w upale. Nagle nadleciał niewielki ptaszek. Usiadł na polu, a potem podszedł do jednej z pracujących kobiet. Poprosił ją o wodę, bo i on cierpiał tego dnia na straszne pragnienie. Pani miała ze sobą butelkę wody, ale nawet nie chciała słyszeć o dzieleniu się wodą ze zwierzątkiem. Jest upał, a mnie chce się pić. Nie mam zamiaru czegokolwiek ci dawać. Ptaszkowi było bardzo przykro. Jego pragnienie wciąż się jednak wzmagało, więc postanowił pofrunąć do innych osób pracujących w polu. Tu na szczęście sytuacja się nie powtórzyła. Ludzie rozumieli, że nie tylko im jest gorąco, dlatego chętnie podzielili się z ptaszkiem swoją wodą. Ten zaś grzecznie podziękował, po czym odfrunął. Gdy nadszedł wieczór, ludzie wrócili do domu, a ich pola pozostały puste. Wtedy ptaszek przyleciał znowu, przystanął na polu kobiety, która nie chciała dać mu wody i zaczął śpiewać swoją piosenkę. Rośnij, trawo, rośnij, na tym polu śmiało rośnij tu, gdzie odmówiono mi wody. Następnego ranka ludzie jak zawsze wrócili na pole. Kobieta, która odmówiła ptakowi wody, nie mogła się nadziwić. Chociaż zeszłego dnia tak ciężko pracowała, pieląc chwasty, teraz jej pole było porośnięte buszem trawy. Tego dnia musiała więc pracować jeszcze ciężej, a gdy tak pracowała, podleciał do niej ptaszek, prosząc o wodę. Wynoś się stąd. Nie widzisz, ile mam pracy z tymi chwastami? Muszę ciężko pracować w upale. Nie mam zamiaru ci dawać wody. Ptaszek poprosił więc innych ludzi, a ci znowu pożałowali jego losu. Podzielili się swoimi zapasami. Wieczorem sytuacja się powtórzyła. Ptaszek przyleciał na pole złej kobiety i zaśpiewał swoją piosenkę. Rośnij, trawo, rośnij, na tym polu śmiało rośnij, tu, gdzie odmówiono mi wody. Nazajutrz kobieta krzyknęła z wrażenia. Jej pole było jeszcze bardziej zarośnięte niż wcześniej. Szybko rzuciła się do pracy, aby do wieczora zdążyć je przywrócić do porządku. Także tego dnia przyleciał do niej ptaszek i także wtedy pani go przepędziła, nie dając mu wody. Dostał ją u innych ludzi, a wieczorem powrócił ze swoją piosenką. Rośnij, trawo, rośnij, na tym polu śmiało rośnij tu, gdzie odmówiono mi wody. Sytuacja powtarzała się codziennie, aż pewnego dnia kobieta postanowiła zapytać wiejskiego starego mędrca o przyczynę jej nieszczęścia. Starzec wysłuchał historii i zdradził, że chwasty rosną przez klątwę, jaką na jej pole rzuca ptak. Kobieta poprosiła więc o pomoc swego męża, a ten wykopał na polu dół i schował się w nim, czekając, aż przyleci ptaszek. Niedługo potem nad swoją głową i ten usłyszał ów ptasi śpiew. Rośnij, trawo, rośnij, na tym polu śmiało rośnij, tu, gdzie odmówiono mi wody. Mężczyzna wyskoczył ze swojej kryjówki i złapał śpiewające zwierzę. Chciał się na nim zemścić, ale biedny ptak zaczął prosić, aby nie robiono mu krzywdy. Jeśli pozwolisz mi żyć, w twoim domu nikt nie będzie już cierpiał głodu. Mężczyzna zgodził się na tę prośbę i wziął ptaka do swojego domu. Zbudował mu klatkę, a w jego spiżarni codziennie przybywało jedzenia. Po prawej stronie mięso, po środku napoje, a po lewej owoce. Niczego mu nie brakowało. A obydwoje z żoną nie musieli już pracować w polu. Mieli przecież wszystko, czego tylko mogli zapragnąć. Pewnego dnia, kiedy obydwoje wyszli z domu, a w środku pozostały tylko ich dzieci, do drzwi zapukała pewna kobieta i zapytała, czy mogłaby dostać czegoś do jedzenia. Chłopczyk i dziewczynka zgodzili się, zdradzając, że w domu niczego nie brakuje, odkąd zamieszkał w nim pewien ptaszek. Kobieta zainteresowała się tą wiadomością, a dzieci postanowiły pokazać jej zwierzaka. Otworzyły klatkę, a ptak tylko na to czekał. Szybko z niej wyfrunął i poleciał wsiną dal. Dzieci domyślały się, że rodzice będą na nich wściekli. Pognały więc za zwierzęciem, próbując je złapać. Biegły, biegły, biegły. Pokonały kolejne krainy, aż dobiegły do krainy ogrów.
1: Ogrów? A co to takiego?
0: To takie stwory. Trochę podobne do człowieka, a trochę niepodobne.
1: Aha, chyba zrozumiałem, ale nie do końca.
0: Mogę kontynuować?
1: Tak.
0: Ptak na

dobre dzieciom uciekł. A one stały się już bardzo głodne. Wtem zobaczyły jakąś wioskę. Postanowiły pójść tam z prośbą o posiłek. Spotkane ogry zgodziły się zaprosić naszych bohaterów do domu i dać im obiad. Dzieci bardzo się ucieszyły, nie wiedząc, że jest to spisek potworów, aby je do siebie zwabić. Na szczęście zostały w porę ostrzeżone. Po obiedzie po cichu wymknęły się z chaty i otworzyły zagrodę dla krów, które wtedy uciekły na wolność. Dzieci pognały wraz z nimi, a ogry na próżno się zorientowały w tej ucieczce, więc nie mogły już niczego zrobić, żeby je powstrzymać. Dzieci wraz z krowami biegły, biegły, biegły, biegły, dotarły do swojej rodzinnej wioski. Gdy zbliżyły się do domu, zobaczyły, jak ich rodzice płaczą po stracie syna i córki. – Mamo, tato! – krzyknęły maluchy, ale rodzice nie mogli uwierzyć, że to one. Płakali, przypuszczając, że nigdy więcej nie ujrzą swoich dzieci. Po chwili jednak zrozumieli, że obawy były niepotrzebne, bo syn i córka, których tak długo nie było w domu, mają się dobrze. Rodzice przyjęli krowy do swojej wioski, dzieci zasiadły do stołu na kolację. Jedzenia mieli mnóstwo, a wiedzieli, że dzięki krowom nie będą już więcej cierpieli głodu. Kolorowych snów, Adasiu. Kolorowych snów, drodzy słuchacze.

Jest zakochana w zielonym księciu, marzy o żabim weselu.

0: Autopromocja.
1: źródełko.polskieradio.pl.
2: Jest! Wystartowało!
3: Nasze muzyczne źródełko?
4: Wasze muzyczne korzenie.
3: Lubisz śpiewać?
4: Grasz na instrumencie?
3: A może potrafisz tak?
4: Albo jeszcze lepiej,
3: muzyka ludowa jest ci bliska.
4: Znasz piosenkę ze swojego regionu, grasz ją po swojemu albo masz własny muzyczny pomysł?
3: To konkurs dla ciebie.
4: Możesz zgłosić się solo,
3: z zespołem,
4: z przyjaciółmi,
3: a nawet
5: z całą rodziną.
3: Na wasze zgłoszenia czekamy do 15 listopada.
4: Na zwycięzców czekają nagrody i wyjątkowa muzyczna przygoda.
3: Więcej informacji znajdziecie na stronie źródełko.polskieradio.pl.
4: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
3: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja.
6: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: ja, to ja. Ja dziś zdobywam miód, wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis. A kto chce, niech ze mnie kpi.
1: Polskie Radio dzieciom na dobranoc.

0: chwile błyśnie.
1: Autopromocja.
2: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają Apel Twojego Dziecka.
3: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
4: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
3: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.
5: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu N97. A dzisiaj solidna dawka wiedzy, ale w przystępnej odsłonie, tak żebyśmy mogli swobodnie poruszać się wokół terminów związanych z leczeniem niepłodności, dlatego że często jesteśmy tak zestresowani, że to przyswajanie wiedzy w trakcie leczenia idzie trudno, a jednak wszyscy chcielibyśmy mieć wiedzę, co się dokładnie dzieje, na którym etapie, no bo wtedy mamy takie poczucie, może trochę złudne, ale chyba lepiej się czujemy, gdy mamy właśnie takie poczucie jakiejś kontroli nad tym, co się dzieje. Chociaż z tą kontrolą to pewnie nie do końca tak jest. A już teraz ze mną w studiu gość, doktor nauk medycznych Arkadiusz Samojedny, embriolog, Warszawskie Centrum Leczenia Niepłodności. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie Państwa.
0: Chciałabym, żebyśmy dzisiaj stworzyli taki mini słownik niepłodności, właśnie po to, żeby nasi słuchacze, nasze słuchaczki lepiej się orientowali w całej procedurze leczenia, żeby po prostu wiedzieli, na jakim są etapie i w czym biorą udział. I chciałabym zacząć od rozróżnienia bezpłodności i niepłodności, bo mimo że wydaje się to oczywiste, to cały czas te terminy są mylone.
1: Tak. Tutaj jest kwestia definicji i pewne rzeczy obiegowo funkcjonują w naszym społeczeństwie, a szczególnie w grupie, która ma problemy z płodnością, z uzyskaniem potomstwa. I pewne rzeczy może rzeczywiście należałoby wyjaśnić. Co to jest bezpłodność? Bezpłodność to jest ewidentnie taki przypadek, kiedy nie możemy mieć potomstwa, tak? Natomiast często też mówi się, co nas troszeczkę śmieszy, o leczeniu niepłodności, tak? W sensie takim, co to znaczy dla ludzi? Leczenie niepłodności, czy niepłodność jest chorobą? No, generalnie medycznie należy sobie spojrzeć na to tak. Jeżeli para stara się o potomstwo, współżyje ze sobą regularnie, zgodnie z wytycznymi WHO, czyli co najmniej 2 razy w tygodniu i przez rok nie uzyskują potomstwa, to zaczyna się nam problem. Wtedy mówimy, że mamy problem z uzyskaniem prokreacji w drodze naturalnej i mówimy o problemie płodności. Natomiast potem możemy ten problem bardzo głęboko skalować. Tak? Co innego, kiedy mamy parę, która ma własne komórki rozrodcze, nie dochodzi do zapłodnienia. Co innego, kiedy mamy parę i mamy komórki rozrodcze, dochodzi do zapłodnienia, ale nie utrzymuje się nam ciąża. I też co innego, kiedy mamy parę, ale na przykład u jednego z partnerów nie mamy w ogóle komórek rozrodczych, a może być też para, która jeden i drugi partner nie posiada komórek rozrodczych. Na każdy z tych przypadków i wiele innych możemy w pewien sposób zareagować medycznie i starać się pomóc. Natomiast tutaj troszeczkę jest tak, że co para to osobna historia. Pewne rzeczy możemy wpisać w pewne schematy, natomiast jeżeli trzeba dobrze zdiagnozować i przyjrzeć się, to traktujemy parę jak osobny świat, jak osobną historię i tutaj staramy się działać wszystkimi możliwymi metodami medycznymi, od biologii molekularnej poprzez ginekologię do wszystkich metod, które możemy zastosować i najczęściej jest to jakieś zawsze połączenie, to nie jest jakaś czysta definicja, że tak pasuje nam A do B, dodajemy C i problem znika, tak? Tutaj najczęściej jest w ten sposób podejście do pary optymalne, czyli staramy się zdiagnozować mężczyznę, kobietę, zobaczyć, gdzie jest problem dla pary, nie tylko dla mężczyzny i kobiety i wtedy staramy się pomóc w ten sposób, żeby uzyskać to upragnione, wymarzone potomstwo.
0: A w jakich sytuacjach mówimy o bezpłodności? Kiedy wiadomo na 100%, że no nie ma szans?
1: No, na 100% mówimy o bezpłodności wtedy, kiedy nie mamy komórek rozrodczych, tak? W takiej parze. Czyli jeżeli mamy z jakichś powodów, nie wiem, chorobowych, onkologicznych, na przykład brak funkcjonowania jajników, brak funkcjonowania jąder, nie uzyskujemy komórek rozrodczych, no to jest wtedy niepłodność, tak? Natomiast w tym momencie wkracza jeszcze jakaś alternatywa korzystania z komórek dawcy, tak? Jest jakaś to ścieżka, jedyne rozwiązanie, które możemy wykorzystać dla danej pary.
0: Według danych WHO wiem, że co 6. para na świecie ma problem z płodnością.

0: jak często występuje niepłodność, bezpłodność?
1: Stanowczo rzadziej. Stanowczo rzadziej, statystycznie jest to mniejszy procent. Podaje się, że czasami to jest nawet w zależności od grupy i społeczeństwa do 10%, ale też należy na to spojrzeć w ten sposób, że patrzymy, w jakiej grupie wiekowej też to obserwujemy. Tak? Jeżeli ktoś się nagle zabiera za prokreację w wieku 40 lat, no to może być tak, że kiedyś ten problem nie istniał, był płodny, ale z jakichś powodów, czy chorobowych, czy czasowych, te komórki już nie są produkowane, tak? Czyli ten problem nie jest problemem raz na zawsze danym. Mogą być też przypadki, kiedy genetycznie po prostu od zawsze jesteśmy bezpłodni, tak?
0: To idziemy dalej. Diagnostyka. Często właśnie dopiero w momencie, kiedy zaczyna się jakiś problem, idziemy do lekarza, mówimy, że właśnie te starania trwają już w okolicach roku, nie udaje się, że chcemy sprawdzić, jak wygląda sytuacja, no to dowiadujemy się, że istnieje coś takiego jak AMH, rezerwa jajnikowa. Co to jest?
1: Tak, to jest hormon antymilionowski. To jest ogólnie hormon, który nam pokazuje poziom rezerwy jajnikowej, czyli poziom możliwości wytwarzania komórek jajowych przez jajniki. To oczywiście dotyczy kobiet, ale mówiąc o diagnostyce, należy też pamiętać, że diagnozujemy także drugą część, mężczyznę. Tutaj może nawet z mojego punktu, nie tylko z mojego punktu widzenia, ale najczęściej na leczeniu niepłodności skupiamy się na części żeńskiej, na kobietach, tak? Tutaj jest największe jakby mentalne, socjalne, ginekologiczne przyłożenie. Natomiast należy pamiętać, że jest druga strona, która troszeczkę w takim nawiasie jest delikatnie mniej diagnozowana i mniej traktowana jako poważna strona w tym procesie. Natomiast panowie od jakichś 20 paru lat zaczynają mieć coraz gorsze parametry nasienia. Wynika to pewnie z wielu czynników. Jest to wieloczynnikowy wskaźnik. I panowie, którzy 20 lat temu przystępowali do procedur, mieli o wiele lepsze parametry. Aby to pokazać Państwu w cyfrach, to można powiedzieć, że normy ilości plemników w mililitrze nasienia 20 lat temu to było 60 milionów. Obecnie ta norma wynosi 16 milionów. Czyli widzimy, jak szybko w ciągu jednego pokolenia spadają nam parametry nasienia u panów. Czyli tutaj diagnostyka męska też jest istotna, a czasami bardzo kluczowa, bo wydaje się, tak troszeczkę to pokutuje socjalnie i mentalnie, że pewnie jeżeli para nie może mieć dzieci, to wina kobiety, tak? Nic błędnego. Powoli przyczyną niepłodności, niepowodzeń płodności w związku przeważają mężczyźni. To już jest ponad 60%. To jest przyczyna czynnika męskiego, a nie żeńskiego. Kiedyś tak było, że rzeczywiście problem w większości był po stronie kobiet, obecnie po stronie męskiej. Co jest istotne dla panów? Żeby wcześniej badali się, nawet jeżeli wiedzą, że nie chcą mieć dzieci w wieku 20 lat, tylko gdzieś tam dalej, to dobrze zrobić sobie badanie nasienia, które nie boli, nie kosztuje dużo, a żebyśmy byli świadomi, gdzie jesteśmy. Im wcześniej podejmiemy tą diagnostykę i wszelkie badania, które możemy w tym kierunku zrobić, bądź ewentualne zabezpieczenie tego materiału, tym lepiej dla pary na przyszłość. Tak samo dotyczy hormonów, czyli poziomu właśnie bardzo dobrym wskaźnikiem jest AMH, ale nie tylko. Mamy jeszcze wiele innych czynników, które możemy określać u kobiety, które decydują o tym, jakie mamy szanse. To, że mamy niskie AMH, nie wyklucza nas zupełnie z posiadania potomstwa, natomiast mówi nam o tym, że ryzyko i szanse na powodzenie spadają nam, natomiast nie są zerowe w ten sposób.
0: I nie zawsze wysokość AMH idzie w parze z wiekiem. Często, tak. Znaczy nie wiem czy często, ale zdarza się, że młode osoby, młode kobiety również mają niskie AMH.
1: Zdarza się i też wskaźnik AMH może nas informować o innych schorzeniach, nie tylko związanych z płodnością. To też może czasami i graniczyć z chorobami nowotworowymi, z innymi czynnikami. Także samo AMH nie jest wskaźnikiem, który mówi nam tylko o płodności. Oczywiście, jeżeli badamy to w kierunku płodności i dodatkowo inne badania wykonujemy, jak najbardziej jest to istotny wskaźnik. Należy tylko pamiętać, że przy określaniu i diagnozowaniu pary wszystkie czynniki są istotne, ale o wiele bardziej istotna jest synergia informacji z tych czynników, żebyśmy umieli połączyć tę informację i wiedzieli, co nam ta informacja niesie, a nie tylko same wskaźniki. Same wskaźniki nic nie mówią. To jest po prostu informacja.

0: którą trzeba połączyć jak kropki na wykresie dla dzieci, żeby uzyskać rysunek i sytuację całą.
1: Mhm. Czyli to jest o tym, że musimy znaleźć dobrą klinikę i lekarza, który patrzy szeroko.
0: Generalnie mam nadzieję, że lekarze, którzy leczą nas, patrzą holistycznie na człowieka. Mhm. I czasy, że lekarz specjalizuje się tylko w lewej ręce i w lewym palcu, minęły i były być może kiedyś albo nigdy. Tak, jak najbardziej. Należy patrzeć na organizm holistycznie i to, co się z naszym organizmem dzieje, jak funkcjonuje, jest bardzo dynamiczne i zależy od wielu czynników, począwszy od dobrego nastroju, dobrej relacji w związku, w społeczeństwie, do parametrów fizyko-chemicznych, hormonalnych i wszystkich innych, które nas otaczają w środowisku.
1: Mhm. Mhm. Myślę, że problemy z płodnością to dalej jest temat tabu w Polsce, ale jeszcze większym tabu jest niepłodność męska. Bardzo często jest tak, że gdy goszczę tutaj mamy w staraniach, mamy po leczeniu niepłodności, którym udało się zajść w ciążę i opowiadają swoją historię, to jest tak, że na przykład przez rok nie mogli zrobić niczego, bo partner nie był w stanie zrobić tego badania, bo tak duża była blokada psychiczna.
0: Tak, i jest to bardzo słuszna i podparta wieloma faktami, namacalnymi wartościami liczbowymi. Uwaga. O ile patrzymy na rozwój młodych ludzi od szkoły podstawowej, to dziewczynki są przygotowywane do tego, że idą do ginekologa co najmniej raz do roku, że robią badanie, że dbają o swoje zdrowie związane z prokreacją, ze zdrowiem intymnym. Natomiast młodzi chłopcy ten temat praktycznie nie jest poruszany w domach, wydaje mi się. Wszelkie informacje związane z płodnością, z prokreacją, z seksualnością zdobywają gdzieś w tak zwanym drugim obiegu, czyli w szkole, w jakichś spotkaniach nieformalnych, niekoniecznie zawsze w najlepszym towarzystwie. U części mężczyzn wydaje się, że edukacja i rozwój gdzieś to zmienia i powoli zaczynają pokazywać się u andrologów, badają się, kontrolują, są świadomi swojego rozwoju intymnego, swoich wszystkich parametrów, które należałoby badać. Natomiast duża część rzeczywiście ten temat traktuje jako tabu i jako pewien swoisty punkt dysfunkcjonowania jako mężczyzny w społeczeństwie. Jak to ja, mężczyzna, mogę być jakiś felerny? Jak to u mnie coś nie działa? Na pewno to jest pierwsze, co mówi u kobiety, tak? A potem jak to udowodnić? No to najlepiej udać, że nie ma problemu, zamknąć oczy i się nie pokazywać. Rzeczywiście, tu duży apel do mężczyzn, żeby dbali o swój rozwój seksualny, odbali swoje parametry, o badanie nasienia. Często mężczyźni po prostu są strasznie zdziwieni, jeżeli dowiadują się w wieku 30 paru lat, że coś jest nie tak z ich plemnikami, z ich nasieniem. I dowiadujemy się my też z drugiej strony, że to jest pierwsze badanie w życiu, tak? Bo nigdy nie trzeba było, bo się bali, bo się wstydzili, bo cokolwiek. Duża część mężczyzn nawet nie ma pojęcia, jaka powinna być objętość ejakulatu, tak? Często duzi mężczyźni po 30, wielcy i odważni, wychodzą z trzęsącymi się rękami z punktu oddania i mówią, że no, tym razem tak mało wyszło, tak? I mi się wydaje, że jak dużo oddadzą objętościowo tego nasienia, to będzie dobrze. Normalna norma dla nasienia to między 1,5 a 3 ml jest normą, tak? W kubeczku, który podajemy do pobrania, no wydaje się to mało objętością, tak? Natomiast rzeczywiście świadomość u mężczyzn, jeżeli chodzi o ich zdrowie seksualne, jest nieduża. Mam nadzieję, że to się będzie zmieniało, będzie się dynamicznie zmieniało w obecnym społeczeństwie, ale należy o tym mówić, mówić o tym dobrze, bezpośrednio i tak naprawdę już od najmłodszych lat, tak? Małym chłopcom, żeby potem dorośli mężczyźni byli mężczyznami, czyli tak naprawdę to, co zmienia chłopca w mężczyznę, to jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność za siebie, za swoją rodzinę i za świat, który wokół niego jest stworzony.
1: Pięknie powiedziane. No i dlatego wszyscy czekamy na tę edukację seksualną w szkołach. Mam nadzieję, że już niebawem się doczekamy. Jednym z takich chyba najpopularniejszych badań jest też badanie drożności jajowodów.
0: Tak. Jest to popularne badanie. I czasami to badanie bardzo dużo pomaga, bo wiemy, że na przykład komórka jajowa nie jest w stanie przejść z powodów czysto fizycznych. Badamy tą drożność jajowodów, możemy te jajowody udrożnić i czasem to może być problem, który rozwiązuje nam cały duży globalny problem związany z płodnością. Tak? Mhm. Oczywiście, jeżeli te jajowody z jakichś powodów będą niedrożne,

0: Można te komórki jajowe uzyskać inaczej, tak, przy pomocy punkcji pobrać je igłą, tak, w zabiegu w pełnym znieczuleniu, zapłodnić je zewnętrznie, poza organizmem, wykonać krótką hodowlę w postaci 5 dni, uzyskać zarodek, który jest już w takiej formie blastocysty i ten zarodek możemy z powrotem podać już w właściwe miejsce. Jest metoda tak zwana in vitro, jak to mówimy w społeczeństwie, która obejmuje bardzo szeroko, duże pole pojęciowe, natomiast jest taka możliwość, ale HSG, czyli właśnie badanie drożności jajowodów, jak najbardziej jest metodą, która diagnozuje nam, co może być jedną z przyczyn i możemy tą przyczynę w jakiś sposób sobie rozwiązać. Tak?
1: No to gdy mamy już diagnozę, albo nie mamy, bo tak też się czasami zdarza, ale wiemy, że jest problem, to chyba, nie wiem, czy to są 3 jedyne drogi, pewnie nie, ale najpopularniejsze, monitorowanie cyklu, inseminacja i właśnie, jak to się mówi popularnie, in vitro, czyli zapłodnienie poza ustrojowe.
0: Znaczy, monitorowanie cyklu to jest rzecz, która dotyczy wszelkich działań związanych z niepłodnością, tak? No bo przystępując do czegokolwiek, cykl i tak musimy monitorować, musimy określić, czy jest prawidłowy poziom hormonów, czy wszystko funkcjonuje tak, jak trzeba i niezależnie, co potem będziemy wykonywać, czy będziemy robić najprostszą metodę wspomaganego rozrodu, czyli jaką jest inseminacja, która polega na tym, że pobieramy nasienie od partnera, odpowiednio je preparujemy i podajemy bezpośrednio, tak? Natomiast możemy równie dobrze wykonać już bardziej inne, bardziej skomplikowane i finezyjne metody związane z niepłodnością, co nie wyklucza nam prowadzenia, wręcz jest wskazane prowadzenie monitorowania cyklu. Czyli musimy widzieć, czy cykl jest prawidłowy, czy poziom hormonów w cyklu jest prawidłowy, czy następuje owulacja, czy pojawiają się komórki, pęcherzyki, tak, w których pojawią się komórki jajowe. To jest jakby niezbędna podstawa, taka baza, którą się to zawiera.
1: Powiedziałam skrótowo, ale bardziej miałam na myśli poczęcie naturalne z monitorowaniem cyklu,
0: tak,
1: i ze wsparciem
0: hormonalnym
1: owulacji.
0: Czasami tak, trzeba gdzieś kobietę wspomóc, bo się okazuje, że mamy któryś z hormonów za niski, być może trzeba podać w jakiś sposób progesteron, można podać go doustnie, można w postaci wlewów, metody podawania hormonów są różne, ale rzeczywiście ten cykl możemy monitorować i pomagać i korygować jakieś odchylenia w tym cyklu, aby był bliżej prawidłowego, tak?
1: Gdy dochodzimy do momentu, że lekarz i para podejmują decyzję, że najlepszym rozwiązaniem będzie in vitro, to od czego zaczynamy przygotowania do procedury?
0: Przede wszystkim od dobrej diagnostyki. Czyli diagnozujemy parę, a nie pojedynczo kobietę i mężczyznę. Diagnozujemy parę, wykonujemy badania infekcyjne, to jest ważne, podstawowe badania infekcyjne w kierunku wirusa HIV, w kierunku wirusa żółtaczki, kiła. To są podstawowe badania, które należy wykonać, podstawowe parametry morfologiczne krwi, no i parametry hormonów u kobiety, a u mężczyzny diagnozujemy parametry nasienia plus i jeżeli się okaże, że te parametry podstawowe, które wykonamy, wskażą nam na to, że należy coś jeszcze więcej uzupełnić, wykonujemy wtedy dodatkowe badania nasienia. Badanie nasienia też jest dużym pojęciem. Podstawowym badaniem nasienia określamy jakby jakość, skład, parametry nasienia, określamy, czy są plemniki. Natomiast zawsze też należy pamiętać, że obecność plemników to nie jest 100% gwarancja posiadania potomstwa. To jeżeli mamy plemniki, to dobrze, natomiast one nie gwarantują tego, że są dojrzałe, że będą zapłodniały, że będą się rozwijały zarodki, tak? To jest jedna rzecz. O wiele lepiej, jeżeli są plemniki, niż ich w ogóle nie ma, bo jeżeli nie ma, no to diagnozujemy, z jakich powodów nie ma, tak? No i wtedy zaczynamy tą diagnozę coraz głębiej. Rozwiązaniem gdzieś tam ostatecznym jest na przykład pobranie śródoperacyjne materiału tkanki jądra, gdzie szukamy tych plemników z tak zwanym mapowaniem, czyli podczas zabiegu otwartego jądra pobieramy fragmenty tkanki i równocześnie zbieramy tą tkankę, homogenizujemy i sprawdzamy, czy tam nie ma pojedynczych plemników. Jesteśmy w stanie z takiej pobranej tkanki wyekstrahować plemniki, które potem zamrażamy bądź na bieżąco, na świeżo wykorzystujemy do zabiegu zapłodnienia komórek jajowych. I mamy z takich zabiegów na przykład dzieci i ciąże, tak? To jest, graniczy z rzeczywiście prawie, że z niemożliwym, ale jesteśmy no już nie teoretycznie, ale i praktycznie, chociaż z jednego plemnika, który uzyskamy śródoperacyjnie, uzyskać ciążę. To jest szansa dla panów i dla par, którzy

0: jakikolwiek sposób chcą jeszcze walczyć do ostatniej chwili o własne potomstwo, nie korzystając z komórek rozrodczych dawców czy dawczyni. Więc tutaj ta diagnoza jest jak najbardziej konieczna. Jeżeli mamy zdiagnozowaną dobrze parę, no to w takim prowadzonym cyklu diagnozujemy wszystko, co potrzeba i przystępujemy do stymulacji, czyli musimy w pewien sposób...
1: To jeszcze tylko wrócę do tych badań, bo one muszą być aktualne i wykonujemy je co ile? Co 3 miesiące, czy co 6?
0: Badania infekcyjne dobrze, żeby nie były starsze niż 6 miesięcy. Optymalnie, jeżeli są w zakresie ważności 3 miesięcy. Natomiast infekcyjne, no to są infekcyjne, są jakby związane z ogólnym zdrowiem pary, nie są związane z płodnością, no ale jeżeli mamy jakiekolwiek zakażenia, no należałoby je wyleczyć przede wszystkim, ale pamiętajmy też o tym, że jeżeli para z jakichś powodów jest na przykład nosicielem wirusa HIV, to w żaden sposób nie wyklucza ich z tego, żeby nie przystępowała do cyklu i do rozwoju związanego na przykład z in vitro. Mamy metody i możliwość na przykład oczyszczenia wirusa HIV z nasienia, tak? Żeby wirus nie został przeniesiony po prostu w dalszym cyklu rozwoju tutaj in vitro. Także są takie metody, możemy oczyścić z wirusa materiał i tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli ktoś choruje na jakąkolwiek chorobę zakaźną, żeby go dyskryminować i nie pozwolić mu się rozmnażać metodami in vitro.
1: Niesamowite. Mhm. Super, że jesteśmy na takim poziomie medycznym, że to jest możliwe. A kiedy robimy tak zwany kariotyp?
0: Kariotyp jest badaniem genetycznym. Jest to badanie, które określa, czy wszystkie chromosomy, jakie mamy w organizmie, są prawidłowe, czy ich ilość jest prawidłowa, czy ich struktura jest prawidłowa. Kariotyp możemy sobie zrobić dowolnie, ale nie robimy go, tylko robimy w tym momencie, jeżeli są wskazania. Czyli jeżeli mamy wskazanie od genetyka, albo jeżeli mamy wskazanie i mamy badanie pokazujące, że jesteśmy nosicielami jakiejś cechy, która może być przeniesiona genetycznie i może stanowić ryzyko przeniesienia na zarodki, bądź jeżeli jest cokolwiek udokumentowane, że może być jakieś ryzyko, na przykład w linii rodzinnej, to możemy wykonać kariotyp. Kariotyp jest takim badaniem, które daje nam taką informację trochę z lotu ptaka o naszych chromosomach. Czyli widzimy, że są chromosomy w prawidłowej ilości, widzimy, że są w prawidłowej strukturze. Natomiast nie widzimy wielu szczegółów. To jest takie troszeczkę jak zdjęcie miasta z lotu ptaka. Widzimy, że są domy, że stoją, że ulice są na miejscu. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zajrzeć w szczegóły, należałoby wykonać dodatkowe badania genetyczne, czyli w tym przypadku zbliżyć się do danej ulicy, zejść na poziom ulicy i wejść na przykład do mieszkania i pewne rzeczy zbadać, czy leżą dobrze poukładane. Tego nie zobaczymy w kariotypie, ale możemy to wykonać przy pomocy innych badań genetycznych. Czyli jeżeli już mamy określony dany obszar, dany chromosom, dany fragment chromosomu i dane geny, które chcemy zbadać, to możemy je spokojnie zbadać. Możemy zbadać nawet pojedyncze nukleotydy, które nie występują w takiej, jak standardowo przyjęta konfiguracja w danym genie. I wtedy mówimy o polimorfizmach, o mutacjach, w zależności od tego, ale tu już mamy całą genetykę. Natomiast kariotyp jak najbardziej jest wskazaniem, jeżeli któryś z partnerów w parze jest nosicielem pewnej cechy genetycznej, która może być przeniesiona, bądź ktoś w rodzinie jest takim, czy takim członkiem rodziny, który może przenieść nam tą cechę i wtedy staramy się to wyeliminować, potwierdzić.
1: Jeżeli jesteśmy już w procedurze in vitro, to mamy dwa protokoły, czy jest ich więcej? Bo zazwyczaj mówi się o tym
0: Mówimy o tak zwanym długim i krótkim, bądź ewentualnie, znaczy to są takie podstawowe protokoły książkowe, długi i krótki. Natomiast dla każdej pary, tak jak mówię, możemy podejść indywidualnie, zastosować pewne modyfikacje związane z czasem, długością i lekami, które stosujemy u danej pary. Ale tutaj o tym już decyduje lekarz, w zależności od tego, jakie ma informacje i jak wygląda stan pary. Natomiast rzeczywiście może być dłuższy, może być krótszy protokół. Żaden nie jest ani lepszy, ani gorszy. Tak samo wszelkie modyfikacje, zmiana leków są jak najbardziej wskazane, jeżeli lekarz prowadzący stwierdzi, że należałoby zastosować dane leki, a nie inne, wtedy próbujemy. Człowiek niestety jest stworzeniem wieloczynnikowym, wielofunkcyjnym i nie da się tutaj przypisać kwantowo pewnych procedur jedynkowo, że stosujemy procedurę A albo B i nie ma czegokolwiek po drodze. Jest to czasem zbawienne, a czasem troszeczkę dla nas przerażające, tak? Nie każda para odpowiada tak samo i nie każdy protokół dla każdej pary też będzie stosował się w takim założeniu, jak chcielibyśmy uzyskać. To choćby świadczą o tym wyniki procedur in vitro.

0: średnio mamy tam statystycznie, patrząc światowe wyniki in vitro, szanse i są w okolicy 50%, czyli na dwie procedury mamy jedno powodzenie, tak? Pozostałe 50% nie wynika ze złej woli lekarzy, złego zastosowania protokołu, tylko wynika po prostu z naszej biologii, że nie każdy organizm tak samo odpowiada, tak?
1: Trudne tematy, trudna jest to też sytuacja, ale dobrze mieć wiedzę, żeby właśnie rozumieć, na jakim etapie jesteśmy. Gdy już mamy dobrany protokół, następuje stymulacja hormonalna, monitorowanie cyklu, sprawdzamy, co się dzieje, to dochodzimy do momentu punkcji.
0: Tak jest. To jest taki najbardziej spektakularny i kluczowy moment. Moment, w którym na sali operacyjnej w pełnym znieczuleniu przy pomocy długiej igły bezpośrednio pobieramy pęcherzyki, które po stymulacji nam urosły. I pamiętajmy, że tutaj po stymulacji hormonalnej mamy więcej niż jeden, tak jak w cyklu naturalnym, czy dwa pęcherzyki, tylko stymulujemy, żeby zwiększyć szansę, więc tych pęcherzyków możemy mieć kilka, kilkanaście. Pobieramy płyn z tych pęcherzyków i w laboratorium oceniamy, czy w tym płynie mamy tak zwany kumulus. Kumulus to jest taka struktura, w której teoretycznie w środku powinna być komórka jajowa i ta komórka jajowa powinna być otoczona takimi komórkami pomocniczymi, takimi komórkami ziarnistymi. Jeżeli patrzeć na niego w mikroskopie, to rzeczywiście wygląda jak taka malutka chmurka, stąd nazwa angielska kumulus, tak? I te kumulusy pobieramy, zliczamy. Po pewnym czasie te komulusy, około 2 godzin, oczyszczamy enzymatycznie i widzimy, czy mamy komórkę jajową. Komórka jajowa jest jedną z większych komórek jajowych, także w niedużym powiększeniu w lupie jesteśmy już w stanie zobaczyć, czy mamy tą komórkę. I tutaj taki szczegół, bo często potem embriolodzy czy lekarze mówią, że mieliśmy ileś tam komórek, ale taka była niedojrzała, taka była dojrzała. Co to znaczy? Jeżeli sobie przypomnimy wiedzę z biologii, jaką posiadamy, i wrócimy do tego naszego kariotypu, to taka komórka jajowa, jak i zarówno plemnik, to są jedyne komórki w organizmie, które mają zredukowane do połowy materiał genetyczny. Czyli muszą mieć połowę chromosomów. Dlaczego? Bo jeżeli komórka ma połowę i plemnik ma połowę, to jak dodamy pół do pół, to uzyskamy znów jeden i te chromosomy po połączeniu mieszają się i dają nam znów pełen garnitur chromosomowy. I taka komórka dojrzała to jest taka komórka, która przeszła proces mejozy, czyli podziału materiału genetycznego na pół. Dla nas wyznacznikiem jest tak zwane ciałko kierunkowe, czyli widzimy w mikroskopie, że jest komórka, która wyrzuca ciałko kierunkowe, czyli ten dodatkowy materiał genetyczny, którego się pozbywa. I taka komórka, jak jest właśnie po pełnym procesie mejozy, czyli jest dojrzała, jest gotowa na przyjęcie plemnika, który albo wniknie drogą naturalną, albo my wprowadzamy przy pomocy mikropipety do takiej komórki i tam znów pół materiału z plemnika łączy się z połówką materiału z komórki i dochodzi do zapłodnienia. I po zapłodnieniu teoretycznie już mamy pierwszy początek naszego zarodka, czyli pierwsze komórki, które powstają po podziale, to już jest zarodek, czyli nowy organizm z nową jakością genetyczną. No i tak rozwijający się zarodek w laboratorium, najczęściej w hodowli, jest hodowany przez 5 dni, przez 5 dób i po 5 dobie możemy go albo bezpośrednio transferować, podać w tak zwanym cyklu świeżym kobiecie, albo jeżeli z jakichś powodów hormonalnie kobieta jeszcze nie jest gotowa, to ten zarodek zamrażamy w ciekłym azocie.
1: Okej, okay. I ten pięciodobowy zarodek to jest blastocysta?
0: To jest właśnie blastocysta. Tak okay, się nazywa
1: to też
0: ta
1: jest
0: struktura.
1: Termin,
0: tak.
1: Który często się pojawia.
0: Blastocysta to jest już taka struktura, której widzimy komórki, które będą stanowiły ciało przyszłego dziecka, jak i też widzimy komórki, które będą stanowiły bazę dla rozwoju łożyska i wszystkich funkcjonalnych rzeczy, które się będą przydawały podczas ciąży. I jest to taka forma zarodka, która jeszcze jest w otoczce, bo to jest taka otoczka, jakby sobie wyobrażając porównanie do jajka, którego za chwilę ten zarodek wyjdzie, ale jeszcze nie wychodzi. I w tym momencie, jak sobie go zamrozimy, to on sobie czeka w tym ciekłym azocie, ponieważ zamrożony zarodek w ciekłym azocie, jego procesy biologiczne praktycznie schodzą do zera i może czekać długie lata. My tyle czasu nie mamy, co ten zarodek, ale zarodek może na nas sobie czekać. Jeżeli kobieta jest gotowa, wszystko jest hormonalnie jak trzeba, endometrium jest gotowe do przyjęcia, możemy taki zarodek odmrozić, podać i wtedy zarodek albo sobie wychodzi z takiej otoczki,

0: albo mu pomagamy, tak zwany assisted hatching, czyli następne pojęcie, czyli możemy naciąć taką otoczkę zarodka przy pomocy lasera. Robimy małe nacięcie, ułatwiamy mu wyjście. On wychodząc z tej otoczki implantuje się po prostu w endometrium, no i zaczyna się cały proces związany z ciążą.
1: A co to jest embryo glue?
0: Embryo glue to jest taka nazwa handlowa pewnego medium, które umożliwia lepszą implantację zarodka, powinien umożliwiać lepszą implantację zarodka w endometrium i jest tam dużo różnych substancji biologicznych i czynników, które umożliwiają lepszą tak zwaną komunikację między zarodkiem a endometrium i ułatwiają też zagnieżdżenie się tego zarodka.
1: Mhm. To jeszcze przypominam sobie, że przed transferem jest możliwość, nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest dodatkowy zabieg, no ale wsparcia jeszcze powodzenia całego procesu, czyli scratching endometrium.
0: Jest taka możliwość i jest stosowany też w przypadkach, kiedy ma sens, tak? Nie stosujemy go dla wszystkich, dlatego że jest taki zabieg, tylko dlatego, że po takim scratchingu endometrium może mieć troszeczkę lepsze właściwości i jeżeli jest wskazanie, bo było wcześniej słabe albo cokolwiek się działo, no to też doktor prowadzący decyduje o tym, czy należałoby wykonać taki scratching, czy nie. Jest to jedna z możliwości, która zwiększa nam szansę, bo cały czas tutaj staramy się działać w ten sposób, że zwiększamy szansę na powodzenie po pierwszej implantacji, potem rozwoju całej ciąży, chociażby wspomniane wcześniej embryo glue, czy różnego rodzaju media hodowlane, które stosujemy do tego, żeby zarodek się dobrze rozwijał. Metody fizykochemiczne, tak jak słynny assisted hatching, który wcześniej wykonywano mechanicznie, teraz wykonujemy laserem, wykonywano też i chemicznie, nadtrawiano tą otoczkę, ale wydaje się, że laser jest takim najbezpieczniejszym narzędziem. Tak samo wszelkie metody związane bezpośrednio z zabiegami ginekologicznymi, jak właśnie scratching, czy chociaż wcześniej wspomniane HSG, czyli drożność jajników, tak? Czyli patrzymy na to bardzo holistycznie. Od biologii molekularnej, gdzie angażujemy właśnie embryo glue, bo dodajemy różnego rodzaju związki, do precyzyjnej terapii czy chirurgii laserowej, gdzie nacinamy tylko fragment otoczki, poprzez zabiegi wszelkiego rodzaju związane z ginekologią i ze zdrowiem kobiety.
1: No to jesteśmy już po transferze i czekamy na sprawdzenie słynnej bety.
0: Tak. Po transferze optymalnie gdzieś między 7 a 10 dniem wykonujemy test beta-HCG. Jest to prosty test z krwi. No i ten test, im większa beta, tym większa szansa, że ciąża się ładnie utrzyma, ale dobrze by było, żeby był co najmniej dwucyfrowy, tak? O tym pamiętajmy. Czasami możemy mieć wynik bardzo niskiej bety, gdzieś tam w tym 5, 7, 10 dniu. Może urosnąć, ale pamiętajmy też zawsze, jak czytać te wyniki, bo czasami kalibracja aparatu jest na poziomie nie wiem, między 2 a 5 wartości bety, więc to jest tak naprawdę dla nas biologicznie zero. Wszystko, co rośnie wyżej. Ale jeżeli wynik jest 2 albo i 3 cyfrowy, to jest bardzo dobry wynik dla nas. To jest początek ciąży, tak? Wszystko tam zadziało się tak, jak trzeba.
1: A co to jest ciąża biochemiczna?
0: To jest właśnie taka ciąża, która zaraz po podaniu zaimplantował się nam zarodek i mamy jedyny wskaźnik takiej ciąży, czyli poziom hormonu biochemicznie, tak? Czyli tą naszą betę. Następnym etapem jest, jeżeli zobaczymy już u rozwijającego się zarodka bijące serce, tak? To już wtedy przechodzimy dalej, jesteśmy w stanie już zobaczyć to WSG i wtedy już nie mamy ciąży biochemicznej, tylko tak zwane HR, heartbity i już widzimy, że to jest po prostu zarodek, któremu bije serduszko, zaczynają się rozwijać narządy, no a później każdy następny etap, to jest co tydzień, to co miesiąc coraz więcej, tak?
1: I to już jest ciąża kliniczna.
0: Dokładnie.
1: No dobrze, a jeżeli transfer się nie powiódł, nie mamy ciąży, to jakie są dalsze działania? Jak się analizuje sytuację, dlaczego się nie powiodło?
0: Jeżeli się nie powiódł, co niestety się zdarza, no to spotyka się pacjent znowu z lekarzem prowadzącym. Analizujemy wtedy, tak, jedna rzecz to doktor sobie sprawdza, jak tam wszystko u pacjentki wygląda hormonalnie, natomiast cały zespół embryologiczny wraz z lekarzem zastanawia się nad użytymi metodami, począwszy od cyklu długości, długości cyklu, od zastosowanej metody stymulacji, od metod hodowli, no wszelkie czynniki,

0: które tutaj jest naprawdę dużo, analizujemy i zastanawiamy się, w którą stronę zmienić i co można zdziałać, żeby w następnym podejściu po prostu było lepiej, tak? Tych czynników jest wiele, więc ciężko podać jedną receptę, co należy zrobić, ale jedno, co jest istotne, no to mamy tutaj swoistą konsultację zarówno jakby części klinicznej, czyli lekarzy, części laboratoryjnej, czyli embryologów, plus pacjenta, który w tym uczestniczy i zastanawiamy się po prostu, w co w następnym kroku uczynić, co zmienić, żeby było lepiej. No naszym celem całego zespołu, zarówno embryologicznego, lekarskiego, jak i też pary pacjentów, jest uzyskanie ciąży i zdrowego, żywego porodu, więc cały czas skupiamy się na tym, co możemy zmienić. Rozwój w naukach biologicznych, molekularnych, ginekologicznych jest bardzo szybki i tutaj w ciągu dekady zmienia się czasami prawie wszystko. Poza tym, że pragnienie ludzi jest coraz większe, żeby posiadać to dziecko, to wszystko inne się zmienia. Zmienia się też, co jest istotne, często wiek pacjentek. Jeszcze nie tak dawno pacjentki w wieku 30 paru, 40 lat stanowiły mniejszy procent niż obecnie, a teraz pacjentki po 40 roku życia zaczynają być procentowo w klinikach dużym odsetkiem. Gdzieniegdzie dochodzi to nawet do 20%, co też ma znaczenie. Pamiętajmy, że klinika, badania i nauka może zrobić dużo, ale my też możemy zrobić dużo, zastanawiając się nad wiekiem, kiedy chcemy zacząć myśleć o prekreacji. Będą o wiele większe szanse, kiedy zaczniemy myśleć między 20 a 30 rokiem życia, a o wiele niższe będą, jeżeli te etapy decyzyjne będą w wieku między 30 a 40 rokiem życia, tak? Tutaj każda pięciolatka u kobiety ma duże znaczenie. U mężczyzn może nie aż tak, ale również jest istotna. No i też pamiętajmy o tym, że dziecko to nie jest nowa para butów. Jeżeli się decydujemy na macierzyństwo, ojcostwo, to te dzieci z nami zostaną praktycznie dożywotnio, tak? Więc fajnie, żeby mogły się cieszyć nami jako rodzicami zdrowymi, młodymi, pełnymi wiary i żeby zapamiętały rodziców nie jako steteczałych staruszków po 50, tylko jako fajnych rodziców i żeby ten wzorzec gdzieś się przesuwał. Pamiętajmy, że optymalnym wiekiem dla pierwszej ciąży fizjologicznie, tutaj podkreślę, jest między 17 a 25 rokiem życia dla kobiety. Natomiast socjalnie obecnie to wydaje mi się, że to jest między 30 a 35 rokiem życia, patrząc po pierwszych ciążach, które się pojawiają w szpitalu. Także podsumowując jeszcze raz, widzimy, jak dużo czynników, począwszy od socjalnych, medycznych czy molekularnych, odgrywa to, czy pojawi się nam to upragnione dziecko i kiedy się pojawi.
1: No to my wszystkim życzymy, żeby podczas tego pierwszego badania bety wynik był co najmniej dwucyfrowy, a potem, żeby się pojawiła ciąża kliniczna, liczymy na jak najwięcej happy endów. A wiem, że już jeden taki naprawdę duży sukces Warszawskie Centrum Leczenia Niepłodności ma na koncie, bo niedawno widziałam zdjęcie pierwszego dzieciątka na waszym Instagramie.
0: Tak, zgadza się. Jesteśmy już po pierwszym porodzie z naszych procedur in vitro, ale nie jest to jedyny już poród. To był pierwszy rozpoczynający serię porodów.
1: Także oczywiście.
0: W kolejce już następne porody się odbyły, a następne około 50 czeka w najbliższym miesiącu na szczęśliwe rozwiązanie.
1: No to trzymamy kciuki za tę 50 i jeszcze więcej, no bo przecież chodzi o to, żeby jak najwięcej tych marzeń się spełniło. Doktor Arkadiusz Samojedny, embriolog z Warszawskiego Centrum Leczenia Niepłodności, był dzisiaj gościem podcastu N97. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego.
1: Do usłyszenia. Karina Terconi.

ogrzewa letnie słońce. Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Bo kochanie, właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać